Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Blisko mieszkańców.
1: W tym programie powiemy, co dokładnie kryje się pod inwestycją budowy Iławskiego Mola, na które samorząd otrzymał ponad 22 miliony złotych. Wrócimy do tematu płatnych parkingów oraz prośby mieszkańców o nowoczesne zagospodarowanie plaż miejskich. Zaczynamy jednak od sensacyjnego werdyktu sądu w Warszawie w sprawie wniosku o dofinansowanie modernizacji Iławskiego Domu Weterana. Jak się okazuje, w tej sprawie poważne problemy może mieć jeden z pracowników ministerstwa.
2: To zmieni na

0: Wielki Estradenta, kultowy można powiedzieć w pewnym sensie. No i teraz jest taki pomysł, żeby ten budynek przywrócić do dawnej świetności, no i przede wszystkim znaleźć na to finansowanie. Ten wniosek oczywiście będzie dalej procedowany, rozumiem.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, najprawdopodobniej będzie dalej procedowany, chociaż dużo zależy też od ruchu ministerstwa, ponieważ każda ze stron, także my, mamy możliwość odwołania się od tej decyzji sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odwołanie to będzie możliwe, kiedy otrzymamy uzasadnienie pisemne sądu i wtedy ten czas zacznie płynąć. My oczywiście jako strona, która wygrała i odniosła ten sukces, nie zamierzamy się tego odwoływać, ale może to uczynić ministerstwo. Chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że ogromnie cieszę się z tego wyroku, ponieważ on potwierdza, że mieliśmy od początku rację, ale mówię to trochę ze smutkiem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dużą szansę straciliśmy na pozyskanie tych pieniędzy, chociaż jakaś minimalna szansa jeszcze istnieje, ponieważ dzień przed ogłoszeniem wyroku zobaczyłem w mediach, że ministerstwo rozdysponowało pieniądze z tego konkursu dla innych samorządów, nie czekając na ogłoszenie tego wyroku. Trochę mnie to zasmuciło, trochę ubolewam nad tym, bo to oznacza, że duża część tych środków powędrowała do innych jednostek samorządu terytorialnego, chociaż z założeń ministerstwa wynika z tego, że jakaś część pieniędzy w ministerstwie na te odwołania została, ale jak wszyscy wiemy, skoro jest mniej pieniędzy, ponieważ reszta została rozdysponowana, to i szanse na pewno naszego miasta zmalały. Niemniej jednak walczymy dalej o swoje i tutaj chciałbym podkreślić, że sąd przyznał, że skarga naszego miasta zasługiwała na uwzględnienie w całości, a tym samym, że ocena naszego wniosku dotycząca przebudowy domu weterana została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny formalnej wniosku. To jest clue tego wszystkiego. To też pokazuje, że warto walczyć o swoje, jeżeli człowiek ma przekonanie wewnętrzne i pracownicy potwierdzają, że najprawdopodobniej doszło do błędu pracownika w ministerstwie, że warto występować o swoje. Niemniej jednak jest to trochę taki sukces przez łzy, ponieważ dotacja, o którą się staraliśmy, była ogromna. To były 22 miliony złotych, które być może nie uda się pozyskać, chociaż ja zadeklarowałem mieszkańcom, że o te pieniądze będę walczył do samego końca.
0: Ale nie sądzi pan, już drugi raz pana o to zapytam, że to są pieniądze tak naprawdę wydane w pustkę, no bo teraz remontować taki obiekt w takim miejscu, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, jest naprawdę dużym problemem. I też sporo, powiedzmy, mieszkańców, którzy zajmują się też budowlanką, jakimiś takimi właśnie sprawami jak architektura, mówią, że można by było stworzyć takie inne miejsce, które będzie na przykład adaptacją jakiegoś już budynku, aby zmniejszyć te koszty, choć jak wiemy, no słowo się rzekło, wniosek złożony i jak dostaniecie te pieniądze, to trzeba będzie tą inwestycję rozpocząć.
1: Oczywiście na każdym etapie samorząd może zaprzestać danej inwestycji, póki jej nie rozpocznie. Moglibyśmy dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc powiedzieć, rezygnujemy z tej inwestycji, tylko musimy mieć wtedy na względzie to, że te wszystkie starania i dokumentacja, która wcześniej została przygotowana jeszcze przez poprzedniego burmistrza, pójdzie po prostu do kosza. Z drugiej strony, z tyłu głowy mam też to, że dla wielu mieszkańców naszego miasta budynek domu weterana jest kultowym budynkiem, który powinien zostać przywrócony do swojej świetności. Więc to też bierzemy pod uwagę, analizując nasze przestrzenie. Trzeci argument za inwestycją jako taką jest taki, że bibliotece miejskiej faktycznie brakuje przestrzeni i chcielibyśmy, żeby ta biblioteka, która teraz jest na ulicy Jagiellończyka, wyglądała trochę inaczej, żeby była biblioteką na miarę XXI wieku. Ale zgodzę się oczywiście z panem, że można byłoby przeprowadzić za jakiś czas dyskusję, gdyby tych pieniędzy się nie udało pozyskać, co z tym budynkiem robimy. Czy będziemy analizować obecny projekt i go trochę zmniejszymy, czy zdecydujemy się na przebudowę w innym kierunku, czy być może wyburzymy ten budynek, bo też są takie głosy ze strony naszych mieszkańców. Pewnie za kilka tygodni, za kilkanaście, gdy się okaże, że być może żadnych pieniędzy nie będzie, być może trzeba byłoby taką analizę przy pomocy naszych mieszkańców, przy pomocy naszych głosów tutaj zewnętrznych przeprowadzić. Chociaż znając życie, znając to moje doświadczenie samorządowe, to jestem o tym przekonany, że głosy będą bardzo podzielone, a od burmistrza czy od radnych Rady Miejskiej i tak będzie się oczekiwało podjęcia tej decyzji. Póki co jesteśmy w grze, póki co będziemy starać się te pieniądze pozyskać.
0: A ja myślę, że to jest gra polityczna, która rozkwita na całego i oczywiście jest dobrym paliwem do tego, żeby zastąpić pewne sytuacje, które naprawdę są dziwne. Natomiast dużym sukcesem zakończyła się wyprawa po pieniądze związane z Iławskim Molo. No właśnie, to jest takie miejsce po drugiej stronie Małego Jezioraka przy ulicy Mickiewicza, gdzie powstanie duża platforma, ale jakby pan mógł trochę więcej o tym powiedzieć, bo dużo mieszkańców mówi, że to też przepalone pieniądze, że może ta inwestycja nie będzie taka korzystna dla naszego miasta.
1: Tak, faktycznie. W ostatnim czasie, dokładnie na początku kwietnia, otrzymaliśmy informację, że pozyskaliśmy ogromną dotację. To są 23 miliony złotych na kolejne inwestycje. One faktycznie będą związane z Małym Jeziorakiem, z tym tutaj bulwarem, który jest tak bardzo popularny w waszym mieście. Tylko bardzo proszę, byśmy wszyscy pamiętali o tym, że inwestycja ta i te pieniądze nie są przeznaczone tylko i wyłącznie na molo. Molo jest tylko elementem,

0: całości. Z jednej strony powstanie reprezentacyjne molo od ulicy Mickiewicza. Dlaczego tej ulicy? Dlatego, że stamtąd jest najpiękniejszy widok na panoramę i ławę, czyli na Czerwony Kościół, na Wieżę Ratuszową, na to wszystko, co się znajduje na alei tutaj od strony ulicy Niepodległości, więc jest to przepiękny widok. Z drugiej strony te pieniądze przeznaczymy na dobudowanie ścieżek rowerowych tam, gdzie ich nie ma, na przykład od ulicy Sobieskiego wzdłuż naszych popularnych restauracji. I po trzecie, pieniądze te przeznaczymy na ogólnodostępne pomosty dla żeglarzy i motorowodniaków, którzy narzekają, szanowni państwo, cały czas, że nawet po wpłynięciu na mały jeziorak nie ma gdzie przycumować, nie ma gdzie iść zrobić zakupów, nie ma gdzie i zjeść tak naprawdę, czy skorzystać z tej gastronomii, która jest nad małym jeziorakiem. Więc ja w szerszej perspektywie patrzę na to tak, że z jednej strony jest to budowa oczywiście mola reprezentacyjnego, ale z drugiej strony jest to też poprawienie infrastruktury turystycznej, czy też skierowanej dla naszych mieszkańców, bo turyści będą mogli wpłynąć na jeziorak, mały jeziorak, będą mogli zostawić tutaj swoje jachty, motorówki, będą mogli przespacerować się wzdłuż lokali gastronomicznych, będą mogli skorzystać z oferty naszego miasta i tu będą zostawiali swoje pieniądze. Chciałbym też zwrócić bardzo mocną uwagę na to, że ja nie mogłem zdecydować o tym, że te pieniądze powinny być wydane na cokolwiek innego. Jako burmistrz mogłem tylko podjąć decyzję jedną. Albo występujemy o te pieniądze na te właśnie inwestycje, albo niestety nie występujemy i te 23 miliony złotych wziąłby inny nasz samorząd. Jakikolwiek, który znajduje się w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego, bo do tego związku należymy i przez ten związek pieniądze pozyskaliśmy. We wcześniejszych latach, jak negocjowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, składaliśmy inne propozycje. Za te pieniądze chcieliśmy chociażby zadaszyć amfiteatr, albo wyremontować, albo zakupić nową ilawię, bo ta, którą mamy, jest za mała i niestety się często psuje. Chcieliśmy też wyremontować skwer Żeromskiego, czy też zaaranżować jakąś przestrzeń na Wielkiej Żuławie, na naszej wyspie, która jest wciąż nieodkryta. Te pomysły nie zyskały akceptacji. Stwierdzono, że na takie inwestycje, chociażby jak na zadaszenie amfiteatru, trzeba było starać się o pieniądze w poprzednich kadencjach. Niestety ja takiej możliwości nie miałem, więc z katalogu wszystkich pomysłów ostatecznie Urząd Marszałkowski, czy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zdecydowali się, że jedynym pomysłem, który może zostać z tego katalogu dofinansowany, to jest budowa mola. Gdybyśmy do tego nie przystąpili, cała ta pula byłaby rozdysponowana na inne samorządy i pewnie moi oponenci, moi przeciwnicy też by powiedzieli, że pieniądze straciłem, że nie pozyskałem dodatkowych milionów, a pieniądze zostały zagospodarowane przez inne samorządy. Rozumiem te wątpliwości, ale tutaj z całą mocą wyjaśniam, że gdybyśmy nie sięgnęli po te pieniądze, niestety poszłyby do innych samorządów.
1: A mam takie pytanie techniczne, bo w projekcie chyba była taka kładka, mówiliśmy o tym pewnie parę miesięcy temu, piesza, która by mogła połączyć też jakby ten spacerniak taki, który jest wokół właśnie małego jezioraka. Czy jest to prawdą?
0: Od ulicy Sobieskiego, od tutaj naszych popularnych gastronomów, faktycznie kładka piesza będzie wchodziła na wody jezioraka, a kładka rowerowa będzie szła teraz traktem pieszym, więc zyskamy taką małą dodatkową atrakcję polegającą na tym, że w pewnym odcinku tego terenu będziemy musieli wejść na wody jezioraka, na pomosty, które będą naszą kładką taką pieszą do przejścia tego odcinka.
1: Na pewno ta część miasta będzie bardzo atrakcyjna, ale za to inne części miasta nie są wcale atrakcyjne. Mowa o plażach miejskich.
2: Czekamy na to od lat.
1: A ja tylko dodam, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Bardzo dużo głosów na temat tego, że warto by było te części miasta przebudować. Mowa tutaj o zdjęciu tych pomostów. Nigdzie na świecie nie ma pomostów na plaży, ale właśnie w Polsce jest tak, że są i to jest też trochę problemowe. Natomiast chodzi bardziej o taką infrastrukturę, czyli zjeżdżalnie. Nie ma co się oszukiwać. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas do Iławy z dziećmi, pierwsze co szukają, to szukają porządnego placu zabaw, jakiejś właśnie takiej dodatkowej atrakcji dla dzieci, bo ich zająć w tak turystycznym mieście, no pomimo tego, że jest dużo różnych atrakcji, no nie jest łatwo.
0: Faktycznie jakiś czas temu rozglądaliśmy się nad takimi zjeżdżalniami. Nawet miałem przyjemność być w Lidzbarku jeszcze za poprzedniego burmistrza na takiej wizycie studyjnej, by podglądać, jak oni rozwiązali swój problem atrakcyjności plaży. Fakt, że jest tam w ogóle inny układ przestrzeni, jest dużo więcej tej przestrzeni, więc mieli troszeczkę łatwiej, ale taka zjeżdżalnia funkcjonuje. My rozglądaliśmy się też za takimi rozwiązaniami. U nas uwagi na koszty niestety nie zdecydowaliśmy się na zakup, ale pierwszy krok w tym kontekście stawia rozmawiamy już w tym sezonie, ponieważ w ciągu najbliższych dni też odbędę spotkanie z dyrektorem Centrum Sportu, panem Jakubem Kaską, i z moją zastępczynią Dorotą Kamińską, i będziemy rozmawiali nad tym, czy ten tor wodny, który zakupiliśmy na basen nasz miejski, będziemy mogli rozstawiać też na dzikiej plaży chociażby, i jakie wymogi będziemy musieli spełnić, żeby ten tor wodny uatrakcyjnił przestrzeń miejską, która tam się znajduje. Więc jakiś krok w tym kierunku robimy. Widzimy to, co pan redaktor porusza, że ta plaża mogła być jeszcze bardziej atrakcyjna. Oprócz tego, że są tam boiska, że jest tam niewielki plac zabaw, to nam też brakuje takich aktywności wodnych. Kiedyś też myśleliśmy o tym, że ta plaża powinna być poszerzona troszeczkę w głąb tej zieleni, która tam jest taką zielenią trochę opuszczoną i niezagospodarowaną. Tylko pamiętajmy, że mamy też tam park krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Musimy pamiętać, że ta przestrzeń, która jest po prawej stronie, podlega ochronie i szukamy takiego rozwiązania. I jeżeli byśmy nawet je mieli, musimy mieć finansowanie najlepiej unijne. Niemniej jednak ten problem, który jest przez pana redaktora zgłaszany, jest nam znany, widzimy, i w tym roku mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uatrakcyjnić dziką plażę poprzez montaż tego toru wodnego.
1: Na pewno na takie atrakcje czekają dzieci, młodzież i też rodzice z pewnością, bo mogą wtedy spokojnie zaplanować sobie piękny dzień. Natomiast piękny dzień nie zaplanują sobie kierowcy. W ciągu dnia muszą naprawdę dużo pracować, żeby znaleźć wolne miejsce. Była dyskusja na ten temat, był projekt uchwały. Państwo wykonali taki gest podczas sesji dla swojej opozycji, że zdjęliście jeden z tych parkingów, o którym oni mówili, i to nie zadziałało. Jednak ta uchwała nie przeszła, a pewne symptomy, jakie obserwujemy, świadczą jednak za tym, że takie zmiany prędzej czy później czekają nasze miasto.
0: Rozważaliśmy wprowadzenie parkometrów na kilku parkingach. Tak naprawdę 13% miejsc parkingowych, około 300, miało być objętych parkometrami, czyli całkiem niewiele, i głównie przed instytucjami publicznymi, więc to też jest taki ukłon w stronę całej społeczności, że przyjeżdżając chociażby do ratusza, będzie można w końcu załatwić sprawę, przyjeżdżając samochodem. Opłaty dla mieszkańców miały być symboliczne, bo opłata ta miała wynosić 1 zł, więc bardzo, bardzo symboliczna opłata za pierwszą godzinę, za kolejną 1,20 zł, więc wydaje mi się, że te opłaty nie drenowały budżetu naszych mieszkańców. Faktycznie, tak jak pan powiedział, radni opozycyjni zgłosili pomysł, żeby przy dworcu jeden z parkingów zostawić parkingiem bezpłatnym. Ja zrobiłem ten krok w tył, zrobiłem przerwę, poprosiłem o zmianę tej uchwały. Pamiętajmy proszę, że i tak ten parking tymczasowy, tam gdzie cyrk najczęściej staje, czy karuzela, i tak jest parkingiem bezpłatnym, i on już wtedy w uchwale był wyłączony, ale na wniosek radnych opozycyjnych zmniejszyłem liczbę tych parkingów przy dworcu na bezpłatne. Niemniej jednak i tak nie zyskała ta uchwała akceptacji. Dla mnie jest to działanie polityczne bardziej niż merytoryczne, ponieważ wykazałem się dobrą wolą, wykazałem się też ustępstwem, stwierdziłem, że jak najbardziej możemy ten argument uznać tutaj pod kątem merytorycznym. Dokonałem zmiany, niestety nie zyskała ona akceptacji, co mnie i też innych radnych bardzo, bardzo zdziwiło, więc jestem zaskoczony. Być może do tego pomysłu wrócimy za kilka miesięcy, ale też powiem państwu, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o ustanowienie takich parkingów, zwłaszcza przed instytucjami publicznymi. Jakiś czas temu był u mnie jeden z mieszkańców, który potem poszedł do lokalnych mediów. Mieszkańcy z ulicy Królowej Jadwigi zgłaszają się, żeby też tam uregulować to. Sportowcy, którzy bazują w naszej bazie wioślarskiej, też proszą o ustawienie parkometrów, ponieważ parking jest całkowicie blokowany tygodniami wręcz przez obce samochody, więc mieszkańcy sami widzą, że w niektórych miejscach takie rozwiązanie byłoby przydatne.
1: I na tym stawiamy kropkę. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
2: Temat specjalny. Tylko u nas.
1: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
4: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy, bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, w którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blumu w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. Już tak się zeszło, że i on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Schliemann był w Iławie. Ja, coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem muzeum tego Schliemanna. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Schliemann zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej Iławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie 9 dzieci, a matka umarła po urodzeniu 9, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się temu jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakiejś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza. Ostatecznie skończy jako 14-letni subiekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie. Wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. Nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudnia. No i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to była bodaj Wenezuela, no to byśmy o nim nie usłyszeli. No, ten temat się skończył. No ale tu przypadek wchodzi w grę, żaglowiec ląduje na mieliźnie w okolicach Holandii, więc nasz rozbitek ląduje w Amsterdamie i tam się zaczyna jego wielka kariera. Okazuje się, że ma genialny talent do języków. Opanował coś koło 20 języków, a jeden język tak w 6 tygodni. W tym rosyjski, polski, i się okazało, że to jest talent bezcenny, bo za chwilę, ponieważ z Rosją robiono różne interesy, lokuje się w Hamburgu, a za chwilę już w Petersburgu, jako tam przedstawiciel firmy niemieckiej na Rosję. Nie mija rok, już ma własną firmę, własny bank, no krótko mówiąc idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie, to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy to embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należał. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanie kupić, drogo sprzedać, i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów, to umówmy się, było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, no akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste, to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi, no wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tą biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą te takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka, no Helena Trojańska nieomal. W każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał. Odkopał już to już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale dał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Prus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. To jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Trafia tutaj w roku 41, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. Chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę podtrzymać, drogo sprzedać. Wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 48 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów, miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom. Mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował statusem w Iławie. No w każdym razie mieszka sobie w tej Iławie. Chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam tu wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam mi się składa na tą słynną karczmę Rotkruk, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popada w ruinę. Ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować. A już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. Popełnił samobójstwo, no znowu z miłości. Zakochał się, rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać w ogóle, nie, tatuś nie pomógł. Braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle, do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60 dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie się chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona tę omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam, no a że jest coraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
1: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
5: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mniej znana z Iławy, z osiedla lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla lubawskiego, fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek. Można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę. Można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu iławskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
6: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
1: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś powiemy o historii stolicy powiatu iławskiego. Zaczynamy od wspomnień związanych z imprezami organizowanymi na jeziorze Jeziorak. Mówi Stanisław Kasprzak, znany żeglarz w Iławie.
7: Mamy część jeziora, który jest dla ludzi, którzy lubią miejskie życie, tak? Który mimo z tego, jak już wypłyną, przyjadą, jednak nie mogą się od tego miasta oderwać. No więc część Iławy, to się dzieje, załóżmy do niemal Szeszałkowa, spełnia takie oczekiwania. No Iława w pełni spełnia, zaspokaja w różny sposób. Drugi etap jest dla tych, którzy już z racji tego, że są pewne przepisy na tym jezioraku, jest dla tak zwanych speedowców, którzy lubią szybkość i tak dalej, bo to jest ten przestrzeń, gdzie można już szaleć, ile maszyna dała, w sensie motorówki i tak dalej. Jest to taki element aż do Siemian, powiedziawszy, do najbardziej większego rozlewiska, no i do takich iławskich mikołajek, bo Siemiany należy tak traktować, makowo Siemiany, tak? Jest to taka część tego jezioraka, gdzie ludzie rzeczywiście w różnych warunkach, w różnych możliwościach i na czymkolwiek mogą sobie dowoli wyżyć, tak? I trzeci element, który jest najmniej, spodziewam się, nawet sami Ławacy mogą być bardzo zaskoczeni, to jest dalej na północ od Siemen. Nie wiem, dlaczego utarło się generalnie w środowisku żeglarskim, że jeziora kończy się w Siemianach. No, jakby ścianę ktoś postawił, płot, mur i tak dalej, dalej nie płyną. No i to tracą na tym, bo to, co się dzieje na północy jezioraka, no to jest dopiero perełka dla tych, którzy lubią spokój, ciszę i dużo ciekawych rzeczy, tak, do zobaczenia. Na powrót do, że tak powiem, życia żeglarskiego wodnego zalewa jeziora Wingi, poprzez to, że też ta ekomarina jest, nagle nam się wydłużył szlak i o bardzo ciekawych, charakterystycznych elementach. Ktoś, kto lubi przyrodę, ktoś, kto lubi łowiectwo w sensie fotograficzne, nie ma lepszego miejsca. Jeżeli lubi piesze wędrówki, nie ma lepszego miejsca. Może o rowerach, o innych rzeczach nie wspomnę. I teraz kwestia wyboru, czy chcę mieć trochę hałasu i różnego rodzaju środowisko, czy chcę mieć spokój, czy chcę, no, być, przyjechałem, nie wiem, nie urągając to, że ktoś przyjechał z małego miasteczka, chce być większym miasteczkiem, no co, Iława nie jest, no, aż takim wielkim, ale ma taki charakter miejski, trzeba przyznać, no to staje tu. No więc jest to pełne uzupełnienie takiej oferty. No jak już się chce dalej ruszyć w kierunku Miłomłyna, czy na Pochylnie, to już jest następny etap, który, no nie ukrywamy, ciągle jest promowany jako ta najważniejsza, istotna część tego regionu, choć ja bym się sprzeczał, uważam, że jeziorak sam w sobie jest najbardziej wypromowany, w sensie takim, że tu najbardziej można odczuć te warunki, jakie są na tej części Warmii, Mazur, dlatego, że kanał to się tylko przelatuje, tak? Pochylnia, Pochylnia, Pochylnia i jest historia. A tu można się zatrzymać na dłużej i zobaczyć też bardzo wiele rzeczy, a jak już ktoś bardzo lubi historię tych terenów, jednak jest to, są Prusy, Oberland, który można się rozczytać, jest przepiękne, historie są i jeszcze świadectwa do dnia dzisiejszego do obejrzenia, co jest bardzo ciekawe, tak? Także jeziorak, jeszcze raz jeziorak.
5: Jednym z takich właściwie projektów, który, no, jak gdyby jest od samego początku, Puchar Jachtów Kabinowych. Chciałem cię zapytać, jak do tego doszło w ogóle, że też stałeś się częścią tej ogólnopolskiej rywalizacji, która dostarcza naprawdę wielu wrażeń i jest to chyba najbardziej profesjonalna rozgrywka żeglarzy na jeziorach.
7: Rzeczywiście tak, kiedy tu przyjechałem, widziałem, że praktycznie jezioro jest od strony sportowej, krótko mówiąc, martwym jeziorem, tak? Tak się akurat złożyło, że między szkolą ośrodek sportu wodnego, to jest tak zwana baza, no i zaczęły dzieci, również sport zaczął tu troszeczkę już pokazywać się, że coś można. Ja też nie mogłem zrozumieć, a przyjechałem ze środowiska żeglarskiego bardzo mocno zorganizowanego, gdzie regaty to była rzecz co tydzień, tak? Na Jeziorze Sławskim, bo głównie na nim to się wszystko odbywało. To nie było tygodnia, nie było soboty, niedzieli, żeby nie odbywało się jakiekolwiek regaty, to różnych rodzajów łodzi, tak? I tak sobie pomyślałem, że no chyba trzeba by było również spróbować tutaj też coś takiego zrobić. W związku z tym przyjrzałem się, jak jest to organizowane poprzez dawnych właśnie organizatorów, który krótko mówiąc to tu prowadził. I sobie tak pomyślałem, no fajnie się bawią, w sensie takim czysto rodzinnym, ale to się zamyka bez promocji, gdy chodzi o to jezioro gdzieś dalej. No i sobie pomyślałem, a może by spróbować przystąpić do tego towarzystwa, które to organizuje i spróbować zmienić troszeczkę zasady i spróbować troszeczkę wprowadzić więcej takich sportowych elementów. No, na co się zgodzono i rzeczywiście w tak krótkim momencie czasu chyba bardzo szybko przejąłem tę imprezę jako główny organizator. No i jak sobie wspomnę, że w pierwszych właśnie takich regatach, które organizowałem, startowało 120 jachtów. Dzisiaj to, gdyby ktoś pomyślał, no jest mało realne, no to już świadczy o to, że była taka potrzeba. Przy czym jedyny element, który, no, po czasie szybciutko okazał się tutaj lekko przewartościowany, a mianowicie zaczęli przyjeżdżać ludzie, którzy sportowo te żeglarstwo uprawiali, niemalże jak zawodowcy. I to zaczęło dzielić już troszeczkę ludzi na zasadzie ci rekreacyjni, tak zwane szuwary, nie bardzo już chciały startować z tymi zawodowcami, bo i tak my przegramy, czyli nastawienie od razu czysto niesportowe, no bo co tam my do nich i tak dalej, i tak dalej. I w końcu sobie myślałem, okej, usłyszałem, że jest organizowany cykl dla takich właśnie bardziej w charakterze sportowym, właśnie Puchar Polski Jachtów Kabinowych. Pojechałem na pierwsze ich eliminacje, zapoznałem się z organizatorami, powiedziałem, że jest taki akwen, że chętnie może byśmy spróbowali i rzeczywiście wprowadziliśmy w połączeniu Błękitna Wstęga i od razu Puchar Polski Jachtów Kabinowych i to przez kilka lat. No, fajnie nawet funkcjonowało, ale znowu te elementy wychodziły, że jednak sportowcy jednak zdecydowanie przyjeżdżali wygrać to, co najlepsze. Mało tego, w ten czas były bardzo modne nagrody, to bardzo ciekawe nagrody, bardzo drogie lub niedostępne w normalnym zakupie, w związku z tym znowu przyjechali, zabrali, pojechali, tak? W związku z tym znowu środowisko, nie, wrócimy chyba z powrotem do rekreacji, wylot, że tak powiem, wszystkich żagli do Siemian, tam fajna zabawa, powrót i tak dalej. No i w końcu mówię, okej, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oddzielić te imprezy, tak? W tym momencie została oddzielona i Puchar Polski Jachtów Kabinowych został totalnie przyjęty jako organizator jezioraka. Oczywiście on jest to prowadzony cały czas przez patronat miasta w różnych wersjach. No i w tym momencie, jak jużśmy ruszyli, no to już później się zaczęły po prostu już eliminacje, włącznie z tym, że prowadziliśmy nawet w jednego roku mistrzostwa już o tytuł mistrzostw Puchar Polski Jachtów Kabinowych, czyli finały były w Iławie, co rzadko finały wyjeżdżały poza Giżycko. Swoje dawne zakusy sportowe jako zawodnicy, bo Groznik włącznie z tym, że byli mistrzami Europy, mistrzami Polski, no na tak zwane emeryturę żeglarską wybierają taki sport turystyczny właśnie, co nie odbiega wcale rzeczywiście od tych sportowych, mocno wyczynowych łodzi. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście zrobiły się klasy, zrobiły się teamy. Nie ukrywam, że jeden z pierwszych teamów, jaki w ogóle się pojawił w Pucharze Polskiej Jachtów Kabinowych, to był team właśnie Jezioraka. Udało mi się kiedyś nakłonić trzy, że tak powiem, miasta, tak, Zalewo i Miłomyn, tak, i troszeczkę i Ławę, gdzie stworzyliśmy team, gdzie w każdej klasy, gdziekolwiek byśmy nie jechali w ten czas na regaty, na eliminację, no to już bez przesady, ale ciągle nam się już to nudziło, bo zawsze w swoich klasach byliśmy na pierwszych czołowych miejscach. Rzadko kiedy nam poniżej trzeciego miejsca nie udało się, że tak powiem, wygrać. W związku z tym była to fajna zabawa, bo to piękny zestaw, który powodował, że Jeziorak zyskał bardzo mocno w turystycznym odbiorze, gdy chodzi o możliwości organizacyjne imprez.
5: Mówił Stanisław Kasprzak. Teraz zmieniamy temat. O historii miasta z okresu wojen opowie w swoim felietonie Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
8: Dla Iławy okres 4-5 lat wojny, czyli między 1939 a 1943-1944 rokiem, był niemal dla takiego przeciętnego mieszkańca niezauważalny. No, co prawda pojawiali się żołnierze, jeździły przez Iławę transporty na wschód, rozbudowano dworzec kolejowy, cały węzeł kolejowy. Natomiast no, działania tutaj żadne nie dobiegały wojenne. To wszystko działo się cały czas bardzo, bardzo daleko. W związku z tym ta wojna nie była tutaj zupełnie odczuwalna. Pierwszą taką jaskółką była napływająca ludność, nie tylko uchodźcy ze wschodu, którzy szukali schronienia daleko, daleko od linii przyfrontowej, ale też mieszkańcy większych niemieckich miast, chociażby z Berlina, którzy po prostu uciekali z jednej strony ci ze wschodu przed działaniami wojennymi, z drugiej strony ci z zachodu przed bombardowaniami. Więc to jakby mieszkańcy Iławy mogli na własne oczy przekonać się, czym ta wojna jest. A tak naprawdę wojna dotarła do Iławy dopiero w połowie stycznia 1945 roku. 14 stycznia rozpoczęła się ta decydująca faza uderzenia, operacji ofensywy wschodniopruskiej, ofensywy muławsko-elbląskiej, w wyniku której po 8 dniach 22 stycznia Iława została przez wojska radzieckie, przez wojska Armii Czerwonej zdobyta. No, historycy różnie się wypowiadają o tym czasie. Jedni uważają, że nie było żadnych walk i po prostu Armia Czerwona weszła sobie do Iławy. Ja jednak uważam, zresztą jestem w posiadaniu raportów, rozkazów, raportów z pola bitwy, z których wprost wynika, że wojska niemieckie stawiły opór Armii Czerwonej, stawiły opór po pierwsze na linii Drwęcy, po drugie było kilka ognisk obrony na samych dojściach do miasta, no i po trzecie dobrze broniony był obszar Iławy Głównej, dworca węzła kolejowego, skąd do ostatniej chwili odchodziły pociągi ewakuujące ludność, ewakuujące wojsko, no i także osłona, podobne stanowisko oporu przy dworcu Iława Miasto. Więc jakby tych walk odrobinę było. Nie było natomiast w Iławie walk ulicznych. Były bombardowania, to też jest ciekawostka, bo już od połowy stycznia pojedyncze radzieckie bombowce nadlatywały nad Iławę i bombardowały dworzec kolejowy, bombardowały węzeł kolejowy. Jeden nawet zbombardował obrzeża Starego Miasta, więc no, mieszkańcy od tej połowy stycznia na własnej skórze mogli się już rzeczywiście przekonać, czym jest wojna. No i 18 stycznia, w nocy z 18 na 19 stycznia rozpoczęła się ewakuacja. Mieszkańcy Iławy, ci, którzy mogli oczywiście, bo też sporo osób zostało, zaczęli wyjeżdżać z Iławy w kierunku północno-zachodnim bądź zachodnim. Niemieccy mieszkańcy Iławy nie mogli wielu rzeczy ze sobą zabrać. W zasadzie ograniczano się tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Pamiętajmy, że to była zima i to rzeczywiście trudna zima. Temperatury wahały się pomiędzy minus 25 a minus 30 stopni. Śniegu było po kolana. W związku z tym ta ucieczka, ewakuacja była niezwykle trudna, więc zabierano tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ubrania, okrycia, pewnie jakiś prowiant i to wszystko. Więc tak jak mieszkańcy Iławy wyszli z mieszkań, tak te mieszkania pozostały nienaruszone. Natomiast no, wojska Armii Czerwonej weszły do Iławy, ale poszły zaraz dalej w kierunku na Zalewo i Elbląg. Zaraz potem weszła do Iławy administracja wojskowa z komendanturą, oddziału ochrony miasta, zaraz się pojawiło NKWD, no i zaraz po nich pojawiło się oddziały tyłowe Armii Czerwonej, które zaczęły przechadzać się po prostu po mieście i zaglądać to tu, to tam. Okazało się, że te dobra są, więc zaczęto je grabić. Część rzeczy po prostu grabiono, plądrowano. Pozostałą część zwożono w wybrane punkty na terenie miasta, skąd później przewożono je na dworzec czy na rampy i wywożono dalej na wschód. No taki los spotkał wszystkie niemal niemieckie miasta. Przy tym plądrowaniu mieszkań, dorobku prywatnego, oczywiście w ten sam sposób traktowano też mleczarnie, młyny, tartaki, wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe, mimo że już było przecież dość szybko wiadomo po konferencji, że te tereny przypadną Polsce. No to jakby tutaj to nie miało dla Rosjan żadnego znaczenia, więc no Iławę najpierw całą splądrowano, no a później jeszcze na domiar złego oczywiście też spalono. Wojna sprawiła ten nowy porządek, nowy podział, nowe granice sprawiły, że Iława znalazła się w granicach Polski, razem z okolicznymi ziemiami, razem z Olsztynem, który przecież był przez długi okres historii miastem polskim. Stąd też jakby ukuto później te sformułowania, które dziś budzą jakąś taką konsternację o powrocie do macierzy. No to jakby tutaj wszystko opierało się na Olsztynie, który do rozbiorów był przecież miastem polskim, więc później wielokrotnie mówiono o tym, że te tereny wróciły do macierzy, chociaż w przypadku Iławy, gdybyśmy oceniali to jednostkowo, no to takich sformułowań używać nie powinniśmy, no bo Iława Polska była w zasadzie przez chwilę w czasie całej swej długiej historii, ale no tak się stało. Po konferencji, gdy już było wiadomo, jak będzie przebiegać granica, w kwietniu pojawili się w Iławie pierwsi Polacy, to byli kolejarze, to była w zasadzie mała grupa kolejarzy, kilkanaście osób, Stefan Sadura, Antoni Ostrowski, Seweryn Piwowarczyk, to są osoby, które znamy z nazwiska, które przystąpiły do prac przy czy to zniszczonej, czy splądrowanej infrastrukturze po to, żeby przygotować grunt, żeby przygotować tę infrastrukturę dla pociągów repatriacyjnych i przesiedleńczych, no bo było już wiadomo, że będą tutaj napływać Polacy, że ze wschodu zaczną napływać transporty. Iława była nie tylko miejscem docelowym, ale też miejscem przeładunkowym dla wielu pociągów, w związku z tym trzeba było stworzyć warunki i tym się zajęli właśnie pierwsi polscy kolejarze. A tak naprawdę Polacy dopiero zaczęli napływać do Iławy w lipcu, no może już na przełomie czerwca-lipca, najwięcej w sierpniu. Od 1 czerwca Iława miała swojego pierwszego polskiego burmistrza, był nim Maksymilian Grabowski, który zresztą długo burmistrzem nie był, bo tylko 3 lata, bo nie wiadomo komu podpadł, pewnie partii, ale oskarżono go o malwersacje finansowe. Mieczysław Krajewski, osoba, która brała udział w tworzeniu polskiej administracji, tutaj on wspominał, że Iława nabrała wiatru w żagle właśnie dzięki Grabowskiemu. Grabowski był sprawnym organizatorem. On zresztą był przez 4 lata przed wybuchem wojny od 35 do 39 roku burmistrzem w Warce, więc miał to doświadczenie, skierowano go do Iławy. No i rzeczywiście dobrze tę administrację zorganizował, rozpoczął odbruzowywanie miasta, starał się o środki, o kredyty, o pożyczki na odbudowę miejskiej infrastruktury.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz kolejna odsłona związana z tajemnicą niemieckiej kolumny, którą Rosjanie według wielu publikacji rozbili w 1945 roku w Dębince pod Zalewem. Najnowsze badania pokazują, że zdarzenie to miało miejsce pod Elblągiem. Sam temat dostarczył wielu ciekawych informacji o froncie rosyjskim, który w tym czasie przechodził przez powiat iławski. Zaczynamy jednak od samej fotografii, którą analizował ostatnio Bernard Król, badacz historii z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej.
9: Wiemy, że podpis pod tym zdjęciem jest fałszywy, nie przedstawia tego miejsca i nie przedstawia tego, co jest napisane. Nie jest to kolumna niemieckich żołnierzy, tak, wojskowa i nie jest to kolumna sfotografowana pod Bynowem, na pewno tylko pod Elblągiem i z dużym prawdopodobieństwem cywilna kolumna. Ale jak to jak to jest w tym przekazie prawda, już mówiłem, prawda życia i prawda ekranu, to zdjęcie żyje. Żyje, słuchajcie, przeszperałem ten internet, no i to zdjęcie żyje. A mianowicie, na jednej węgierskiej stronie to zdjęcie przedstawia, ale jest jako dodatek do artykułu o ataku Niemiec w 1941 roku na Związek Radziecki, czyli o całym tak zwanym planie Barbarossa, tak, i całej tej całej inwazji Niemiec o 1941 roku. No i opisujące, że jest to ilustrujące to zdjęcie, ten artykuł, że tam chodziło, tam jest opis akurat o sprzętu, jednostki sprzętowe i tak dalej. Inna historia to jest, a mianowicie, że jest to pruski konwój, znaczy w Prusach Wschodnich, konwój wojskowy zniszczony przez szturmowika IU-2, tak? Ten wątek też swego czasu podejmowaliśmy i że jest to rok, słuchajcie, 43. W 43 roku to w Prusach Wschodnich jakichś walk chyba nie było szczególnych, to ja nie kojarzę, więc wypisywanie takich rzeczy było zaskoczenie. No i na jeszcze jednej stronie internetowej ktoś opisuje, że to zdjęcie jest wprost w artykule napisane, że jest to zdjęcie rozbitej niemieckiej techniki, czyli kolumny, w bitwie pod Stalingradem. I tak sobie to zdjęcie żyje. Nie dziwmy się, że u nas zostało przez błąd ewidentny pewnie, bo wątpię, żeby tam ktoś celowo po prostu fotograf źle je opisał, nie pamiętał, gdzie jest zrobione, pasowało do miejsca, znaczy do mniej więcej, do historii opisanej i tak zostało zilustrowane. I tak historia ta się, można tak, to bo chciałem te książki dwa, i tak historia, przepraszam, że użyję znów potocznego słowa, się kolebie. Tak, i w tych wszystkich tych publikacjach jest powielana informacja, że to zdjęcie jest zrobione tu koło nas, tak, przez te wojska, koło Miłomłyna. Tak na pewno nie jest. I teraz trzeba oddać honory ludziom, którzy wcześniej to odkryli. Ja nie jestem, tak powiem, ja to odkryłem niezależnie. W międzyczasie i na forum Marienburg. Ono teraz brak słabo funkcjonuje, bo wszyscy się przenieśli na Facebooka, ale swego czasu było to bardzo intensywnie użytkowane. I tam to zdjęcie się, słuchajcie, pojawiło. Tam i ktoś dokładnie jest tam opisany jako Berlinka JPG i opisuje historię nie naszej 29 tam korpusu pancernego, tylko tego drugiego, 10, który szedł przez Ostrudę, Morąg i Młynary, trochę bardziej na wschód, który to wedle autora miał 24 stycznia ten rozbić tą kolumnę. Tak. Kto rozbił, nie będziemy już tam dzisiaj dyskutować. Fakt, że gdzieś te informacje wcześniej się pojawiały. Także to nie jest tak, że ten fakt, że ja o tym nie wiedziałem dopiero później, zaczęliśmy szperać, gdzieś grzebać w tym internecie, czasami przypadkowo się napotykało na takie historie. To zdjęcie jest ciekawostka, kiedy ono zostało wykonane. Jakbyśmy tutaj przejdziemy już takie na jedno z ostatnich informacji, to też parę może nie mitów, ale obalamy. Ono zostało wykonane prawdopodobnie na początku lutego. Dlaczego? Z raportów pogodowych wiemy, że, znaczy w ogóle z przekazów, zwłaszcza strony niemieckiej, jest taki przekaz, że Niemcy ewakuowali się tutaj w bardzo silnym mrozie, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Rzeczywiście w styczniu był mróz i śnieg, ale nie aż taki mróz, żeby tam było po minus 20 stopni za dnia. To za chwilę wam pokażę raporty pogodowe. Tak? Tu zresztą widzimy w lutym, już na początku lutego, przyszła tutaj na te tereny odwilż. I tu widać, że tu są znaki odwilży. Tak? Tamte górki, śniegu tu już nie ma. Tak? To są ewidentnie dodatnie temperatury. Ciepły wiatr, który rozwiał ten śnieg, znaczy rozwiał, stopił tę górkę śniegu. Tak? Na dachach, na lesie i na tych górkach nie widać śniegu. To znaczy, że odwilż przyszła taka gwałtowna. Było dość ciepły, tak? Tu jest temperatury dodatnie. Zobaczmy na raporty pogodowe. Zaraz za 5. Armią Pancerną Gwardii, czyli tą, którą my opisywaliśmy i tymi korpusami pancernymi, które tu przeszły, dokładnie dzień później, albo tego samego dnia, w zależności, szła 2. Armia Uderzeniowa. Te korpusy pancerne naszły, w ogóle się nie zatrzymywały, tam jechały do przodu, tak, i miały zadanie, a za nimi szły 2. Armia Uderzeniowa, która na tych terenach, ona trochę pod innym kątem szła, bo tam później poszła na probuty. W niej są bardzo dobre raporty pogodowe, tak, gdzie każdego dnia jest opisane, ja każdego dnia też przypisałem, w którym to miejsce oni byli, mniej więcej w jakim rejonie, jest podana w ciągu dnia, to jest dzienna temperatura, tak, jakie były warunki, widzialność. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że w ciągu dnia było do minus 9, minus 7. W nocy oczywiście temperatura bezwzględnie spadała do minus 15, minus może 20, ale w ciągu dnia na pewno nie. Co ciekawe, sami Niemcy piszą, jest ta dość znana książka Bój o Prusy Wschodnie, sami autorzy podają, że 20 stycznia, bo opisują oni ze swojej strony niemieckiej, tak, i był 3-stopniowy mróz i to się 20 15 stycznia się potwierdza i rosyjskie minus 2, a u nich 3 stopniowe. W tym rejonie, który tutaj był, to wszystko to się tutaj zgadza. Także też tu chciałem pokazać jako taką, być może nie legendę, ale to czasami, mówię, z tego punktu widzenia technicznego, no warto coś zweryfikować, zadać pytania, może jednak nie było tak, może było jednak troszkę inaczej. Było zimno, ale nie aż tak. I to by było chyba tyle, powiedzmy, takich ogólnie, bo się tutaj rozgadamy na ten temat, można długo jeszcze, parę wątków jeszcze ciekawych jest dotyczących zalewa. Ja tam opisałem na przykład w tych raportach, Rosjanie oczywiście naciągają to wszystko. W przypadku zdobycia zalewa jest opisane, jakie tam walki się nie toczyły. No, tu może fragment, w tej książce to przeczytam. Normalny James Bond walczył w zalewie, w liście nagrodowym. Tak, jest tutaj. Dowódca oddziału łączności kompanii dowodzenia 31. Brygady, starszy sierżant Siergakow, miał zabezpieczać łączność radiową dowódcy brygady z dowództwem korpusu. Podczas zajęcia zalewa był z radiem typu RSB tuż za czołgami, kiedy napadła na niego grupa strzelców niemieckich. Siergakow rzucił się na niemieckiego oficera, który stał z pistoletem w ręku. Udało mu się silnie uderzyć i zbić wroga z nóg, a potem wyrwać mu pistolet i zastrzelić go. W tej walce zlikwidował jeszcze jednego niemieckiego żołnierza. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować radio, które nie doznało żadnego uszczerbku. No to takie bajki, tak, można włożyć, bo i takich relacji jest dość już indywidualnych, rosyjskich, dotyczących tam listów nagrodowych, czyli nagród. W tych raportach później też widać tych armijnych i wyżej są takie być może uproszczenia po prostu czasami, czy wygodne informacje. No, łącznie z tym, że każda brygada, która wchodziła do zalewa, tu mieliśmy w tym raporcie 31. brygady napisane, że oni zdobyli 20 samochodów i 20 przed zalewem i w zalewie, tak, po 20 samochodów. Kolejne brygady, które wchodziły do zalewa, każde pisały też. My też zdobyliśmy 20 samochodów. I ci ostatni, co przyszli, to już napisali, też zdobyliśmy 20 samochodów. I później w raporcie armijnym jest napisane, w zalewie zdobyto 80 samochodów. No jak do te 4 brygady razy 20, no to 80 zdobyli tych samochodów w rzeczywistości. To by było tyle z mojej strony, to taki, mówię, to taka bardziej, nie wiem, czy prolekcja zasługuje na miano historycznej, Waldek, ale taka być może z naszych ustaleń. To nie jest ostatnie zdjęcie, które chcielibyśmy rozszyfrować i tutaj chcę pokazać właśnie dwa ostatnie slajdy, to zdjęcie. Tu po lewej stronie to jest dowódca tej 5. Armii Pancernej, generał Wolski, na granicy Prus Wschodnich. Wszędzie piszą, że to jest na granicy Wschodnia Prusja, rzeczka sobie płynie, spalony dwór bez dachu tam chyba zniszczony. Niby oglądają mapę, to jest chyba któryś jego z zastępców, tak podejrzewam, albo szef sztabu. Mostek, jeszcze takiej konstrukcji ala wschodniopruskiej. I pytanie mnie nurtuje, gdzie jest to zdjęcie zrobione. Przeszparałem, już przejechałem trochę dróg i przez Google View i osobiście jak jadę do Warszawy, to staram się gdzieś tam namierzyć jakąś drogę. Nie jestem w stanie tej rzeczki, nie wiem gdzie to jest, ale intryguje mnie to zdjęcie. Liczę na pomoc. Może ktoś kiedyś znajdzie opis tego zdjęcia. Cała relacja, słuchajcie, z tej naszej historii, bo to częściowo wspólne takie jest odkrycie, jest ukazała się na YouTubie, jeżeli ktoś chce i wpisze sobie Berlinka, tajemnica zdjęcia niemieckiej kolumny, to taka relacja z tego, jak myśmy się tam wybrali do tego Elbląga, tak, i tutaj poruszali się po tych terenach, cała to jest, to polecam, to kolega zrobił ten filmik No i jemu zawdzięczamy poniekąd, tak powiem, ponowne poruszenie tej sytuacji. I to by było z mojej strony, dziękuję bardzo. Jeszcze chcesz zabrać głos, tak? To proszę bardzo.
10: Nazywam się Ryszard Cezary Czarnowski, pochodzę z Ostródy. Faktycznie poznaliśmy się z Bernardem w związku z tym zdjęciem, dlatego że na mediach, które prowadzę historyczne, ktoś właśnie wrzucił zdjęcie i czy mógłbym prosić o to zdjęcie z tym błędnym podpisem, jeżeli gdzieś tam byłoby, dlatego że chciałbym poniekąd wrócić. I dlaczego się w ogóle tak wiele mówi o tym zdjęciu konkretnie, a właściwie o tych dwóch fotografiach? Ano dlatego, że z punktu widzenia poszukiwacza, też jestem poszukiwaczem i kolekcjonerem, chociaż też nie jestem historykiem, bo na co dzień jestem mechanikiem samochodowym, w sezonie wakacyjnym pływam na statku jako kapitan, więc też byłem zainteresowany właśnie jako poszukiwacz. Dlatego, że wiele rzeczy, wiele przedmiotów, które widzimy na tym zdjęciu, są cenne z punktu widzenia kolekcjonera i poszukiwacza. Dlatego tak wiele się o tym zdjęciu mówi, dlatego tak też się spotkaliśmy tutaj dzisiaj w tym temacie. I sam też opublikowałem pewne informacje poniekąd fałszywe, które bardzo nieźle poruszają się po internecie. A w związku z tym, że to zdjęcie było wykonane właśnie w okolicach Dębinki. I tutaj na chwileczkę wrócę do tego i tego podpisu, który tutaj mamy, bo tam jest napisane, zdaje się tak tutaj, że ta kolumna została rozbita właśnie przez Iliuszyna, przez samolot Il-2. Nie, to na którymś to było zdjęcie.
9: Ale jest tam,
10: tak. Co ciekawe, tak samo jak Bernard, lubię bardzo szybko, kiedy to zdjęcie pierwszy raz miałem styczność właściwie niedawno z tym zdjęciem. Wsiadłem od razu w samochód, pojechałem w tamto miejsce, gdzie mogło być. Tutaj pan Wiesław Skrobot też podpowiedział, że to mogło być właśnie w tamtym miejscu, w okolicach miejscowości Skółty. Pojechałem tam, no nie pasowało mi. Uruchomiłem drona, podleciałem w to miejsce, próbowałem wykadrować tak samo. Okazało się, że nie. Ale porzucałem trochę też magnesem neodymowym w tamtym miejscu. I tutaj wrócę do tego podpisu właśnie z tym samolotem. W kanale elbląskim znalazłem, wyciągnąłem kilka ogniw właśnie z taśmy działa WJA-23. Czyli jednak coś w tamtym miejscu się wydarzyło i jakaś kolumna tamtędy zmierzała. Także polecam poszukiwaczom pogrzebać w tamtym miejscu, porzucać magnesem, poszukać w okolicznych domach, może jakieś pamiątki, tam też jakaś kolumna była, tam też coś się wydarzyło, stąd czasami takie właśnie błędy. Natomiast w miejscu...
9: To wynika z mapy, że na pewno coś tam było.
10: Tak, tak, nie podlega dyskusji. Także polecam poszukiwaczom to miejsce. Sam tego miejsca jakoś tam szczególnie nie eksplorowałem. Też nie mam zwykle czasu na takie rzeczy. Wiem, że coś tam było. Już jest to dla mnie informacja niezwykle treściwa. Polecam też wrócić do właśnie tutaj na Berlinkę. W tym filmie, który sobie obejrzycie na YouTubie, mieszkaniec, który mieszka w pobliżu, opowiedział fajną, pewną ciekawostkę, że tam fajne rzeczy były. I też tam z wykrywaczem szybciutko przejeżdżając przebiegłem. I są fajne rzeczy, polecam. Jak ktoś chce szukać, podzielcie się po tym, jak ktoś coś znajdzie fajnego. Ale właśnie te tematy, dlatego to zdjęcie jest tak intrygujące, dlatego że widzimy tam wiele fajnych artefaktów, fajnych starych samochodów. Wiele rzeczy się rozprysło dosłownie, więc wiele rzeczy w okolicy jest.
9: Że ten zdjęcie, to co ustaliłeś, że to zdjęcie może wstawiać fragment kolumny, bo za plecami fotografa na pewno...
10: Tak, tym bardziej, że się mówi o 50 pojazdach. Tutaj 50 pojazdów nie mamy, więc to co było za jego plecami, tam jest miejsce, gdzie się można zatrzymać samochodem. Ja powiem szczerze, to też trochę kontrowersyjne będzie. Też nie zawsze staram się o pozwolenie na poszukiwania. Nie wszystko jest zabytkiem archeologicznym. Takie rzeczy zbierajmy, przekazujmy, jeżeli ktoś nie... Ja na przykład mam tak, że jak coś już mam w ręku, jakiś zabytek, on już mnie chwilę później nie interesuje. Wolę go oddać dalej, niech ktoś inny ogląda i tak dalej. Na co dzień w ogóle wolę zabytki znacznie starsze i pradziejowe, ale tutaj jak najbardziej polecam to miejsce i zobaczycie, jak zaczniecie zgłębiać to zdjęcie. Tam jest wiele, wiele różnych ciekawostek. Nawet na podstawie właśnie tego samochodu, tej kuchni polowej, fajny Mercedes stoi w tle, bardzo rzadka wersja, także polecam jeszcze raz wracać do tego zdjęcia i do tej kolumny i do tego właśnie błędnego opisu właśnie z Dębinki, bo tam też jakaś kolumna była i bez wątpienia była ostrzelana właśnie przez Iła II. Znalazłem tam i łuskę w jednym miejscu mosiężną, no i te ogniwa taśmy, które są tak naprawdę chyba cenniejsze kolekcjonersko niż same łuski po działku właśnie WJ-23, dlatego że one bardzo szybko korodowały i jest ich niezwykle mało właśnie na rynku kolekcjonerskim. Także mimo wszystko polecam wracać do tego miejsca z tym błędnym opisem. No i tyle co z mojej strony.
9: Historia musiała być ciekawa, trafiła na karty książki, tak, jeżeli kogoś to interesuje, w formie beletrystycznej. Dokładnie ta historia, którą myśmy tu opowiedzieli, ta historia została beletrystycznie w słynnej serii tak, Żółtego Tygrysa od A do Z, czyli tu od Iławy do Elbląga jest dokładnie opisana.
5: Mówił Bernard Król z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej, a spotkanie dotyczące wydarzeń z 1945 roku omawiano w salce muzealnej w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Eksperci radzą. Jesteśmy ponownie w Ratuszu Miejskim. Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Jak wszyscy widzimy, na drogach spore zamieszanie pozimowe, dużo dziur, dużo różnych ubytków. To nie jest pewnie aż takim częstym przedmiotem waszych dyskusji. Bardziej pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów. Czym zajmuje się wspomniany zespół?
2: Zespół do spraw bezpieczeństwa na drogach został w ogóle zainicjowany w tej kadencji Rady Miasta 2 lipca 2024 roku przez burmistrza naszego miasta w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego miasta i tutaj przy każdej kadencji Rady Miasta taki zespół był opiniotwórczy, opiniodawczy dla burmistrza. Należy powiedzieć o tym, że takie wnioski, które wpływają do burmistrza, później są przekazywane do zespołu. Po tym, jak zostaną zatwierdzone przez nas, zaopiniowane pozytywnie, muszą trafić w formie projektu, który będzie później zatwierdzony. Realizacja takiego projektu to jest sytuacja, która wymaga

0: państwa, to jest kilkanaście takich wniosków, które opiniujemy. Od ilości wniosków zależy częstotliwość zebrania się tego zespołu.
1: No właśnie, a czego dotyczą te wnioski? Czego dotyczą oczekiwania mieszkańców? Bo są różne, skrajne sytuacje, które nas dotykają. Są też przeszkody, które no, wydawałoby się nierozwiązywalne wręcz na niektórych odcinkach dróg. No i z pewnością są to takie pewnie też pytania.
0: Wnioski dotyczą przede wszystkim zmiany organizacji ruchu, poprawienia bezpieczeństwa tego ruchu, no, na przykład progi zwalniające, ustawianie znaków zakazu, ustawienie luster drogowych. Ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych naszych mieszkańców.
1: To może jeszcze powiedzmy, jaki jest skład tego zespołu, bo to też bardzo ważna sprawa. Mieszkańcy będą mieli też okazję do tego, żeby na przykład takie osoby zapytać o pewne sytuacje związane z drogami, albo nawet też i przede wszystkim pewnie podpowiedzieć, co gdzieś tam jeszcze można poprawić.
0: W składzie zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach zasiadają osoby, które tak na co dzień mają szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa, na temat ruchu drogowego w ogóle, przede wszystkim dbają o niego i tak naprawdę jako przewodniczący, który w sumie organizuje pracę tego zespołu, opieram się głównie na ich wiedzy, na ich doświadczeniu i to w takim składzie zespołu jest Michał Kamiński, radny Rady Miejskiej w Iławie, pan Witold Topka, instruktor nauki jazdy, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mirosław Kowalski i urzędnicy, którzy też później po zatwierdzeniu, po zaopiniowaniu pozytywnie ostatecznie przez burmistrza takiego wniosku, który my uznajemy za zasadny, realizują, wprowadzają w życie, czyli pani Mariola Figurska i pan Grzegorz Frąckowiak, są to pracownicy Wydziału Bieżącego Utrzymania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Iławy.
1: No właśnie, to bardzo ważne, te osoby na pewno pomagają też dotrzeć z dokumentami, jakoś spiąć te wszystkie pytania, bo one się rodzą w trakcie pewnie takich prac. A jeśli chodzi o konkrety i miasto, to gdzie najwięcej takich właśnie problemów leży, którymi się zajmujecie?
0: W wyniku takich działań naszych, które są oparte na wnioskach bądź naszych spostrzeżeniach dla poprawy bezpieczeństwa, to chciałbym wspomnieć, tak jakby od początku, powstanie, załóżmy, wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Mickiewicza. Tam był problem z przekraczaniem limitu dopuszczalnej prędkości. Mieszkańcy chcieli wyjeżdżać z posesji, mieli z tym problem. Prędkości, jakie tam były osiągane, gdzie policja też oczywiście akcyjnie tam się ustawiała zmierzeniem prędkości, ale różnie to wychodziło i ze względu na to, że jest to fragment miasta rekreacyjny tak naprawdę, ścieżka rowerowa, miejsca do spacerowania, a prędkości do tego nie bardzo pasowały, mieszkańcy też wystąpili właśnie z petycją do Rady Miasta między innymi po to, żeby zastosować tam jakiekolwiek progi. No, pasowało tam akurat wyniesienie przejść dla pieszych, patrząc też kiedyś w przyszłości może o te molo bądź pomosty, gdzie to bardzo by pomogło i zastosowanie właśnie wyniesionych przejść dla pieszych tutaj na pewno na chwilę obecną. Oczywiście są przeciwnicy tego zastosowania, bo uważają, że tam można szybciej, niepotrzebne to jest jednak, że dla bezpieczeństwa, które dla nas wszystkich jest bardzo ważne, należało tak moim zdaniem zrobić i to też zespół się pozytywnie wypowiedział. Dodatkowo też można wspomnieć i powinienem tu powiedzieć też o osiedlach mieszkaniowych, gdzie też mieszkańcy występują z wnioskami, na przykład o przedłużenie strefy skrzyżowań równorzędnych uspokojonego ruchu ulica Mrągowiusza, Ziętary Malewskiej, Gizewiusza. Tutaj też był wniosek mieszkańców o to, żeby przesunąć tą strefę ograniczonej prędkości właśnie o te trzy ulice, bo w kierunku osiedla Lipowy Dwór, tam taka strefa obowiązuje. Dodatkowo na początku też kwestia lustra na ulicy Kwiatowej, bardzo często poprawa oznakowania skrzyżowań bądź przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających w osiedlach i taka często też wnioskowana sytuacja dotycząca postawienia lustra drogowego, gdzie w zasadzie powodem, gdzie mieszkańcy wnioskowali o to, był problem z parkowaniem pojazdów zbyt blisko skrzyżowania bez zachowania wymaganych 10 metrów od skrzyżowania. I tutaj pomocne zostało dla nas zastosowanie powierzchni wyłączonych z ruchu, które tak naprawdę odsuwają te pojazdy i dają tą widoczność, która tam tak bardzo dla nas była potrzebna. W ostatnim czasie mieliśmy takie spotkanie, tam było też wnioski mieszkańców, na przykład ulicy Łąkowej, gdzie niedawno została otworzona nawierzchnia. Jest to też dojazd do przedszkola. Intensywność tych pojazdów, które się tam przemieszczają. Mieszkańcy mieli problem właśnie tam z włączeniem się do ruchu, z wyjechaniem z drogi wewnętrznej. Tutaj na ulicy Łąkowej po wniosku mieszkańców pan burmistrz wyraził zgodę na to, żeby tam zostało zamontowane lustro drogowe, które poprawi wyjazd w kierunku ulicy Ostruckiej.
1: Chciałbym jeszcze pana zapytać o parking na ulicy Wiejskiej, bo sporo było dyskusji na temat jego modernizacji bądź też innego projektu, który mógłby być w tamtym miejscu.
0: Jeżeli chodzi o ten parking, wpłynął wniosek tak w zasadzie do starostwa powiatowego odnośnie zmian w parkowaniu na parkingu na tak zwanym Manhattanie.

0: potocznie mówimy o tym parkingu. Tam jest bardzo duży ruch pojazdów i kwestie parkowania są tam problemowe, no zbyt mało miejsc. I dla takiej modernizacji zmian w tym wniosku proponuje się, żeby zastosować skośne parkowanie, nie prostopadłe. Właśnie na tym zespole rozpatrywaliśmy wjazd i wyjazd. Zarząd Dróg Powiatowych wnioskował o to, żeby ustalić, w której strony ma być wjazd, a z której strony ma być wyjazd tego parkingu, pod kątem tego, że właśnie Zarząd Dróg Powiatowych planuje wykonać faktycznie te skośne parkowanie i stanowiska, które będą ustawione inaczej niż obecnie. Tutaj zespół zarekomendował wjazd od strony ulicy 1 Maja, czyli od Szkoły Czwórki, a wyjazd na ulicę Okulickiego. Wtedy w świetle tego wyjazdu łatwiej będzie tym ludziom po prostu się poruszać i propozycja właśnie ze strony zespołu odnośnie z tej strony wjazd i z tamtej strony na Okulickiego wyjazd uznaliśmy za najbardziej zasadną i taką odpowiedź tutaj skierowaliśmy do burmistrza miasta. Dalej to będzie informacja dla zarządu dróg, żeby w takim kierunku pójść, jeżeli chodzi o takie właśnie parkowanie. Myślę, że to poprawi, pomoże mieszkańcom, jeżeli chodzi o znalezienie tego miejsca parkingowego. Faktem można by próbować jeszcze jakoś tam dodatkowo ten teren zwiększać, te miejsca, ale to też trzeba wspomnieć o tym, że teren też jest i spółdzielni mieszkaniowej praca oraz no, są to koszty, które trzeba zaplanować w budżetach na pewno i też starostwo powiatowe to też bierze pod uwagę. My jako miasto mieliśmy tylko za zadanie wyznaczyć wjazd i wyjazd ze względu na to, że te wyjazdy są na drogi, które są w zarządzie miasta Iławy.
1: To zmieni nasze miasto.
2: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. No właśnie, sporo emocji i pewnie dyskusji też nawet takich domowych wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
0: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być przeprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki, spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuację, załóżmy, no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych we fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło, myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam, jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci. To każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja także jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda.
2: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Tym razem regionaliści zabiorą mieszkańców na ulicę Niepodległości. Mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem rozpoczynają kolejną wycieczkę przy kinoteatrze Pasja w Iławie.
3: Za moimi plecami oczywiście państwo doskonale wiecie, że jest to hala widowiskowo-sportowa. Ta, nie, ona się inaczej nazywa, hala sportowo-widowiskowa, chyba taka jest pełna nazwa. A czy pamięta ktoś z państwa, co tam było wcześniej? Spichlerze, magazyny, tak? A co się z nimi stało? Same się spaliły, nie? Spichlerzy mają to do siebie, się zapalają, tak jak te młyny wszystkie w Iławie, tak? Młyn też się sam zapala, ma takie zdolności wyjątkowo samozapalające, tak? I ja, kochani...
2: Teraz oczywiście są rozdawane zdjęcia, na których są wizerunki miejskich kamienic i też oczywiście fragmentów miasta przy ulicy Niepodległości.
3: Przy ratuszu, jak będziemy, to ja może tylko będę uzupełniał, ale taka fajna opowieść. Ratusz, mamy rok 1991. W niektórych pomieszczeniach, gdzie są teraz biura, były mieszkania. Tam mieszkali mieszkańcy Iławy, tak? Było tak? Było tak, oczywiście. I proszę państwa, tam można dalej jeszcze to zdjęcie, tak? Ktoś nie widział. I państwa, jest taka historia. Współpracujący z nami, dzięki nim mamy niektóre zdjęcia, pan Apolinary, tam mieszkał. I słuchajcie, Apolinary mówi, że robił w sobie na obiad, podsmażał sobie takie kluseczki. Ale w trakcie tego podsmażania zorientował się, że zabrakło mu tłuszczu, zabrakło mu jakiegoś oleju czy czegoś. Mówi, dobra, to ja to zostawię i skoczę do sklepu. Poszedł do sklepu i słyszy, jakoś go nie było może 10 minut, i słyszy syreny. Patrzy, syreny jadą tu ulicą Niepodległości i skręcają tu w stronę ratusza. Jakiś facet biegnie, mówi, ty, słyszałeś, a wie co się stało? Chyba ten dom handlowy się pali. Co mu się zaświeciło? Nie wyłączyłem klusków. tak? Słuchajcie, mówi Darek, ja wtedy żaden sprinter by mnie nie dogonił wtedy. Jak ja, mówi, derłem tam do góry, mówi, to się w głowie nie mieści. Na szczęście się nie jego mieszkanie paliło, tak? Ale kochani, on jeszcze uzupełnił Apolinary taką jedną powieścią. Państwo widzicie, ten ogień był niesamowity. Że raczej to nie było w sposób naturalny, bo tam już nic nie było. Tam nie było, on był puściutki, ten magazyn. On był puściutki i, Państwa, dziwne, bo się zaczęło palić od drugiego piętra. To nie było od parteru, tylko od kondygnacji górnej, tak? No i zaczęło się palić, no i mówi, w pewnym momencie Apolinary, który był te kluski gasić, tak? Zorientował się, zobaczył przez okno, że tak była potężna temperatura, że niektóre elementy wystrzeliwały w górę i spadły na dach kina. I on wtedy powiadomił strażaków, oni tutaj dostawili drabiny i ugasili, bo też się wypaliło jakieś, mówi z 5-6 metrów kwadratowych dachu na kinie, tak? Ja mam nadzieję, że już w Iławie się wszystko wypaliło, tak, że młyn też się nie będzie palił.
2: Oczywiście teraz wędrujemy z mieszkańcami wciąż wokół budynku kina.
3: Elewację, tak? Ona pokazuje też ryzalit, też tu mamy te kolumny, ale one donikąd oczywiście nie prowadzą, bo tu mam wyjście. Dla mnie to jest takie jedną kolumnę, drugą i tutaj to jest tak zwana ślepa elewacja, tak? Ktoś tutaj sobie tak wymyślił, że właśnie ta tak będzie stała. Natomiast, kochani, nasze kino ma taką jedną nieciekawą, może mroczną przeszłość, ponieważ gdy w 1945 roku z Czerwonymi weszli do Iławy i miasto zostało zdobyte, znaczy nie musieli oni walczyć, bo żołnierze niemieccy i ludność niemiecka już wcześniej się ewakuowała, to tu w kinie, dlaczego kino nie spłynęło, panie Darku, mnie pytają. Kościół został, kino zostało i szkoła numer 1 została, ponieważ tu Rosjanie zrobili sobie hotel. Tak? Oni tutaj po prostu uznali, że będzie bardzo blisko centrum, że tu będzie można było dowodzić akcją kradzieży, szczególnie ze Starego Miasta. I tutaj sobie po prostu zdemolowali w środku i wystawili sobie jakieś tam łóżka, jakieś tam miejsca do spania, chociaż pewno tym barbarzyńcom nie potrzeba było żadnych łóżek, po prostu spali na podłogach. To, co zastało administracja i ławy po odejściu Rosjan, mam nadzieję, że wszyscy Państwo jesteście w obiedzie, to tutaj było wywożone tony wręcz zanieczyszczeń, nieczystości po prostu i później przez długie, długie lata, kochani, tutaj była taka ilość szczurów, że nie mogli się z tego powodu pozbyć, tak? No na szczęście mamy to zupełnie inne przeznaczenie tego kina.
4: Idziemy pod ratusz. Dariusz nawiązał trochę do czasów powojennych. Ja też Państwu powiem o powojennej historii ratusza. Co tam się mieściło ponownie? Po kilkudziesięciu latach ratusz stał się siedzibą władz miasta. Natomiast jedno jeszcze krótkie uzupełnienie odnośnie tego, co Darek mówił o kinoteatrze. Ponieważ analizując protokoły z obrad Miejskiej Rady Narodowej, natrafiłem na notatkę, z której dowiedziałem się, że kino, czy wówczas teatr, nie spłonął dlatego, bo dwóch czy trzech młodzieńców i ławian, bohaterów, jak się okazało później, uniemożliwiło podpalenie, już jak wojska Armii Czerwonej odchodziły z Iławy, to uniemożliwiło podpalenie tego budynku. Zostało to spisane na notatce. Wiadomo, że ówczesny burmistrz Maksymilian Grabowski pojechał do Warszawy specjalnie po to, żeby te dwie czy trzy osoby zostały odznaczone. Czy tak się rzeczywiście stało, tego nie wiadomo. Tak czy inaczej, dzięki temu wiemy, że kinoteatr uchronił się przed pożarem właśnie dzięki tej bohaterskiej postawie tych młodych osób. A teraz kilka słów na temat tego, co działo się w tym samym czasie, czyli po wojnie w ratuszu.
3: Ale nim Michał powie o tym ratuszu, to ja od was dwa zdania o ratuszu, którego nie ma, a był. Tak? 1305 rok, kontur Dzierzgonia przyznaje Iławie prawa miejskie, 1333 rok, pierwszy dokument, który mówi o tym, że oto w Iławie funkcjonuje Rada Miasta, prawdopodobnie z burmistrzem i prawdopodobnie wtedy już możemy mówić o jakiejś tam namiastce ratusza. Gdzie ratusz stał? Na środku Iławskiej Starówki. Tak? Tam sobie tam stał ten ratusz. Mamy pierwszy jego i jedyny chyba widok z 1620 roku. To są tylko takie zarysy budynku z jakąś chorągiewką u górze czy z krzyżykiem i tylko go z tego znamy. Niestety w nocy z 25 na 26 czerwca 1706 roku wybucha w Iławie potworny pożar i ten pożar trawi niestety ratusz. Trawi ratusz, trawi też 53 budynki wokół Starówki, na Starówce, budy, które były też wokół przy murach miejskich. Troszeczkę uszkodził również ten pożar kościół. No i to był tak naprawdę koniec naszego pierwotnego ratusza. Ja się tak próbowałem zorientować, dlaczego ci Iławianie nie rzucili się tak bardzo mocno do ratowania ratusza, a któryś mądrzy moi koledzy przewodnicy mówili, czy historycy mówili, panie, tam były ich podatki, tam były ich zobowiązania, tam było ich to, co oni mieli płacić. Być może dlatego, to jest tylko taka luźna interpretacja tego, co się stało. I kochani, przez kolejne 200 lat Iława ratusza nie ma. Co prawda, były takie próby, nawet przeznaczono 811 talarów na zakup drzewa, na budowę nowego ratusza w tym miejscu, gdzie był, no ale wtedy się okazało, że tam już są rozpoczęte budowy innych pomieszczeń, innych budynków, no i po prostu to zaniechano. Rada Miejska spotykała się, nie była tak liczna jak współcześnie, chociaż nasza jest nie tak liczna, 27 osób, a były czasy już w nowożytnych czasach, gdzie radnych było 60, to lata 90. Zbierali się wtedy w tych 200 latach między pożarem a budową tego ratusza, zbierali się po prostu w domu pełniącego funkcję wówczas burmistrza. I Michale, czy Ogizę pozwolisz, że jeszcze powiem dwa zdania? I mamy rok 1910. Burmistrzem Iławy zostaje przybyły z Węgorzewa Karl Fidy Gize, adwokat, który, proszę Państwa, to był bodaj największy budowniczy Iławy. Wygrywa wybory na burmistrza i to dzięki Michałowi się dowiedziałam, kochani, że wtedy było, uwaga, 111 kandydatów na burmistrza. 111. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, a miasto liczyło 13 tysięcy ludzi, czyli co setny startował na burmistrza. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że mamy teraz tych kandydatów troszeczkę mniej. I moi drodzy, i burmistrz Gize, pierwszy pomysł, jaki ma, to budujemy ratusz. Budujemy ratusz. Już w tamtych terenach, gdzie chciano, gdzie był w środku Starego Miasta, nie zrobiono tego, natomiast zrobiono plac nowy, tutaj, gdzie ten stoi aktualny nasz ratusz. On był, Państwa, zabudowany, więc wydano ponad 20 tysięcy Reichsmark na demontaż tych budynków, prawie 189 tysięcy marek na zabudowę ratusza, no i ponad 20 tysięcy na jego wyposażenie. Budowa ratusza trwała 2 lata, i w 1912 został ratusz uruchomiony, został otwarty. Rzeczywiście w niektórych przewodnikach jest napisane, że jest to najpiękniejszy ratusz, jaki jest na terenie Warmii i Mazur. No, zdania są podzielone, natomiast rzeczywiście więcej szczegółów o tym ratuszu już Michał. No i rzeczywiście od 1910 burmistrz Gize najpierw poza ratuszem, od 1912 tu w ratuszu nie tylko rządzi, ale w ratuszu też mieszkał. Tak, bo było mieszkanie, najpierw mieszkał sam, później poznał piękną mieszkankę Iławy, no trójka dzieci, wszystko po Bożemu, aż do sytuacji z kwietnia 1931 roku, ale o tym to za chwileczkę. Michale.
4: Tak, Dariusz powiedział, że ratusz został uruchomiony w 1912 roku, natomiast budowę ukończono w 1912, ale oficjalnie zaczął funkcjonować jako siedziba władz miasta w roku 1913. I tak do 1945 roku mieszkańcy Iławy się ewakuują. Władze, co ciekawe, ewakuują się nieco szybciej niż mieszkańcy Iławy. No i mamy przejście frontu, wchodzą do Iławy wojska Armii Czerwonej. Na odchodne oczywiście niszczą, grabią, ratusz zostaje splądrowany, no i przychodzą do Iławy nowe władze, przychodzi polska administracja, no i naturalną decyzją powinno być to, że władza miejska, nowy burmistrz, Miejska Rada Narodowa, która co prawda dopiero później zaczęła funkcjonować, ale obiera za siedzibę władz miasta ten oto budynek. Ale tak się nie stało. Dlaczego? Wiemy to z protokołów z obrad Miejskiej Rady Narodowej, że to było symboliczne zerwanie z niemieckością Iławy. To miał być symbol. Burmistrz od wtedy nie będzie rezydować w tym miejscu, nie będzie pracować w tym miejscu. będzie pracować w innym miejscu. I władze ówczesne wybrały sobie, no nie miały wielkiego pola do popisu, ponieważ centrum miasta było zrujnowane. Jedyne niezniszczone budynki znajdowały się przy ówczesnej ulicy Stalina. To jest odcinek dzisiejszej ulicy Kościuszki. Wybierają sobie jedną z kamienic przy ulicy, dzisiejszej ulicy Kościuszki i od wtedy jest to siedziba, siedziba burmistrza, później także siedziba Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej. Mamy zdjęcia, ja później jak skończę mówić, będziemy szli dalej, to Państwu to zdjęcie pokażę, zdjęcie zrujnowanego ratusza i pojawiają się tutaj pierwsi urzędnicy. Natomiast bez względu na to, że za siedzibę wybrano jedną z kamienic przy ulicy Kościuszki, to w sposób naturalny też cały czas dyskutowano o tym, żeby z czasem siedzibę Zarządu Miejskiego przenieść właśnie tutaj, ponieważ tam warunki były bardzo trudne. Nie było miejsca na biura, nie było miejsca na salę obrad. Wszyscy liczyli na to, że władze miasta przeprowadzą się z powrotem tutaj, już nie na ulicę Cesarską, ale wówczas była to ulica Główna, czyli pierwsza powojenna nazwa ulicy Niepodległości to jest ulica Główna. No i tak, mamy w kwietniu 1947 roku zaczęto ten temat oficjalnie podejmować. Wówczas radny Miejskiej Rady Narodowej Mieczysław Gołębiowski złożył wniosek o naprawę sali obrad i części biur, tak by mogli tutaj się przenieść polscy urzędnicy i by mogły odbywać się tutaj posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Ja tak będę zerkać do notatek, żeby odczytywać Państwu fragmenty tych protokołów. Burmistrz Siławy Maksymilian Grabowski poinformował wtedy radnych, że należałoby rozpocząć pracę od remontu dachu, bo rzeczywiście konstrukcja dachu była spalona. Takie prace można byłoby wykonać, ale przede wszystkim trzeba spod ratusza usunąć gruzy, które tutaj zalegały. No i ten sam radny Mieczysław Gołębiowski zaproponował, by prace te wykonali radni wraz z urzędnikami. I tak też się stało. Po miesiącu prac w maju 1947 roku gruzy spod ratusza rękami radnych, rękami pracowników urzędu zostały uprzątnięte.
2: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski.
1: Ciekawa książka.
2: Teraz Weronika Matnia opowie o swojej pracy przy pisaniu powieści kryminalnych. Jej ostatnia książka wciąga niemalże od pierwszych stron, łącząc wiele wątków i trzymając czytelnika w napięciu. Pisarka jest też laureatką nagrody wielkiego kalibru, przyznanego zarówno przez jurorów, jak i czytelników. Od niedawna jest też mieszkanką Iławy. W spotkaniu z czytelnikami opowiadała o konstrukcji swoich bohaterów w odpowiedniej czasoprzestrzeni.
5: Nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. Przyszłości w ogóle nie znamy, a przeszłości mogę się przejrzeć bardzo dokładnie, więc też z tego względu opisuję te rzeczy i zawsze muszę się wręcz powstrzymywać i hamować, żeby nie sięgać aż tak bardzo daleko wstecz. I myślę sobie, że żeby się jakoś tam nie zapętlać, żeby nie rozdrabniać wątków, tylko skupić się na przykład na jednej postaci. Ale to jest dla mnie trudne, bo ja lubię zaglądać w tę przeszłość do każdego. Zaczynam od ofiary zawsze. To ona determinuje moje późniejsze wybory, ale też sprawca. Jak już mam ofiarę i mam sprawcę i znam odpowiedź na bardzo banalne pytanie, czyli kto, kiedy i dlaczego, to już wtedy mogę zacząć budować całą resztę tej historii. Ale niech mi Państwo wierzą, że to dlaczego to jest bardzo, bardzo trudne. I to jest pytanie, które zadaję sobie właściwie całą książkę. No bo ono jest najważniejsze. Dlaczego? No bo my przecież nie czytamy po to, żeby się dowiedzieć kto, tylko właśnie po to, żeby się dowiedzieć dlaczego. Więc ja muszę to dlaczego, tą odpowiedź znać bardzo dobrze. I to jest dla mnie trudne, bo to jest dla mnie trudne też z takiego względu, rozmawiałam o tym z mężem, że mi na przykład jest bardzo trudno pojąć, że człowiek może być zły, bo jest zły, nie? A są tacy ludzie. Jest takich ludzi bardzo wielu. Oglądaliśmy Fargo, nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Stary film, klasyk, fantastyczny. I jest tam taka postać, która jest naprawdę bardzo negatywna. To jest po prostu facet, który jest socjopatą. A ja oglądałam ten film i cały czas spodziewałam się po nim czegoś dobrego. I mówię do mojego męża, kurczę, coś jest ze mną nie tak. Ja cały czas myślałam, że on zrobi coś dobrego, coś wbrew tej swojej naturze. I dlatego u mnie te postaci, które są negatywne, są złe, one nigdy nie są tak złe do końca. Bo ja po prostu nie wierzę, że człowiek jest zły tak do końca. Mam nadzieję, że nigdy w to nie uwierzę. Przepraszam, filozoficznie się zrobiło, ale tak jest.
2: Pisarka mówiła również o pracy nad książką.
5: Kiedy przedstawiam bohaterów, to wybieram narratorów. Nie zawsze jest to narracja pierwszoosobowa. Bardzo lubię też tego narratora trzecioosobowego, który siedzi na ramieniu bohatera, czyli to jest narracja trzecioosobowa, ale nie wszechwiedząca, czyli ten narrator wie tylko to, co wie mój bohater. I przerzucam się też tymi narracjami. Czasem się łapię na tym, że zaczynam pisać kogoś w pierwszej, kto powinien być w trzeciej albo odwrotnie. Muszę się... ale utrudniam sobie przez to pracę, drodzy Państwo, tak zupełnie szczerze, bo byłoby łatwiej pisać w jednej narracji całą książkę, ale jakoś ja po prostu się też... Wydaje mi się, że szybko się nudzę. Jak ja już wszystko wiem o książce, znam już miejsce, potrafię je opisać, byłam tam, znam bohaterów, znam ich motywacje, no to już potem usiąść i to wypisać, to jest już takie, jak to ładnie określił jeden pan, z którym rozmawiałam na MFK, że to jest jak wypełnianie tabelki w Excelu wtedy. I dla mnie też tak to trochę jest. Więc ja lubię czegoś nie wiedzieć o książce, lubię sobie zostawić taką tajemnicę też, zobaczyć dokąd mnie coś zaprowadzi i owszem, to jest okupione dniami, w których nie jestem w stanie pisać, bo czegoś nie wiem, bo jestem przyblokowana, bo coś nagle się takiego wydarzyło, to brzmi jakby to się działo niezależnie ode mnie, ja to wymyślam. Tak jest, że coś wymyśliłam takiego, że jest... Że będzie miało dalej jakieś konsekwencje dla reszty bohaterów i nie do końca jeszcze wiem, jak sobie z tym tematem poradzić. Więc to są, no to są te konsekwencje pisania bez planu. Zawsze jest tak, że te pierwsze 100 stron, to ja tak się trochę z tymi bohaterami poznaję i tak jeszcze nie do końca wiem, co tam się między nimi wydarzy, jaka będzie ich energia. Zawsze szukam dla nich jakiegoś nietypowego zajęcia. No na przykład w Rdzeniu mamy Angelika i Rocky, którzy zajmują się wytwarzaniem witraży. I dopóki ja nie znalazłam dla nich tych witraży, to nie potrafiłam o nich pisać. Jakby brakowało mi tego czegoś, co by ich spajało, co by im nadało jakąś taką ciekawą wartość, nie? I dopiero właśnie, kiedy wpadły mi do głowy te witraże, to nagle zaczęłam ich tak bardzo dobrze rozumieć i zaczęło mi się to dobrze pisać. Ale no, to było też okupione wieloma eksperymentami i rozdziałami, które wyrzucałam, które nie do końca mi grały. W ogóle w pewnym momencie, w połowie, ta książka zaczęła skręcać w jakąś stronę, która w ogóle nie zaczęła mi się podobać, więc też musiałam usiąść i powiedzieć, o czym ma być ta książka, Weronika, zastanów się. Musisz zrezygnować z tego i z tego wątku, a pogłębić ten i ten. To też jest trudne. Te wszystkie sceny z Rockim były dla mnie takie trudne i z Angeliką i... To po prostu jak on w sposób taki unikatowy widział świat, a właściwie był na to skazany trochę. I miałam takie pokusy, żeby tam wydarzyło się więcej złego w jego życiu. I to jest pierwszy raz, kiedy tego nie zrobiłam. Uznałam, że to jest dwójka bohaterów, która zasługuje na szczęście. Ja lubię tak dołożyć do tego pieca na końcu, ale nie zrobiłam tego. No i właśnie, chociaż dlatego właśnie, że tego nie zrobiłam, to jestem zdziwiona, że dostaję takie wiadomości, że to najsmutniejsza, najbardziej taka właśnie najstraszniejsza książka. Moja redaktorka na przykład, która ze mną rozmawiała, Ola Deskur, mówi, jeny, naprawdę, jak ja czytałam te fragmenty o Julii akurat, to po prostu czułam, w którą stronę to wszystko zmierza i było mi tak smutno, to jest tak tragiczna postać i tak tragiczne jest to wszystko. Ja mówię, naprawdę? A mi się wydawało, że to jest książka pełna nadziei.
2: Autorka Rdzenia ujawnia kulisy w zakończeniu i tekstach niektórych fragmentów powieści.
5: Akurat jeśli chodzi o zakończenie, no tak, była ta finalna, bardzo tragiczne zakończenie i ono było już takie, że już po prostu tam już nie było co zbierać. I uznałam, że nie mogę tego zrobić już naprawdę. I wtedy, bo z kolei moja Karolina z wydawnictwa mówi mi często tak, pamiętaj, to co jest dla ciebie atrakcyjne, niekoniecznie musi być atrakcyjne dla czytelnika. No ona akurat moje książki bardzo lubi. Więc mówi, może czasem pomyśl trochę o ludziach, żeby zostawić im właśnie to światło na końcu, chociaż odrobinę. No więc były te, oczywiście, że były wersje. Najgorzej, że ja później do tych wersji nie mogę się dokopać, bo zapisuję je w jakichś dziwnych plikach. Mam tych plików zawsze, jak piszę, kilka. Jest rdzeń 1, rdzeń 2, rdzeń 7, na końcu jest rdzeń i po angielsku the last one, ostatni. On zazwyczaj już wtedy jest ostatni. I potem nie wiem, w której wersji napisałam coś na przykład interesującego, no bo taką radę, którą my dajemy kursantom, ona często brzmi, żeby nie wyrzucać ładnych fragmentów, tylko no jeżeli już coś napisałam, nawet chodzi mi o opis jakiegoś krajobrazu czy jakiegoś miejsca, to żeby go wykorzystać no, w tej finalnej wersji albo nawet w innej książce. Znam autorów, którzy nigdy nie wyrzucają ani jednego zdania i jak czegoś nie biorą do książki, to potem sobie wrzucają do kolejnej. No a ja mam tych wersji tak dużo, potem nie mogę tego znaleźć i myślę sobie, kurczę, gdzieś napisałam jakiś fajny napis, no to no trudno, napiszę go jeszcze raz.
2: Weronikę Matnie pytano również o to, czy zna czytelników, dla których pisze.
5: Nie wiem tego nigdy. Jak podchodzą do mnie ludzie i bym się nie spodziewała, że ktoś taki akurat czyta moją książkę. No jakby... Jeżeli popatrzymy na badania, kto czyta książki w Polsce, no to są kobiety w wieku 25, 45, 50, tak najczęściej. No ale ja mam też czytelników mężczyzn, którzy nie łapią się w tę statystykę i jakby co z tego, nie? Więc nigdy nie myślę o moim wyobrażonym czytelniku w takich kategoriach, że go ubieram w płeć, wiek, postać. Raczej myślę sobie, że musi nas łączyć pewna wrażliwość w postrzeganiu świata. Że na przykład, jeśli ktoś lubi bardzo szybkie książki, w których akcja goni akcję, w których jest bardzo dużo takiej procedury, no, a mamy takie kryminały w Polsce bardzo dobre, to raczej nie odnajdzie się w moich powieściach. Też jakby zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu musimy dzielić pewną wizję świata i właśnie pewną emocjonalność czy empatię. Raczej w ten sposób myślę. Z książkami jest jak z filmami, prawda? Czasami mamy ochotę obejrzeć coś na tak zwane odmóżdżenie, nie? Nie mamy na nic siły. Chcę obejrzeć po prostu coś, co mnie nie zaskoczy, co mi przyniesie pewnego rodzaju odprężenie. Czasem chcemy obejrzeć film, poczytać książkę, przy której popłaczemy, a czasem taką właśnie, przy której nie będziemy za dużo myśleć. I to jest okej, to jest super. Dopóki ludzie czytają, to niech czytają cokolwiek. Książki, przy których można się pośmiać i popłakać i każde. Ja po prostu piszę takie książki, być może dlatego, że jestem właśnie politologiem, być może dlatego, że te problemy społeczne mnie od zawsze frapowały i dlatego też, że mam naprawdę, no, mam wysoki poziom empatii, uważam. I nie jestem w stanie się tego wyzbyć. Ja po prostu naprawdę tak patrzę na świat, jak patrzę, jak piszę. Niczego nie robię w tych książkach jakby pod czytelników, pod sprzedaż. Nigdy nie patrzę na to...
6: Nie podpisujesz się nikomu i niczemu.
5: Nie, nie patrzę na to, czy to na przykład jest teraz modny temat, albo czy ktoś na przykład mnie nie polubi, bo poruszyłam taki temat, albo może to jest... Mam takie obawy, owszem, na przykład, czy to jest zbyt ryzykowne. No, jakaś pani tutaj stała do mnie w kolejce, powiedziała, że z każdą kolejną książką czuję jakby, że te książki są lepsze, bardziej fascynujące, a ja się właśnie boję, że aż za bardzo idę już w taką jakąś dziwną stronę w ogóle tej literatury, że już zaraz to w ogóle nie będzie kryminał, tylko Boże, nie wiadomo do końca co. A jednak moje wydawnictwo wydaje kryminały, więc no mam tutaj takie obawy, czy jakby za bardzo nie poruszam się na granicy tych różnych gatunków, jakiegoś dramatu, thrillera psychologicznego, jest tam też dużo wątków obyczajowych, więc no jakby tak biorę sobie z tych różnych gatunków to, czego akurat potrzebuję, żeby tę historię opowiedzieć.
2: Na końcu okazało się, że rdzeń miał być pierwotnie pierwszą częścią nowej trylogii.
5: Przyznam się Państwu już teraz, bo mogę, że chciałam, żeby rdzeń był pierwszą częścią trylogii i w trakcie stwierdziłam, że absolutnie tego nie zrobię. Że nie na, jakby pisaniu najbardziej pociąga mnie nowy temat, nowy bohater i po prostu ja byłabym nieszczęśliwa, gdybym musiała teraz tego bohatera ciągać ze sobą do kolejnej książki i bo ja bardzo dbam o to, żeby ten bohater, ten śledczy też, żeby jego problemy życiowe, jego historia w tej książce, ona też była dopełnieniem wątku w ogóle całej powieści. I tak, czyli ja bym musiała już na tym wczesnym etapie, tak jak teraz sobie rozplanować, że ta trylogia będzie dotykała, także ta trylogia domknie też jego historię. A ponieważ Państwo już wiedzą, że ja piszę bez planu, to ja nie jestem w stanie jednej książki w jakiś bardzo ścisły sposób zaplanować, to co dopiero taką trylogię, prawda? Więc wydaje mi się... No, a poza tym sobie myślę, że chyba fajnie pisać za każdym razem inną opowieść, bo czytelnik nie ma też takiego poczucia, że musi się kierować jakąś kolejnością, prawda? Tylko jak tych książek będzie w końcu jeszcze więcej, to może sobie wybrać, czy chce taką emocjonalną miazgę, czy taką. Tu sobie popłaczę nad losem tego, czy tamtego. Tak, gdzie miałaby wrócić? To już mam takich czytelników, co właśnie są fanami Zomera z Żaru i oni też ciągle, że on przecież mógłby się gdzieś przeprowadzić. On mógłby gdzieś zacząć życie od nowa. No, jest to kuszące dla autora, bo ja już tego bohatera znam i bardzo łatwo byłoby mi o nim pisać, ale nie zrobię tego nigdy. Bo już wiele razy widziałam, że autorzy się pokusili na taki pomysł i zawsze to był niewypał. Więc ja też nie chciałabym takiego doświadczenia zaliczyć i myślę sobie, lepiej pisać tę historię od nowa.
2: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. Teraz spacer po Lasku Miejskim w Iławie. O jego urokach mówi Marta Tomasiak z pracowni architektury krajobrazu. Podróż w to miejsce rozpoczynamy przy wejściu od strony dworca kolejowego w pobliżu Stadionu Miejskiego.
7: Jesteśmy w Grądzie Subatlantyckim. To jest typ lasu, który jest właśnie charakterystyczny tutaj między innymi dla okolic Iławy z przewagą gatunków liściastych i tak naprawdę już dosyć niecodziennie spotykany w Polsce ze względu na to, że większość naszych lasów to są lasy przemysłowe i też gatunki iglaste, które się sadzi ze względu na pozyskiwanie drewna, bardzo często właśnie powodują zachwianie tych typowych siedlisk leśnych. Więc las, w którym się znajdujemy, jest ewidentnie przykładem bardzo wyjątkowego siedliska wartościowego. Mamy tutaj drzewa do około 400 lat, tak nam przebadali to botanicy i dendrolodzy, którzy pracowali z nami przy projekcie. I tak naprawdę projekt, który został zrealizowany, opiera się na dosyć subtelnych, wydaje mi się, interwencjach przestrzennych, o których pewnie opowiemy, posuwając się w dal projektu. Natomiast jakby naszą taką intencją jako projektantów było to, żeby po pierwsze udostępnić ten teren dosyć szerokiej grupie użytkowników i tutaj mamy zarówno pieszych, biegaczy, rowerzystów takich tradycyjnych. Mówię dlatego, że tradycyjnych, dlatego że mamy też trasy zjazdowe single track i rowerowy park umiejętności, które z kolei są używane do jazdy grawitacyjnej, a więc takiej specjalistycznej. A więc właśnie również ich jako użytkowników. Dodatkowo po takich też licznych dyskusjach z inwestorem, czyli z urzędem gminy w Iławie, jedna ze ścieżek jest, główna ścieżka jest udostępniona dla osób niepełnosprawnych i wózków, czyli ma odpowiednie ku temu nachylenia, co nie było proste w gruncie rzeczy w lesie ze względu na ukształtowanie terenu, czyli tutaj wchodziliśmy dosyć mocno skarpami w teren, co widać między innymi od wejścia od stacji Iława Miasto, ale to też była jakaś taka decyzja świadoma, którą podjęliśmy, żeby móc chociaż część lasu udostępnić właśnie osobom niepełnosprawnym. Tak samo kładka, która znajduje się w centralnej jego części, jest udostępniona również osobom, które poruszają się na wózkach. Więc jakby z jednej strony spora grupa użytkowników, która z tego miejsca może korzystać, a z drugiej strony właśnie, tak jak powiedziałam, dosyć takie subtelne interwencje, które powodują, że ten las zostaje przez nasz projekt jakby podbity i wydobyty. tak? Czyli nie chcieliśmy tutaj wprowadzać dużej infrastruktury, która przyćmi tło, którym jest las, tylko właściwie troszeczkę traktowaliśmy to miejsce jak takie muzeum, gdzie drzewa to są obiekty muzealne, o których chcemy roztoczyć pewną opowieść, która w identyfikacji wizualnej się tutaj pojawia. I tak naprawdę myślę, że interwencja to są tak na dobrą sprawę mała architektura w postaci ławek, hamaków, huśtawek, które są troszeczkę też zgubione z głównej ścieżki. Trzeba do nich wejść i przejść przez niewygodne może podłoże z liści. Jest kładka widokowa, która jest właśnie zlokalizowana w centralnej części. Trasy zjazdowe, tak jak już powiedziałam, rowerowe, którym dedykowana jest właściwie tak naprawdę prawie połowa część zachodnia lasu. I one też są prowadzone w taki sposób, żeby nie było tutaj kolizji z użytkownikami pieszymi. Czyli de facto mamy start tras rowerowych, przy których się właściwie znajdujemy tutaj, z głównej ścieżki. Natomiast one sobie biegną swoim torem bliżej trasy kolejowej, też żeby tutaj hałas nie stanowił aż takiego problemu. W związku z czym właśnie rowerzyści zjazdowi sobie korzystają z tej części lasu. I na kładce widokowej również można obserwować te zjazdy, dlatego że jedna z odnóg single tracka przechodzi właśnie dołem poniżej kładki. Jest 10 tablic, które opowiadają historię o tym lesie. One w dużej mierze dotyczą samego siedliska grądu subatlantyckiego, czyli mówią nam o gatunkach drzew, które tutaj się znajdują, o gatunkach zwierząt, które mamy na miejscu, a mamy sporo. Również chronione gatunki ptaków, które się tutaj pojawiają i do których zachęcamy, żeby je obserwować, między innymi na kładce. Myślę, że jak potem podejdziemy, to tam mamy dwie tabliczki ukryte w pochwycie drewnianym, które trzeba otworzyć jak szkatułki i można przeczytać właśnie opowieść o ptakach, które się w tym lesie znajdują. Mamy miejsce z hamakami, które jest zlokalizowane tuż u wejścia na kładkę, gdzie można sobie poleżeć i popatrzeć w niebo, o czym też w identyfikacji wizualnej mowa. Myślę, że w ogóle tablice informacyjne z jednej strony opisują miejsce, tak jak powiedziałam, siedlisko, a z drugiej strony zachęcają do tego, żeby na ten las spojrzeć troszeczkę w inny sposób niż po prostu przez niego przejść i żeby się też zastanowić nad jego pięknem, które ewidentnie o różnych porach roku jest widoczne i do tego też zachęcamy. Tutaj mamy trasę zieloną, następnie ona się rozgałęzia jeszcze w dwóch miejscach, czyli mamy trzy ścieżki o trzech różnych stopniach trudności. Tutaj na wejściu też jest zlokalizowana mapka z oznaczeniem, gdzie jesteśmy i gdzie te odnogi się znajdują. I tutaj, gdzie stoi słupek ze znakiem zakaz wjazdu, to jest nasza trasa podjazdowa, czyli ta, która się wije najbliżej krawędzi lasu i ona jest ścieżką podjazdową, prowadzoną dosyć mocno trawersem, tak żeby ten podjazd był w miarę wygodny. Sumarycznie razem ścieżki zjazdowe i podjazdowe to jest prawie kilometr. Mamy około 600 metrów ścieżek zjazdowych i 300 metrów z kawałkiem ścieżki podjazdowej. Jest to obiekt, no myślę, że jak na ukształtowanie terenu tutejsze dosyć ciekawy, bo single tracki głównie spotykamy na południu Polski i w górach, także wiadomo, że to nie jest wersja maksymalna tego, co mogłoby się tu wydarzyć, ale jak najbardziej do nauki, czy zresztą las też był użytkowany przez osoby, które właśnie w ten sposób ten styl jazdy rowerowej uprawiają, w związku z czym też naszym założeniem było, że utrzymujemy tę grupę użytkowników w lesie, tylko po prostu funkcjonalnie rozwiązujemy strefy, gdzie oni sobie korzystają z tego w wygodny sposób, a gdzie poruszają się użytkownicy piesi, dzieci, rowerzyści tradycyjni. To znaczy mamy wiele zakrętów, wiele band, wyskoków, miejsc na wyskoki i tak naprawdę rowerzyści poruszają się głównie za pomocą grawitacji, tak? Czyli nie pedałujemy, a zjeżdżamy tak naprawdę. No potem w momencie podjazdu oczywiście trzeba użyć siły własnych nóg, ale same wyprofilowanie ścieżki powoduje, że umożliwia ona właśnie wyskoki, czy też odpowiednie skręty na zakrętach, więc ona musi być odpowiednio wyprofilowana. Tak jak powiedziałam, i ława ze względu na tutejsze ukształtowanie terenu to pewnie jakieś takie mniejsze wydanie single tracka niż to, co możemy spotkać właśnie w terenach górskich. Dopuszczamy to, że dzieci mogą korzystać z ścieżek single track, natomiast to powinno się odbywać pod opieką osób pełnoletnich, o czym też mówimy na tablicach wejściowych. Natomiast ten stopień trudności, zwłaszcza najprostszej ścieżki zielonej, jest, myślę, dostosowany dla osób początkujących. Dzieciom i osobom, które zaczynają swoją przygodę z właśnie taką jazdą wyczynową, rowerową, polecamy start na rowerowym parku umiejętności, który znajduje się na północy lasu, tuż przy ulicy Sienkiewicza. I tam tak naprawdę mamy na płaskim terenie podobny system ścieżek, kładek, miejsc do wyskoku, gdzie te wszystkie akrobacje można zacząć ćwiczyć bez ryzyka dużej prędkości zjazdowej, którą przy single tracku no mamy. Jeżeli chodzi o pieszych, to jak najbardziej na tablicy jest też informacja o tym, że nie powinni się tam zapuszczać, dlatego że no, może być to po prostu niebezpieczne. Co ciekawe dla mnie, wszyscy pytają, po co ta kładka i dokąd ona biegnie, bo ona się kończy w może takim niespodziewanym momencie troszeczkę, ale to też było dosyć naszym świadomym celem, żeby takie pytania padały, dlatego że ta kładka prowadzi do lasu i jakby nam w tym projekcie w dużej mierze chodziło o to, żeby pokazać, że to miejsce nie potrzebuje wiele i że nie musimy tutaj wprowadzać dużej infrastruktury, chociaż wydaje mi się, że ten mostek w gruncie rzeczy jest jakby dosyć sporym obiektem, ale tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby właśnie stanąć na końcu kładki, tak jak tutaj dwie panie, które właśnie weszły, i popatrzeć w dal, popatrzeć na las, popatrzeć na to, jak drzewa zmieniają się w różnych porach roku, powypatrywać ptaków. Tutaj też w okolicy kładki są zawieszone budki dla ptaków i możemy też podejść, zobaczyć szkatułki, które są zamontowane w pochwytach. To są też tablice informacyjne, które właśnie można otworzyć i przeczytać o gatunkach ptaków, które tutaj się znajdują.
2: Mówiła Marta Tomasiak z Pracowni Architektury Krajobrazu w Iławie.
1: Zmieniamy temat.
2: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
8: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
2: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
8: No, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa. To jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
2: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława, to daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
8: Tak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
2: Tak też jest z zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
8: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
2: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
8: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
2: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Radio UFA. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia UFA.
1: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski. Dziś sporo tematów związanych oczywiście z Iławą, bo rozmawiamy z burmistrzem. Jesteśmy w ratuszu miejskim. Sporo pytań, tematów związanych z dotacjami, przede wszystkim z podpisaniem umowy na dofinansowanie zagospodarowania Małego Jezioraka. Ale będzie też o tym, że miasto nawiązało kolejną współpracę z nowym partnerem, który na pewno tutaj w tej chwili będzie miał mocne znaczenie w kontekście oczywiście tego, co dzieje się na wschodzie. Zaczynamy od dofinansowań. Państwo podliczyli taki okres od stycznia chyba do teraz, tych pieniędzy naprawdę sporo przybyło w kasie miejskiej. To też jest oczywiście związane z konkretnymi inwestycjami.
2: Tak, faktycznie takie podsumowanie zostało przez nas wykonane. Okazało się, że w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy na działania inwestycyjne oraz na działania miękkie ponad 46 milionów złotych. Te pieniądze będą wpływać do nas sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy i będą dotyczyć ważnych dla nas przedsięwzięć, jak chociażby budowa ulicy Jagieły, modernizacja przedszkola numer 4 przy ulicy Dąbrowskiego, termomodernizacja przedszkola numer 5 wraz z Orlikiem, który też będzie modernizowany. Dzięki tym środkom także wybudujemy drugi Orlik na osiedlu Lubawskim, w związku z tym, że mamy pełne obłożenie Orlików, które teraz funkcjonują, a tam mamy własną działkę, którą wystarczy tylko przygotować i uzbroić i ten Orlik właśnie w tym miejscu powstanie. Pozyskaliśmy także pieniądze na Centrum Usług Społecznych, które działa w miejsce byłego już Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dla nas ważna inwestycja miękka, co oznacza, że rozszerzymy katalog usług dla naszych mieszkańców. Mam tu na myśli mieszkańców potrzebujących, którzy na przykład z pewnych powodów nie mogą wyjść z domu, a potrzebują chociażby skorzystać z pomocy fryzjerki czy też pomocy psychologicznej. Takie usługi

0: Ponad 46 milionów złotych. Oczywiście to jest duży sukces samorządu, ale przede wszystkim pracowników, którzy na ten sukces przez ostatnie miesiące pracowali.
1: I tak też właśnie jest, choć chciałbym jeszcze się trochę zatrzymać przy tej inwestycji związanej z moim jeziorakiem. Mowa o tym oczywiście molo i też po mostach, ścieżkach. Wartość całego projektu to 38 milionów złotych. Suma dofinansowania to 24 i teraz te 14 milionów gdzieś wisi. Jak to wygląda w kontekście oczywiście ofert i co z tym właśnie zamierzacie zrobić, bo jednak tych pieniędzy trochę potrzeba.
0: Takie założenie było od samego początku, ponieważ pieniądze, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursów unijnych, od początku zakładały, ta cała konstrukcja konkursu, że to jest tylko część dofinansowania, tak jak zazwyczaj przy projektach unijnych wygląda. To dofinansowanie może być różne od 50 nawet do 100%. Tutaj musimy te kilkanaście milionów złotych ze swoich środków dołożyć. Pamiętajmy jednak tylko o tym, że ten projekt nie będzie realizowany tylko i wyłącznie w roku 2026. On będzie rozciągnięty na 2027 i 2028 rok, więc przez te 3 lata sukcesywnie z budżetu naszego miasta, z tych środków, które przeznaczamy na inwestycje, będziemy dokładać w częściach oczywiście do tej inwestycji, która będzie realizowana na obrębie Małego Jezioraka.
1: Dodamy tylko to, że akurat ta inwestycja znalazła się w centrum zainteresowania właściwie samorządu z powodu właściwie jej konkretnego przeznaczenia i tylko takich możliwości na pozyskanie tych środków, o tym już mówiliśmy. Natomiast chciałem pana zapytać też, bo nawiązaliście współpracę z nowym zagranicznym miejskim partnerem.
0: Faktycznie też taka uchwała została podjęta przez radnych Rady Miejskiej. Ma to związek z naszą współpracą z miastem Mikołajów na Ukrainie w okolicach Lwowa, 40 km od Lwowa. Ta współpraca oczywiście jest związana z tym, co się dzieje w Ukrainie, czyli z wojną. Kilka lat temu do nas zgłosił się nasz iławski ksiądz, proboszcz, ksiądz Jarosław Gościński, który zaproponował nam taką współpracę. Wtedy wówczas jeszcze taką nieformalną i tutaj radni tamtej kadencji, jak i ja, przychylnie na to patrzyliśmy. Przekazaliśmy między innymi wówczas 2 nasze autobusy, które już wycofywaliśmy z użytku. Przekazaliśmy także dzięki zgodzie naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wóz strażacki. Więc te dary powędrowały do Mikołajewa i były tam użytkowane przez władze Mikołajewa. I wtedy też podpisaliśmy takie porozumienie, w myśl którego mogło ono się kończyć zawiązaniem formalnego partnerstwa w obszarach sportu, turystyki, kultury, czy też wymiany doświadczeń w zakresie komunalnym i zarządzania miasta. I teraz przy takim moment, po tych kilku latach sprawdzania siebie, poznawania, czy jest możliwość nawiązania takiej współpracy i faktycznie radni przyjęli taką propozycję. Oczywiście teraz biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, czyli wojna, takich wyjazdów partnerskich nie będzie, tak jak mamy z innymi miastami. Nie będziemy chociażby wymieniać się tutaj młodzieżą, która nasza to młodzież wyjeżdża na przykład do Herbon czy do Tolen, prawda? Ale władzom Mikołajewa bardzo mocno zależy na tym, żeby poznawać sposób funkcjonowania naszego miasta od strony takiej zarządczej, czyli jak wyglądają nasze spółki, czym one się zajmują, jakie jest finansowanie, jaki mają zakres zadań do realizacji, jak to wszystko układamy w mieście, że działa to na takim wysokim poziomie. Mam oczywiście też świadomość, że część tej naszej wiedzy nie będzie mogła być tam zaimplementowana z uwagi na to, że funkcjonuje tam inny ustrój prawny, inne przepisy prawne, ale mam tutaj na względzie to, że w latach 90., kiedy u nas zmieniał się system, my też zostaliśmy, tak można kolokwialnie powiedzieć, przytuleni do tego zachodu, chociażby poprzez partnerstwa z Tolen i z Herborn. I wydaje mi się, że tutaj takim dziejowym odwdzięczeniem się może być to, że teraz my, ten zachód Ukrainy, trochę tak bierzemy pod pachę i idziemy wspólnie w kierunku wolności, demokracji, bo uważam, że naszą polską racją stanu jest to, żeby Ukraina była wolna i niepodległa. Stąd też bardzo mocno wspierałem to partnerstwo, zachęcałem radnych do tego, żeby takie partnerstwo zostało przyjęte i cieszę się, że tak się stało.
1: I teraz mamy też okazję do tego, żeby mieć jakby nowe okienko na wschodni świat. Możemy ten świat poznawać, a przynajmniej będziemy chcieli na pewno to robić już po wojnie. Teraz sprawa budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, bo wielu słuchaczy pyta nas o to, kiedy rozpoczną się realizacje wybranych projektów.
0: Projekty miękkie, które wygrały w naszym budżecie obywatelskim, są w tym momencie w fazie przygotowywania, bo trzeba oczywiście zakontraktować chociażby artystów, jak na Gastrofest, które będzie miał miejsce na Wyspie Młyńskiej. A jeżeli chodzi o tor treningowy Ninja OCR, będzie on usytuowany w okolicach Tężni nad rzeką Iławką, między Tężnią a Placem Zabaw. Całkiem niedawno mieliśmy spotkanie z mieszkańcem, który zaproponował ten tor. Uzgadnialiśmy zakres tego toru, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać dostać pełną pulę pieniędzy i żeby ten tor był przygotowany w pełni profesjonalny. I w tym momencie ustalamy szczegóły z projektodawcą, żeby wykorzystać z jednej strony miejsce, a z drugiej strony całość finansowania. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach lipca i sierpnia tor ten zostanie oddany do użytku.

0: bardzo zależy na tym i to przekazałem naszym pracownikom, żeby jeszcze w tym sezonie wakacyjnym móc otworzyć ten tor, zorganizować jakieś wydarzenie sportowe w okolicach właśnie tego toru, żeby pokazać mieszkańcom, co nowego powstało i żeby zachęcić do użytkowania. Więc w okolicach wakacji ta inwestycja zostanie odebrana do użytku.
1: To myślę ciekawa inwestycja, zwłaszcza latem będzie z pewnością cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szykują się zmiany na dwóch stanowiskach dyrektorskich w Iławskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie.
0: W najbliższym czasie będziemy ogłaszać konkursy na te stanowiska, ponieważ dyrektorzy tych jednostek zrezygnowali ze względów osobistych zajmowanych stanowisk. Ja oczywiście dowiedziałem się o tym podczas spotkań z dyrektorami. Byłem tym zaskoczony. Prosiłem też o przemyślenie swojej decyzji, ponieważ mi współpraca zarówno z panią dyrektor Lidią Miłosz, jak i z panem dyrektorem Mariuszem Sadowskim układała się dobrze. Były oczywiście problemy w działalnościach tych jednostek, tak jak były problemy wszędzie, prawda? Bo czasami zabrakło na coś pieniędzy, czasami brakowało rąk do pracy, ponieważ załoga jest bardzo mocno obciążona bieżącymi zadaniami, ale ostatnie lata pokazywały, że zarówno oferta kulturalna naszego miasta, jak i oświata, jeżeli chodzi o Szkołę Piątkę, radzą sobie dobrze w tym naszym tutaj samorządzie, odnoszą sukcesy i tych sukcesów jest też coraz więcej, chociażby w ostatnich konkursach kuratoryjnych mamy dużo matematyków, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową nr 5, ale niestety dyrektorzy stwierdzili, że przyszedł taki czas na zmiany w ich życiu ze względów osobistych, więc mi pozostaje tylko uszanować tę decyzję, chociaż też zaznaczyłem, że jeżeli będą chcieli zmienić zdanie, to do momentu rozpoczęcia tej procedury wyłaniania nowego dyrektora jestem otwarty na ich powrót i na nawiązanie dalszej tej współpracy. Więc te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące to faktycznie będą takie miesiące konkursowe, zarówno w przypadku dyrektora Centrum Kultury, jak i dyrektora szkoły. Będą to komisje kilku, a może nawet kilkunastoosobowe, które będą chciały dobrze prześwietlić kandydatów, którzy zgłoszą się na to stanowisko po to, żeby wybrać jak najlepsze osoby do zarządzania jednak bardzo ważnymi instytucjami w naszym mieście.
1: Oczywiście to szansa dla wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład podjąć takie zadanie. No myślę, że to jest też ciekawa sprawa w kontekście oczywiście zmian kolejnych, jeśli chodzi oczywiście o te instytucje. Zawsze każda nowa osoba wprowadza jakieś nowe, świeże powietrze. Jeśli chodzi o most na wyspę, mówiliśmy o tym już dawno temu, ale teraz ten temat znów wraca. I wraca w taki sposób bardzo naturalny, ponieważ chyba już sami mieszkańcy, ale też sporo osób, które upatrują sobie to miasto w takiej szerszej perspektywie, zauważa potrzebę jednak takiej inwestycji.
0: Do mnie też zgłaszają się mieszkańcy, którzy gdzieś w rozmowach ze mną przeprowadzanych mówią, że to jest dobry krok, ale też powiem szczerze i uczciwie, że mam też takie sygnały od niektórych mieszkańców, którzy uważają, że wyspa powinna zostać wyspą, zieloną, nietkniętą. Ja oczywiście się z tym do końca nie zgadzam. Przedstawiam swoje argumenty, które tutaj posiadam, chociażby takie, że miasto nasze już nie posiada praktycznie działek inwestycyjnych. Jeżeli chcemy myśleć o sensownym zagospodarowaniu naszego miasta i o takim kole zamachowym na kolejnych 10, 15, a nawet 20 lat, to wyspa musi być uruchomiona. Jednocześnie zaznaczam, że z mojej strony nie ma zgody na budowanie tam bloków czy domków jednorodzinnych, apartamentowców. Zresztą obecne przepisy na to nie pozwalają. I bardzo mi zależy, żeby na tym obiekcie, czyli na tej naszej wyspie, powstały inwestycje z jednej strony pewnie o takim zakresie turystycznym, ale z drugiej strony, żeby były one dostępne dla naszych mieszkańców. Czyli to ma być nieogrodzone, to ma być dostępne, przynajmniej część tych inwestycji to ma być dostępne dla naszego przeciętnego mieszkańca, który być może będzie chciał tam pojechać z rodziną, z dziećmi, skorzystać z tych atrakcji i w tym kierunku na pewno będziemy szli. Dlatego cieszę się, że postawiliśmy kolejny krok, spotkaliśmy się z naszymi pracownikami, przygotowaliśmy podstawowe założenia, jeżeli chodzi o projektowanie tego mostu i będziemy wkrótce wybierać projektanta, który do tego zadania usiądzie. Tutaj tylko powiem Państwu, ponieważ też często jestem o to pytany, szacujemy, że ten most będzie miał około 307 metrów długości. Będzie on oczywiście zaczynał się tutaj od strony ronda, które wyprowadza nasz ruch na Kisielice i na Susz, ponieważ tam mamy zabezpieczony teren w planie zagospodarowania przestrzennego. W drugą stronę będzie kierowany oczywiście w stronę Wielkiej Żuławy, więc on będzie ulokowany w tej części tutaj wylotówki naszego miasta na Susz i na Kisielice.
1: Na pewno taka inwestycja otworzy też wyobraźnię inwestorów, ale myślę też stowarzyszeń i grup społecznych, które w ten sposób mogą się świetnie realizować. Na koniec chciałbym zapytać o kolumbarium. Mówiliśmy na ten temat sporo, zresztą też sporo się jakby wydarzyło, ale teraz będzie kolejny nabór i kolejny pomysł na rozwijanie tej inwestycji. Co pan w ogóle o tym myśli, jak to jest odbierane przez mieszkańców?
0: Pytań o kolumbarium mamy dużo, więc wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi niszami będzie wysokie. W tym momencie jesteśmy w trakcie budowania kolejnych skrzydeł kolumbarium. Tam będzie umieszczonych 120 nisz. W każdej niszy mieszkaniec, który zarezerwuje sobie niszę, będzie mógł pomieścić maksymalnie 4 urny. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach wakacji, w okolicach lipca, może sierpnia, cała inwestycja zostanie zakończona. Wtedy też ogłosimy nabór. Podania będzie można składać oczywiście tak jak w poprzednim naborze, tutaj do naszego urzędu, do ratusza miejskiego. Po potwierdzeniu, że osoba zakwalifikowała się wstępnie na to miejsce, kolumbarium, zostanie poproszona ona o wpłatę i dopiero wtedy będzie to potwierdzenie stuprocentowe, że ta nisza w kolumbarium będzie zarezerwowana na dane nazwisko. Jeżeli chodzi o koszta, to wszystko wskazuje na to, że one będą takie same jak w poprzednim rozstrzygnięciu, czyli 8000 zł za niszę. Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy Meloradia, żeby śledzić potem komunikaty nasze miejskie, czy chociażby radiowe, ponieważ będzie na pewno termin ogłoszony wcześniej, jeżeli chodzi o rezerwację. Być może nie wyprzedamy tych miejsc od razu, bo będzie ich sporo, 120, ale widać, że zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, mamy bardzo dużo zapytań, więc być może będzie tak, że w ciągu kilku dni te nisze po prostu zostaną zarezerwowane.
1: Jeszcze chciałbym zapytać właśnie o kartki żółte, które pojawiły się na wielu nagrobkach. To znak, że trzeba chyba zapłacić. Pewnie ci właściciele się nie zgłaszają.
0: Tak, faktycznie taką akcję już rozpoczęliśmy w zeszłym roku i przyniosła ona naprawdę duży odzew ze strony mieszkańców. Duża część mieszkańców przyjęła to ze zrozumieniem, ponieważ zapomniała po prostu o regulowaniu takiej opłaty, ale też trzeba przyznać, że część mieszkańców nie mieszka już na stałe w Iławie, więc też nie wiedzieli, zapomnieli po prostu o takiej sytuacji, więc my przyjmujemy to z pełnym zrozumieniem, ale jest jeszcze część mieszkańców już coraz mniejsza, która uchyla się od tego płacenia. Stąd też kwestia takich naklejek, takiego przypominania o tym, że taką opłatę trzeba uiścić.
1: I tym kończymy. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie powiemy o pierwszych polskich mieszkańcach powojennej Iławy. Wycieczkę z mieszkańcami rozpoczyna Michał Młotek, autor książek, podcastów i portalu o tematyce historycznej.
3: Szanowni Państwo, w 1996 roku Stefan Trykacz napisał i wydał taką książeczkę niedużą, Ziemia Iławska, Mała Ojczyzna. Nie wiem w ilu egzemplarzach, ale pewnie niewiele ich się do dnia dzisiejszego zachowało. I tę niedużą książeczkę Stefan Trykacz poprzedził takim krótkim wstępem, w którym wspomina pierwszych Polaków, którzy pojawili się w Iławie. Odczytam, to są dosłownie trzy akapity. Materiały przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z badań i przeżyć autora, jak również z relacji naocznych świadków zamieszkałych w Iławie przed 1945 rokiem oraz przybyłych do niej już w kwietniu 1945 roku. Należą do nich Alfons Szwaracki i Władysław Przygocki, mieszkańcy Iławy z okresu przedwojennego, co też pokazuje nam, że w tej pierwszej grupie powojennych mieszkańców były osoby, które przed wojną już mieszkały w Iławie. Pierwsi kolejarze, i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Feliks Cieszyński, zawiadowca stacji kolejowej. Seweryn Piwowarczyk, jego zastępca. Kierownik biura wagonowego Józef Trykacz. Domyślam się, że ojciec pewnie Stefana Trykacza. Jego pomocnik Antoni Ostrowski oraz naczelnik parowozowni Stefan Sadura, którzy przybyli do Iławy już w kwietniu 1945 roku, czyli ta pierwsza czwórka polskich kolejarzy. Jeden z pierwszych lekarzy oraz organizator służby zdrowia w mieście i na kolei, Jan Erwin Wetter, bardzo znana postać w Iławie. Zresztą jego zdjęcie widnieje na ścianie osób zasłużonych dla naszego miasta. Nie bez powodu Stefan Trykacz wspomniał o pierwszych polskich kolejarzach, nie tylko ze względu na to, że osoba o tym samym nazwisku była w tej pierwszej grupie, ale rzeczywiście w przypadku Iławy i wielu innych miast była to grupa, która tchnęła życie w miasta leżące wzdłuż linii kolejowych.
1: Mówi Dariusz Paczkowski.
4: Nie tylko tchnęła życie, ale proszę Państwa, kolejarze byli tymi pierwszymi, którzy bronili bronili tego miasta raz przed maruderami z Armii Czerwonej, przed szabrownikami, przed, ale głównie to była, chodziło o żołnierzy sowieckich, którzy albo wracali z frontu, albo gdzieś się tam zapodziali. Po prostu, proszę Państwa, to było regularnie miasto było okradane. Pamiętajmy, to było Deutsche Eilau, czyli niemiecka Iława. Jeszcze jak Michał wytropił, pierwsza nazwa powojenna Michał Iławy to...
3: Iława niemiecka. To znaczy w dokumentach polskich już, gdy mówiono o Iławie, to czy pisano o Iławie, to pisano wprost, jadę do Iławy niemieckiej.
4: Tak. No, tak. Proszę Państwa, dlatego ta taka jeszcze troszeczkę tymczasowość, która była po wkroczeniu tu Armii Czerwonej, tak naprawdę to ci mieszkańcy wiedzieli, czy to będzie Iława Polska, czy nie będzie Iława Polska. Ten jeden z tej wielkiej trójki, niejaki Józef Stalin, jeszcze tej czerwonej kreski na mapie nie postawił, nie wyznaczył granicy, nastąpiło to dopiero troszeczkę później, a rzeczywiście oni, proszę Państwa, autentycznie bronili. Tu jeszcze wojska polskiego nie było, administracja dopiero się tworzyła, milicja obywatelska jeszcze była w powijakach, dlatego to kolejarze, proszę Państwa, bronili Iławy, to kolejarze nawet, proszę Państwa, mieszkali tutaj w pobliskich domach, czuwali nad tym, żeby ci sowieccy żołnierze, którzy Państwa, bywały takie momenty, że żołnierze sowieccy w ciągu tygodnia niektóre domy to napadali po kilka razy. Zabierali wszystko, kradli, a w razie, gdy ktoś nie chciał oddać, to nawet straszyli, a nawet zabijali. Dlatego ci kolejarze czuwali nad tym, żeby tych żołnierzy jak najmniej wysiadało z pociągów. Powiadamiali milicję obywatelską, żeby tych rozbojów nie było. I proszę Państwa, tak naprawdę to bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy kolejarzom. To oni byli tak naprawdę pierwszymi obrońcami tego miasta.
1: Mówi Michał Młotek.
3: Ale cała ta historia zaczyna się na przełomie stycznia i lutego 1945 roku jeszcze w Białymstoku, ponieważ tak jak front się przesuwał i tereny były wyzwalane, pojawiali się Polacy i właśnie w Białymstoku zebrała się grupa z polecenia, przyjechała jeszcze w części z Lublina z zamiarem wykonania pewnej pracy administracyjnej pod kątem utworzenia nowego województwa, okręgu mazurskiego i w Białymstoku zdecydowano, bo to tam była pierwsza siedziba, to też taki fakt, ciekawostka historyczna, pierwsza siedziba tego okręgu, zdecydowano o tym, że takim priorytetem jest uruchomienie linii kolejowej z Olsztyna na zachód w kierunku Torunia. I skierowano pierwszych kolejarzy, którzy byli i chcieli pracować, do Olsztyna i przybyli w grupie kilkudziesięciu osób 19 lutego 1945 roku. Zresztą ta data w historii Olsztyna jest niezwykle ważna. Świętuje się ją w Olsztynie, wspomina, składa się kwiaty pod tablicą poświęconą kolejarzom. Gdzieś spotkałem się z tym, że ten dzień jest nazywany w Olsztynie Dniem Pioniera. Właśnie na pamiątkę przybycia pierwszych Polaków, pierwszych kolejarzy. Ale tak jak te grupy kolejarzy się zbierały, czy to z południa, czy z centralnej Polski, tak wysyłano te grupy dalej. I zebrała się właśnie taka czteroosobowa grupa, która z centralnej Polski przyjechała do Iławy właśnie na przełomie marca i kwietnia i to są ci, te osoby, o których tutaj wspomniałem. Dodam tylko, że wśród nich jedna z tych osób, Antoni Ostrowski, to mój pradziadek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem napływały tutaj kolejne grupy. Zadanie przed nimi było bardzo trudne, ponieważ dworzec był zniszczony, cała infrastruktura była uszkodzona. Rosjanie zdążyli rozebrać cały jeden tor, więc jakby transporty wojskowe przesuwały się tylko jednym torem. Urządzenia trakcyjne były zniszczone lub rozkradzione. Wszystko, co można było wywieźć, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, zostało z Iławy wywiezione. Ale kolejarze pracowali do tego stopnia, napływały tutaj kolejne grupy, że jak wspomniał taki inspektor samorządowy, który objeżdżał tutaj całą okolicę, pod koniec 1945 roku, zaczynało się od czterech kolejarzy, pod koniec 1945 roku w grudniu było ich już 1800. 1800 kolejarzy w ciągu niecałego roku dotarło do Iławy. No i oczywiście pojawił się też problem, gdzie ich wszystkich pomieścić. Ci pierwsi kolejarze zajęli jeszcze niezniszczone domy. Między innymi przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego, taki stoją przy Andersa, przy Sobieskiego. To są te budynki, które zajęli pierwsi kolejarze. Ale cała reszta już, która napływała tutaj naprawdę dużymi grupami, nie miała gdzie się podziać. I ci kolejarze zostali skierowani w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się obóz karny, o którym wcześniej już wspominałem. Później był tam tam obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. No ostatecznie ten teren cały przy ulicy Kolejowej został zajęty przez Polaków, przez kolejarzy, którzy mieszkali w tamtych drewnianych obiektach w bardzo trudnych warunkach.
1: Michał Młotek kilka lat temu dotarł do wspomnień jednego z powojennych osadników, który potwierdza te informacje.
3: Na stronach internetowego Muzeum Iławy znajdują się wspomnienia Alojzego Ligmana, jednego z tych kolejarzy, który pisze o tym, jak te warunki życia w tamtym miejscu były trudne. Jeszcze jedno nazwisko wymienię, to Aleksander Kaczoch-Józewski. Jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej, który też objeżdżał te tereny z polecenia polskiego rządu. Przybył do Iławy i zwrócił w takim specjalnym memorandum uwagę polskich władz, co się dzieje na dworcu w Iławie. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że przez Iławę przejeżdżają pociągi z repatriantami, z osadnikami, którzy albo tu się zatrzymują, albo jadą dalej, ale zwrócił też uwagę na to, że żołnierze Armii Czerwonej, to jest to, o czym wspominał przed momentem Dariusz, czynią im krzywdę, okradają ich, no ale to okradanie to też taka rzecz nie najgorsza z tych, które mogły się przytrafić. Z kolei Wacław Gębicki, o którym już wspomniałem, inspektor samorządowy, który też objeżdżał te okolice, pisał, że ten materiał ludzki, ja cytuję z pamięci, który znajduje się w Iławie, który przejeżdża przez Iławę, jest wynędzniały, zawszony. Ta ludność, która napływa tutaj ze wschodu, podróżuje w bardzo trudnych warunkach. Część z nich decyduje się na osiedlenie w Iławie, ale wszyscy muszą zaczynać swój pobyt w mieście od pobytu w szpitalach. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przez Iławę przebiegał jeden z najważniejszych szlaków repatriacyjnych, tak zwany szlak północny, a Iława była bardzo istotnym, bardzo ważnym przystankiem w czasie podróży repatriantów i osadników, którzy albo zatrzymywali się tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, albo jechali dalej w kierunku zachodnim. Dziennie przez Iławę przyjeżdżało kilkadziesiąt takich pociągów, one często zatrzymywały się na kilka, nawet na kilkanaście dni. Ludność, która podróżowała tymi pociągami, była męczona, była okradana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy już wojska Armii Czerwonej opuściły Iławę, te podróże odbywały się już w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Ale tak jak ludność polska napływała tutaj, ludność polska czy ludność ze wschodu napływała do Iławy, tak samo cały czas ludność niemiecka opuszczała Iławę. I polecam Państwu tutaj wspomnienia hrabiego von Lendorfa, który był wnukiem Elarda von Oldenburga Januszała z Januszewa pod Suszem i on w 47 roku, bodajże w maju, przyjechała do niego milicja i dała mu sygnał do tego, że ma udać się do Iławy, ponieważ dostał pozwolenie na powrót do Niemiec. On jako lekarz oczywiście był cenny, nie było fachowców, nie było lekarzy, a mimo to dostał zgodę na to, żeby powrócić do Niemiec. Przyjechał tutaj do Iławy. Grupa Niemców, która oczekiwała już wtedy na to, żeby z Iławy wyjechać w kierunku zachodnim, liczyła kilkaset osób. Oni znajdowali się w jakimś bliżej nieokreślonym obozie, ale tak to Lendorf wspomina. Pewnie to po prostu był jakiś obszar, gdzie ich wszystkich skoszarowano. Oni kilka dni czekali na to, żeby opuścić to miejsce. Na koniec, zanim pozwolono im wyjechać z Iławy, oczywiście doszło jeszcze do pożegnalnego rabunku. Do tego stopnia, że rzeczy, które mieli pozaszywane, zostały zlokalizowane, te wszystkie rzeczy zostały wyprute. Przyjechał starosta, pożegnał ich, powiedział do widzenia. I tak Lendorf z Iławy w 47 roku razem z kilkusetosobową grupą Niemców wyjechał.
1: Dalsze losy słynnego lekarza są wciąż przedmiotem badań lokalnych pasjonatów historii. A w magazynie Meloradia mówiliśmy o pierwszych mieszkańcach nowej polskiej Iławy. Na koniec Dariusz Paczkowski opowie o rozmiarach, znaczeniu geopolitycznym, a także o początkach regionalnej kolei.
4: Bez węzła kolejowego, który powstał tutaj, pewno by takiego dynamicznego rozwoju tego miasta nie było. Kiedy to nastąpiło? Państwo, więc dokładnie 1 sierpnia 1872 roku do Iławy dociera kolej. Jest to linia kolejowa, która połączyła duży odcinek, czyli z Poznania aż do Olsztyna i tutaj 2,5 km od miasta przebiegała pierwsza linia kolejowa. Nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu zbudowano węzeł Iława Główna, wtedy jeszcze Iława Wschodnia, dlatego trzeba było poczekać jeszcze kolejne 4 lata, gdzie dotarła do Iławy druga linia kolejowa, druga nitka linii kolejowej, która połączyła Gdańsk i najpierw z Mławą, a później w konsekwencji dalej z Warszawą. Czyli mamy rok 1872 i 1876. To były 4 lata, które zdecydowały później o przyszłości miasta. Bo nie tylko kolej, ale później w konsekwencji kolei wojsko, a jeszcze wcześniej Iława weszła przez takie połączenie, nie tylko kolejowe, ale wcześniejsze jeszcze połączenie dotyczące szlaku wodnego, czyli kanał Ostródzko-Elbląski. Ale ta linia kolejowa, która połączyła z Olsztynem, z Toruniem, z Gdańskiem, z Warszawą, decydowała później o samym wyglądzie miasta, o jego zatrudnieniu, bo proszę Państwa, był moment w 1985 roku, że ponad 5 tysięcy osób pracowało na węźle Iława. Na węźle Iława Główna. 5 tysięcy osób, proszę Państwa, to było... Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś by wyszedł na dworcu czy na ulicy Niepodległości, a rzuciłby kamieniem i jakiś człowiek by dostał w głowę, to dostałby w tę głowę albo kolejarz, albo klawisz. Funkcjonariusz z służby więziennej. Tak. I tak by pewno było. Proszę Państwa, 1905 rok, to mówimy w takim bardzo telegraficznym skrócie, kolejny bardzo ważny element w życiu dworca, mianowicie powstaje ten dworzec. Popatrzmy go sobie, bo z tej perspektywy go pięknie widać. Powstaje dworzec Iława Główna. Do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych, obok Malborka, Kwidzyna, jeden z najpiękniejszych dworców. Dworzec, który kilka lat temu zyskał na nowo jak gdyby blask, gdy zwalono tą zupełnie bezsensowną i potrzebną elewację. Ale mówić o dworcu, a nie mówić o wieżach kolejowych, to nie powiedzieć wszystkiego do końca. Więc mamy, proszę Państwa, i tu jest taka ciekawostka, mamy dwie wieże kolejowe. Kolejowe wieże ciśnień, które zasłaniają nam tutaj troszeczkę drzewa. I to jest, Państwa, ciekawostka, bo ta pierwsza, starsza, ceglana, szachulcowa z 1871 roku, proszę Państwa, jest, gdzie ona powstawała nawet troszeczkę wcześniej niż powstał dworzec i nim powstał w ogóle linia kolejowa. Wiadomo, parowóz potrzebował wody, więc do tego, żeby parowozy funkcjonowały, potrzeba było dobrych kolejarzy, wody, no i oczywiście do podgrzania tej wody, czyli albo drewna, albo węgla. I rzeczywiście, proszę Państwa, ta wieża dostarczała wodę.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Blisko mieszkańców.
1: W tym programie powiemy, co dokładnie kryje się pod inwestycją budowy Iławskiego Mola, na które samorząd otrzymał ponad 22 miliony złotych. Wrócimy do tematu płatnych parkingów oraz prośby mieszkańców o nowoczesne zagospodarowanie plaż miejskich. Zaczynamy jednak od sensacyjnego werdyktu sądu w Warszawie w sprawie wniosku o dofinansowanie modernizacji Iławskiego Domu Weterana. Jak się okazuje, w tej sprawie poważne problemy może mieć jeden z pracowników ministerstwa.
2: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Rozpoczynamy od tego, że sąd w Warszawie przyznał jednak rację urzędnikom, którzy od samego początku twierdzili, że prawidłowo złożyli wniosek na dotację. Chodzi oczywiście o pozyskanie funduszy na dom weterana. Dla tych, którzy nas może słuchają jadąc teraz właśnie przez Iławę, to jest taki budynek, w którym kiedyś miała swoje miejsce orkiestra Dęta. Kultowy, można powiedzieć, w pewnym sensie. No i teraz jest taki pomysł, żeby ten budynek przywrócić do dawnej świetności, no i przede wszystkim znaleźć na to finansowanie. Ten wniosek oczywiście będzie dalej procedowany, rozumiem.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, najprawdopodobniej będzie dalej procedowany, chociaż dużo zależy też od ruchu ministerstwa, ponieważ każda ze stron, także my, mamy możliwość odwołania się od tej decyzji sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odwołanie to będzie możliwe, kiedy otrzymamy uzasadnienie pisemne sądu i wtedy ten czas zacznie płynąć. My oczywiście jako strona, która wygrała i odniosła ten sukces, nie zamierzamy się tego odwoływać, ale może to uczynić ministerstwo. Chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że ogromnie cieszę się z tego wyroku, ponieważ on potwierdza, że mieliśmy od początku rację, ale mówię to trochę ze smutkiem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dużą szansę straciliśmy na pozyskanie tych pieniędzy, chociaż jakaś minimalna szansa jeszcze istnieje, ponieważ dzień przed ogłoszeniem wyroku zobaczyłem w mediach, że ministerstwo rozdysponowało pieniądze z tego konkursu dla innych samorządów, nie czekając na ogłoszenie tego wyroku. Trochę mnie to zasmuciło, trochę ubolewam nad tym, bo to oznacza, że duża część tych środków powędrowała do innych jednostek samorządu terytorialnego, chociaż z założeń ministerstwa wynika z tego, że jakaś część pieniędzy w ministerstwie na te odwołania została, ale jak wszyscy wiemy, skoro jest mniej pieniędzy, ponieważ reszta została rozdysponowana, to i szanse na pewno naszego miasta zmalały. Niemniej jednak walczymy dalej o swoje i tutaj chciałbym podkreślić, że sąd przyznał, że skarga naszego miasta zasługiwała na uwzględnienie w całości, a tym samym, że ocena naszego wniosku dotycząca przebudowy domu weterana została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny formalnej wniosku. To jest clue tego wszystkiego. To też pokazuje, że warto walczyć o swoje, jeżeli człowiek ma przekonanie wewnętrzne i pracownicy potwierdzają, że najprawdopodobniej doszło do błędu pracownika w ministerstwie, że warto występować o swoje. Niemniej jednak jest to trochę taki sukces przez łzy, ponieważ dotacja, o którą się staraliśmy, była ogromna. To były 22 miliony złotych, które być może nie uda się pozyskać, chociaż ja zadeklarowałem mieszkańcom, że o te pieniądze będę walczył do samego końca.
1: Ale nie sądzi pan, już drugi raz pana o to zapytam, że to są pieniądze tak naprawdę wydane w pustkę, no bo teraz remontować taki obiekt w takim miejscu, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, jest naprawdę dużym problemem. I też sporo, powiedzmy, mieszkańców, którzy zajmują się też budowlanką, jakimiś takimi właściwie sprawami jak architektura, mówią, że można by było stworzyć takie inne miejsce, które będzie na przykład adaptacją jakiegoś już budynku, aby zmniejszyć te koszty, choć jak wiemy, no słowo się rzekło, wniosek złożony i jak dostaniecie te pieniądze, to trzeba będzie tą inwestycję rozpocząć.
0: Oczywiście na każdym etapie samorząd może zaprzestać danej inwestycji, póki jej nie rozpocznie. Moglibyśmy dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc powiedzieć, rezygnujemy z tej inwestycji, tylko musimy mieć wtedy na względzie to, że te wszystkie starania i dokumentacja, która wcześniej została przygotowana jeszcze przez poprzedniego burmistrza, pójdzie po prostu do kosza. Z drugiej strony, z tyłu głowy mam też to, że dla wielu mieszkańców naszego miasta budynek domu weterana jest kultowym budynkiem, który powinien zostać przywrócony do swojej świetności. Więc to też bierzemy pod uwagę, analizując nasze przestrzenie. Trzeci argument za inwestycją jako taką jest taki, że bibliotece miejskiej faktycznie brakuje przestrzeni i chcielibyśmy, żeby ta biblioteka, która teraz jest na ulicy Jagiellończyka, wyglądała trochę inaczej, żeby była biblioteką na miarę XXI wieku. Ale zgodzę się oczywiście z panem, że można byłoby przeprowadzić za jakiś czas dyskusję, gdyby tych pieniędzy się nie udało pozyskać, co z tym budynkiem robimy. Czy będziemy analizować obecny projekt i go trochę zmniejszymy? Czy zdecydujemy się na przebudowę w innym kierunku? Czy być może wyburzymy ten budynek, bo też są takie głosy ze strony naszych mieszkańców? Pewnie za kilka tygodni, za kilkanaście, gdy się okaże, że być może żadnych pieniędzy nie będzie, być może trzeba byłoby taką analizę przy pomocy naszych mieszkańców, przy pomocy naszych głosów tutaj zewnętrznych przeprowadzić. Chociaż znając życie, znając to moje doświadczenie samorządowe, to jestem o tym przekonany, że głosy będą bardzo podzielone, a od burmistrza czy od radnych Rady Miejskiej i tak będzie się oczekiwało podjęcia tej decyzji. Póki co jesteśmy w grze, póki co będziemy starać się te pieniądze pozyskać.
1: A ja myślę, że to jest gra polityczna, która rozkwita na całego i oczywiście jest dobrym paliwem do tego, żeby zastąpić pewne sytuacje, które naprawdę są dziwne. Natomiast dużym sukcesem zakończyła się wyprawa po pieniądze związane z Iławskim Molo. No właśnie, to jest takie miejsce po drugiej stronie Małego Jezioraka przy ulicy Mickiewicza, gdzie powstanie duża platforma, ale jakby pan mógł trochę więcej o tym powiedzieć, bo dużo mieszkańców mówi, że to też przepalone pieniądze, że może ta inwestycja nie będzie taka korzystna dla naszego miasta.
0: Tak, faktycznie. W ostatnim czasie, dokładnie na początku kwietnia, otrzymaliśmy informację, że pozyskaliśmy ogromną dotację, to są 23 miliony złotych na kolejne inwestycje. One faktycznie będą związane z Małym Jeziorakiem, z tym tutaj bulwarem, który jest tak bardzo popularny w naszym mieście, tylko bardzo proszę, byśmy wszyscy pamiętali o tym, że inwestycja ta i te pieniądze nie są przeznaczone tylko i wyłącznie na Molo. Molo jest tylko elementem całości. Z jednej strony powstanie reprezentacyjne Molo od ulicy Mickiewicza. Dlaczego tej ulicy? Dlatego, że stamtąd jest najpiękniejszy widok na panoramę i ławę, czyli na Czerwony Kościół, na Wieżę Ratuszową, na to wszystko, co się znajduje na alei tutaj od strony ulicy Niepodległości, więc jest to przepiękny widok. Z drugiej strony te pieniądze przeznaczymy na dobudowanie ścieżek rowerowych tam, gdzie ich nie ma, na przykład od ulicy Sobieskiego wzdłuż naszych popularnych restauracji. I po trzecie, pieniądze te przeznaczymy na ogólnodostępne pomosty dla żeglarzy i motorowodniaków, którzy narzekają, szanowni państwo, cały czas, że nawet po wpłynięciu na Mały Jeziorak nie ma gdzie przycumować, nie ma gdzie iść zrobić zakupów, nie ma gdzie i zjeść tak naprawdę, czy skorzystać z tej gastronomii, która jest nad Małym Jeziorakiem. Więc ja w szerszej perspektywie patrzę na to tak, że z jednej strony jest to budowa oczywiście mola reprezentacyjnego, ale z drugiej strony jest to też poprawienie infrastruktury turystycznej, czy też skierowanej dla naszych mieszkańców, bo turyści będą mogli wpłynąć na jeziorak, Mały Jeziorak, będą mogli zostawić tutaj swoje jachty, motorówki, będą mogli przespacerować się wzdłuż lokali gastronomicznych, będą mogli skorzystać z oferty naszego miasta. miasta i tu będą zostawiali swoje pieniądze. Chciałbym też zwrócić bardzo mocną uwagę na to, że ja nie mogłem zdecydować o tym, że te pieniądze powinny być wydane na cokolwiek innego. Jako burmistrz mogłem tylko podjąć decyzję jedną. Albo występujemy o te pieniądze na te właśnie inwestycje, albo niestety nie występujemy i te 23 miliony złotych wziąłby inny nasz samorząd. Jakikolwiek, który znajduje się w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego, bo do tego związku należymy i przez ten związek pieniądze pozyskaliśmy. We wcześniejszych latach, jak negocjowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, składaliśmy inne propozycje. Za te pieniądze chcieliśmy chociażby zadaszyć amfiteatr, albo wyremontować, albo zakupić nową ilawię, bo ta, którą mamy, jest za mała i niestety się często psuje. Chcieliśmy też wyremontować skwer Żeromskiego, czy też zaaranżować jakąś przestrzeń na Wielkiej Żuławie, na naszej wyspie, która jest wciąż nieodkryta. Te pomysły nie zyskały akceptacji. Stwierdzono, że na takie inwestycje, chociażby jak na zadaszenie amfiteatru, trzeba było starać się o pieniądze w poprzednich kadencjach. Niestety ja takiej możliwości nie miałem, więc z katalogu wszystkich pomysłów ostatecznie Urząd Marszałkowski, czy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zdecydowali się, że jedynym pomysłem, który może zostać z tego katalogu dofinansowany, to jest budowa mola. Gdybyśmy do tego nie przystąpili, cała ta pula byłaby rozdysponowana na inne samorządy i pewnie moi oponenci, moi przeciwnicy też by powiedzieli, że pieniądze straciłem, że nie pozyskałem dodatkowych milionów, a pieniądze zostały zagospodarowane przez inne samorządy. Rozumiem te wątpliwości, ale tutaj z całą mocą wyjaśniam, że gdybyśmy nie sięgnęli po te pieniądze, niestety poszłyby do innych samorządów.
1: A mam takie pytanie techniczne, bo w projekcie chyba była taka kładka, mówiliśmy o tym pewnie parę miesięcy temu, piesza, która by mogła połączyć też jakby ten spacernik taki, który jest wokół właśnie Małego Jezioraka. Czy jest to prawdą?
0: Od ulicy Sobieskiego, od tutaj naszych popularnych gastronomów, faktycznie kładka piesza będzie wchodziła na wody Jezioraka, a kładka rowerowa będzie szła teraz traktem pieszym, więc zyskamy taką małą dodatkową atrakcję polegającą na tym, że w pewnym odcinku tego terenu będziemy musieli wejść na wody Jezioraka, na pomosty, które będą naszą kładką taką pieszą do przejścia tego odcinka.
1: Na pewno ta część miasta będzie bardzo atrakcyjna, ale za to inne części miasta nie są wcale atrakcyjne. Mowa o plażach miejskich.
2: Czekamy na to od lat.
1: A ja tylko dodam, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Bardzo dużo głosów na temat tego, że warto by było te części miasta przebudować. Mowa tutaj o zdjęciu tych pomostów. Nigdzie na świecie nie ma pomostów na plaży, ale właśnie w Polsce jest tak, że są i to jest też trochę problemowe. Natomiast chodzi bardziej o taką infrastrukturę, czyli zjeżdżalnie. Nie ma co się oszukiwać. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas do Iławy z dziećmi, pierwsze co szukają, to szukają porządnego placu zabaw, jakiejś właśnie takiej dodatkowej atrakcji dla dzieci, bo ich zająć w tak turystycznym mieście, no pomimo tego, że jest dużo różnych atrakcji, no nie jest łatwo.
0: Faktycznie jakiś czas temu rozglądaliśmy się na takimi zjeżdżalniami. Nawet miałem przyjemność być w Lidzbarku jeszcze za poprzedniego burmistrza na takiej wizycie studyjnej, by podglądać, jak oni rozwiązali swój problem atrakcyjności plaży. Fakt, że jest tam w ogóle inny układ przestrzeni, jest dużo więcej tej przestrzeni, więc mieli troszeczkę łatwiej, ale taka zjeżdżalnia funkcjonuje. My rozglądaliśmy się też za takimi rozwiązaniami. U nas z uwagi na koszty niestety nie zdecydowaliśmy się na zakup, ale pierwszy krok w tym kontekście stawiamy już w tym sezonie, ponieważ w ciągu najbliższych dni też odbędę spotkanie z dyrektorem Centrum Sportu, panem Jakubem Kaską i z moją zastępczynią Dorotą Kamińską i będziemy rozmawiali nad tym, czy ten tor wodny, który zakupiliśmy na basen nasz miejski, będziemy mogli rozstawiać też na dzikiej plaży chociażby i jakie wymogi będziemy musieli spełnić, żeby ten tor wodny uatrakcyjnił przestrzeń miejską, która tam się znajduje. Więc jakiś krok w tym kierunku robimy. Widzimy to, co pan redaktor porusza, że ta plaża mogła być jeszcze bardziej atrakcyjna. Oprócz tego, że są tam boiska, że jest tam niewielki plac zabaw, to nam też brakuje takich aktywności wodnych. Kiedyś też myśleliśmy o tym, że ta plaża powinna być poszerzona troszeczkę w głąb tej zieleni, która tam jest taką zielenią trochę opuszczoną i niezagospodarowaną, tylko pamiętajmy, że mamy też tam park krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Musimy pamiętać, że ta przestrzeń, która jest po prawej stronie, podlega ochronie i szukamy takiego rozwiązania. Jeżeli byśmy nawet je mieli, musimy mieć finansowanie najlepiej unijne. Niemniej jednak ten problem, który jest przez pana redaktora zgłaszany, jest nam znany, widzimy i w tym roku mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uatrakcyjnić dziką plażę poprzez montaż tego toru wodnego.
1: Na pewno na takie atrakcje czekają dzieci, młodzież i też rodzice z pewnością, bo mogą wtedy spokojnie zaplanować sobie piękny dzień. Natomiast piękny dzień nie zaplanują sobie kierowcy. W ciągu dnia muszą naprawdę dużo pracować, żeby znaleźć wolne miejsce. Była dyskusja na ten temat, był projekt uchwały. Państwo wykonali taki gest podczas sesji dla swojej opozycji, że zdjęliście jeden z tych parkingów, o którym oni mówili i to nie zadziałało. jednak ta uchwała nie przeszła, a pewne symptomy, jakie obserwujemy, świadczą jednak za tym, że takie zmiany prędzej czy później czekają nasze miasto.
0: Rozważaliśmy wprowadzenie parkometrów na kilku parkingach. Tak naprawdę 13% miejsc parkingowych, około 300, miało być objętych parkometrami, czyli całkiem niewiele i głównie przed instytucjami publicznymi, więc to też jest taki ukłon w stronę całej społeczności, że przyjeżdżając chociażby do ratusza, będzie można w końcu załatwić sprawę przyjeżdżając samochodem. Opłaty dla mieszkańców miały być symboliczne, bo opłata ta miała wynosić 1 zł, więc bardzo, bardzo symboliczna opłata za pierwszą godzinę, za kolejną 1,20 zł, więc wydaje mi się, że te opłaty nie drenowałyby budżetu naszych mieszkańców. Faktycznie, tak jak pan powiedział, radni opozycyjni zgłosili pomysł, żeby przy dworcu jeden z parkingów zostawić parkingiem bezpłatnym. Ja zrobiłem ten krok w tył, zrobiłem przerwę, poprosiłem o zmianę tej uchwały. Pamiętajmy proszę, że i tak ten parking tymczasowy, tam gdzie cyrk najczęściej staje, czy karuzela, i tak jest parkingiem bezpłatnym i on już wtedy w uchwale był wyłączony, ale na wniosek radnych opozycyjnych zmniejszyłem liczbę tych parkingów przy dworcu na bezpłatne. Niemniej jednak i tak nie zyskała ta uchwała akceptacji. Dla mnie jest to działanie polityczne bardziej niż merytoryczne, ponieważ wykazałem się dobrą wolą, wykazałem się też ustępstwem, stwierdziłem, że jak najbardziej możemy ten argument uznać tutaj pod kątem merytorycznym. Dokonałem zmiany, niestety nie zyskała ona akceptacji, co mnie i też innych radnych bardzo, bardzo zdziwiło, więc jestem zaskoczony. Być może do tego pomysłu wrócimy za kilka miesięcy, ale też powiem państwu, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o ustanowienie takich parkingów, zwłaszcza przed instytucjami publicznymi. Jakiś czas temu był u mnie jeden z mieszkańców, który potem poszedł do lokalnych mediów. Mieszkańcy z ulicy Królowej Jadwigi zgłaszają się, żeby też tam uregulować to. Sportowcy, którzy bazują w naszej bazie wioślarskiej, też proszą o ustawienie parkometrów, ponieważ parking jest całkowicie blokowany tygodniami wręcz przez obce samochody, więc mieszkańcy sami widzą, że w niektórych miejscach takie rozwiązanie byłoby przydatne.
1: I na tym stawiamy kropkę. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
5: Temat specjalny, tylko u nas.
1: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
6: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy, bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, z którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blum w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. Już tak się zeszło, że i on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi, albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Szlieman był w Iławie. Coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem Muzeum tego Szlimana. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Szliman zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 000 listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej Iławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie dziewiątkę dzieci, a matka umarła po urodzeniu dziewiątego, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się temu jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakieś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza. Ostatecznie kończy jako 14-letni subiekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie. Wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. Nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudnia. No i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to było bodaj Wenezuela, no to byśmy o nim nie usłyszeli. No, temat się skończył. No ale tu przypadek wchodzi w grę, żaglowiec ląduje na mieliźnie w okolicach Holandii, więc nasz rozbitek ląduje w Amsterdamie i tam się zaczyna jego wielka kariera. Okazuje się, że ma genialny talent do języków. Opanował coś koło 20 języków, a jeden język tak w 6 tygodni. W tym rosyjski, polski i się okazało, że to jest talent bezcenny, bo za chwilę, ponieważ z Rosją robiono różne interesy, lokuje się w Hamburgu, a za chwilę już w Petersburgu, jako tam przedstawiciel firmy niemieckiej na Rosję. Nie mija rok, już ma własną firmę, własny bank, no krótko mówiąc idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy to embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należał. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanio kupić, drogo sprzedać, i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów to umówmy się było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste, to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi. No, wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tam biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą te takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka, no Helena Trojańska nieomal. No w każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał tylko zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał. Odkopał już to już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale wdał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Brus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. Jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Więc trafia tutaj w roku 1941, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. Chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę potrzymać, drogo sprzedać. Wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 1948 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów, miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, bo to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom. Mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego, bo naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo tego, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował statusem w Iławie. No w każdym razie mieszka sobie w tej Iławie. Chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam tu wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam się składa na tą słynną karczmę Rotkruk, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł, i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popadał w ruinę, ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować, a już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. Popełnił samobójstwo, no znowu z miłości. Zakochał się, rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać, w ogóle nie ma. Tatuś nie pomógł. Braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle, do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60 dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona tę Omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam, no a że jest coraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
1: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mniej znana z Iławy, z osiedla Lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla Lubawskiego, fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek. Można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami, bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę. Można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu iławskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy nadleśnictwa w Iławie.
7: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
1: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy nadleśnictwa w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: toată promoția. Czwartek, piątek, weekend, co tam?
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Dziś powiemy o historii stolicy powiatu iławskiego. Zaczynamy od wspomnień związanych z imprezami organizowanymi na jeziorze Jeziorak. Mówi Stanisław Kasprzak, znany żeglarz w Iławie.
3: Mamy część jeziora, który jest dla ludzi, którzy lubią miejskie życie, tak? Który mimo z tego, jak już wypłyną, przyjadą, jednak nie mogą się od tego miasta oderwać. No więc część Iławy, to się dzieje, załóżmy do niemal Rzeszałkowa, spełnia takie oczekiwania. No Iława w pełni spełnia, zaspokaja w różny sposób. Drugi etap jest dla tych, którzy już z racji tego, że są pewne przepisy na tym jezioraku, jest dla tak zwanych speedowców, którzy lubią szybkość i tak dalej, bo to jest przestrzeń, gdzie można już szaleć, ile maszyna dała, w sensie motorówki i tak dalej. Jest to taki element aż do Siemian, powiedziawszy, do najbardziej większego rozlewiska, no i do takich iławskich mikołajek, bo Siemiany należy tak traktować, makowo Siemiany, tak? Jest to taka część tego jezioraka, gdzie ludzie rzeczywiście w różnych warunkach, w różnych możliwościach i na czymkolwiek mogą sobie dowoli wyżyć, tak? I trzeci element, który jest najmniej i spodziewam się nawet sami iławacy mogą być bardzo zaskoczeni, to jest dalej na północ od Siemian. Nie wiem, dlaczego utarło się generalnie w środowisku żeglarskim, że jeziora kończy się w Siewiadach. No jakby ścianę ktoś postawił, płot, mur i tak dalej, dalej nie płyną. No i to tracą na tym, bo to, co się dzieje na północy jezioraka, no to jest dopiero perełka dla tych, którzy lubią spokój, ciszę i dużo ciekawych rzeczy, tak, do zobaczenia. Na powrót do, że tak powiem, życia żeglarskiego, wodnego zalewa, jeziora Wingi, poprzez to, że też ta ekomarina jest, nagle nam się wydłużył szlak i o bardzo ciekawych, charakterystycznych elementach. Ktoś, kto lubi przyrodę, ktoś, kto lubi łowiectwo w sensie fotograficzne, nie ma lepszego miejsca. Jeżeli lubi piesze wędrówki, nie ma lepszego miejsca. Może o rowerach, o innych rzeczach nie wspomnę. I teraz kwestia wyboru, czy chcę mieć trochę hałasu i różnego rodzaju środowisko, czy chcę mieć spokój, czy chcę przyjechałem, nie wiem, nie urągając to, że ktoś przyjechał z małego miasteczka, chce być większe miasteczko, no co Iława nie jest znowu aż takim wielkim, ale ma taki charakter miejski, trzeba przyznać, no to staje tu. No więc jest to pełne uzupełnienie takiej oferty. No jak już się chce dalej ruszyć i w kierunku Miłomłyna czy na Pochylnie, to już jest następny etap, który nie ukrywamy, ciągle jest promowany jako ta najważniejsza, istotna część tego regionu, choć ja bym się sprzeczał, uważam, że jeziorak sam

0: są i jeszcze świadectwa do dnia dzisiejszego do obejrzenia, co jest bardzo ciekawe, tak? Także jeziorak, jeszcze raz jeziorak.
1: Jednym z takich właściwie projektów, który no jak gdyby jest od samego początku, Puchar Jachtów Kabinowych. Chciałem cię zapytać, jak do tego doszło w ogóle, że też stałeś się częścią tej ogólnopolskiej rywalizacji, która dostarcza naprawdę wielu wrażeń i jest to chyba najbardziej profesjonalna rozgrywka żeglarzy na jeziorach.
0: Rzeczywiście tak, kiedy tu przyjechałem, widziałem, że praktycznie jezioro jest od strony sportowej, krótko mówiąc, martwym jeziorem, tak? Tak się akurat złożyło, że Międzyszkolny Ośrodek Sportu Wodnego, nasza tak zwana baza, no i zaczęły dzieci i również sport zaczął tu troszeczkę już pokazywać się, że coś można. Ja też nie mogłem zrozumieć, a przyjechałem ze środowiska żeglarskiego bardzo mocno zorganizowanego, gdzie regaty to była rzecz co tydzień, tak? Na Jeziorze Sławskim, bo głównie na nim to się wszystko odbywało. To nie było tygodnia, nie było soboty, niedzieli, żeby nie odbywały się jakiekolwiek regaty, to różnych rodzajów łodzi, tak? I tak sobie pomyślałem, że no chyba trzeba by było również spróbować tutaj też coś takiego zrobić. W związku z tym przyjrzałem się, jak jest to organizowane poprzez dawnych właśnie organizatorów, który krótko mówiąc to prowadził. I sobie tak pomyślałem, no fajnie się bawią, w sensie takim czysto rodzinnym, ale to się zamyka bez promocji, gdy chodzi o to jezioro gdzieś dalej. No i sobie pomyślałem, a może by spróbować przystąpić do tego towarzystwa, które to organizuje i spróbować zmienić troszeczkę zasady i spróbować troszeczkę wprowadzić więcej takich sportowych elementów. No a na co się zgodzono i rzeczywiście w tak krótkim momencie czasu chyba bardzo szybko przejąłem tę imprezę jako główny organizator. No i jak sobie wspomnę, że w pierwszych właśnie takich regatach, które organizowałem, startowało 120 jachtów. Dzisiaj to, gdyby ktoś pomyślał, no jest mało realne. No to już świadczy o to, że była taka potrzeba. Przy czym jedyny element, który no po czasie szybciutko okazał się tutaj lekko przewartościowany, a mianowicie zaczęli przyjeżdżać ludzie, którzy sportowo te żeglarstwo uprawiali, niemalże jak zawodowcy. I to zaczęło dzielić już troszeczkę ludzi na zasadzie ci rekreacyjni, tak zwane szuwary, nie bardzo chciały startować z tymi zawodowcami, bo i tak my przegramy, czyli nastawienie od razu czysto niesportowe, no bo co tam my do nich i tak dalej, i tak dalej. I w końcu sobie myślałem, okej, usłyszałem, że jest organizowany cykl dla takich właśnie bardziej charakterze sportowym, właśnie Puchar Polski Jachtów Kabinowych. Pojechałem na pierwsze ich eliminacje, zapoznałem się z organizatorami, powiedziałem, że jest taki akwen, że chętnie może byśmy spróbowali i rzeczywiście wprowadziliśmy w połączeniu Błękitna Wstęga i od razu Puchar Polski Jachtów Kabinowych i to przez kilka lat. No, fajnie nawet funkcjonowało, ale znowu te elementy wychodziły, że jednak sportowcy jednak zdecydowanie przyjeżdżali wygrać to, co najlepsze. Mało tego, w ten czas były bardzo modne nagrody, to bardzo ciekawe nagrody, bardzo drogie lub niedostępne w normalnym zakupie, w związku z tym znowu przyjechali, zabrali, pojechali, tak? W związku z tym znowu środowisko, nie, wrócimy chyba z powrotem do rekreacji, wylot, że tak powiem, wszystkich żagi do siemian, tam fajna zabawa, powrót i tak dalej. No i w końcu mówię, okej, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oddzielić tę imprezę, tak? W tym momencie została oddzielona i Puchar Polskich Jachtów Kabinowych został totalnie przyjęty jako organizator jezioraka. Oczywiście on jest to prowadzony cały czas przez patronat miasta w różnych wersjach. No i w tym momencie, jak jużśmy ruszyli, no to już później się zaczęły po prostu już eliminacje, włącznie z tym, że prowadziliśmy nawet jednego roku mistrzostwa, już o tytuł mistrzostw Puchar Polskich Jachtów Kabinowych, czyli finały były w Iławie, co rzadko finały wyjeżdżały poza Giżycko. Swoje dawne zakusy sportowe jako zawodnicy, bo Groznik włącznie z tym, że byli mistrzami Europy, mistrzami Polski, no na tak zwane emeryturę żeglarską wybierają taki sport turystyczny właśnie, co nie odbiega wcale rzeczywiście od tych sportowych, mocno wyczynowych łodzi. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście zrobiły się klasy, zrobiły się teamy. Nie ukrywam, że jeden z pierwszych teamów, jaki w ogóle się pojawił w Pucharze Polskich Jachtów Kabinowych, to był team właśnie jezioraka. Udało mi się kiedyś nakłonić trzy, że tak powiem, miasta, tak, Zalewo i Miłomyn, tak, i troszeczkę i Ławę, gdzie stworzyliśmy team, gdzie w każdej klasy, gdziekolwiek byśmy nie jechali w ten czas na regaty, na eliminację, no to już bez przesady, ale ciągle nam się już to nudziło, bo zawsze w swoich klasach byliśmy na pierwszych czołowych miejscach. Rzadko kiedy nam poniżej trzeciego miejsca nie udało się, że tak powiem, wygrać. W związku z tym była to fajna zabawa, bo to piękny zestaw, który powodował, że jeziorak zyskał bardzo mocno w turystycznym odbiorze, gdy chodzi o możliwości organizacyjne imprez.
1: Mówił Stanisław Kasprzak. Teraz zmieniamy temat. O historii miasta z okresu wojen opowie w swoim felietonie Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: tej ławy okres 4-5 lat wojny, czyli między 1939 a 1943-1944 rokiem był niemal dla takiego przeciętnego mieszkańca niezauważalny. No, co prawda pojawiali się żołnierze,

0: jeździły przez Iławę transporty na wschód, rozbudowano dworzec kolejowy, cały węzeł kolejowy. Natomiast no, działania tutaj żadne nie dobiegały wojenne. To wszystko działo się cały czas bardzo, bardzo daleko, w związku z tym ta wojna nie była tutaj zupełnie odczuwalna. Pierwszą taką jaskółką była napływająca ludność, nie tylko uchodźcy ze wschodu, którzy szukali schronienia daleko, daleko od linii przyfrontowej, ale też mieszkańcy większych niemieckich miast, chociażby z Berlina, którzy po prostu uciekali z jednej strony ci ze wschodu przed działaniami wojennymi, z drugiej strony ci z zachodu przed bombardowaniami. Więc to jakby mieszkańcy Iławy mogli na własne oczy przekonać się, czym ta wojna jest. A tak naprawdę wojna dotarła do Iławy dopiero w połowie stycznia 1945 roku. 14 stycznia rozpoczęła się ta decydująca faza uderzenia, operacji, ofensywy wschodniopruskiej, ofensywy muławsko-elbląskiej, w wyniku której po 8 dniach 22 stycznia Iława została przez wojska radzieckie, przez wojska Armii Czerwonej zdobyta. No, historycy różnie się wypowiadają o tym czasie. Jedni uważają, że nie było żadnych walk i po prostu Armia Czerwona weszła sobie do Iławy. Ja jednak uważam, zresztą jestem w posiadaniu raportów, rozkazów, raportów z pola bitwy, z których wprost wynika, że wojska niemieckie stawiły opór Armii Czerwonej, stawiły opór po pierwsze na linii Drwęcy, po drugie było kilka ognisk obrony na samych dojściach do miasta, no i po trzecie dobrze broniony był obszar Iławy Głównej, dworca węzła kolejowego, skąd do ostatniej chwili odchodziły pociągi ewakuujące ludność, ewakuujące wojsko, no i także osłona, podobne stanowisko oporu przy dworcu Iława Miasto, więc jakby tych walk odrobinę było. Nie było natomiast w Iławie walk ulicznych. Były bombardowania, to też jest ciekawostka, bo już od połowy stycznia pojedyncze radzieckie bombowce nadlatywały nad Iławy, bombardowały dworzec kolejowy, bombardowały węzeł kolejowy. Jeden nawet zbombardował obrzeża Starego Miasta, więc no, mieszkańcy od tej połowy stycznia na własnej skórze mogli się już rzeczywiście przekonać, czym jest wojna. No i 18 stycznia, w nocy z 18 na 19 stycznia rozpoczęła się ewakuacja mieszkańcy Iławy. Ci, którzy mogli oczywiście, bo też sporo osób zostało, zaczęli wyjeżdżać z Iławy w kierunku północno-zachodnim bądź zachodnim. Niemieccy mieszkańcy Iławy nie mogli wielu rzeczy ze sobą zabrać. W zasadzie ograniczano się tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Pamiętajmy, że to była zima i to rzeczywiście trudna zima. Temperatury wahały się pomiędzy minus 25 a minus 30 stopni. Śniegu było po kolana. W związku z tym ta ucieczka, ewakuacja była niezwykle trudna, więc zabierano tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ubrania, okrycia, pewnie jakiś prowiant i to wszystko. Więc tak jak mieszkańcy Iławy wyszli z mieszkań, tak te mieszkania pozostały nienaruszone. Natomiast no, wojska Armii Czerwonej weszły do Iławy, ale poszły zaraz dalej w kierunku na Zalewo i Elbląg. Zaraz potem weszła do Iławy administracja wojskowa z komendanturą, oddziały ochrony miasta, zaraz się pojawiło NKWD, no i zaraz po nich pojawiło się oddziały tyłowe Armii Czerwonej, które zaczęły przechadzać się po prostu po mieście i zaglądać to tu, to tam. Okazało się, że te dobra są, więc zaczęto je grabić. Część rzeczy po prostu grabiono, plądrowano. Pozostałą część zwożono w wybrane punkty na terenie miasta, skąd później przewożono je na dworzec czy na rampy i wywożono dalej na wschód. No, taki los spotkał wszystkie niemal niemieckie miasta. Przy tym plądrowaniu mieszkań, dorobku prywatnego, oczywiście w ten sam sposób traktowano też mleczarnie, młyny, tartaki, wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe, mimo że już było przecież dość szybko wiadomo po konferencji, że te tereny przypadną po Polsce. No to jakby tutaj to nie miało dla Rosjan żadnego znaczenia, więc no Iławę najpierw całą splądrowano, no a później jeszcze na domiar złego oczywiście też spalono. Wojna sprawiła, ten nowy porządek, nowy podział, nowe granice sprawiły, że Iława znalazła się w granicach Polski, razem z okolicznymi ziemiami, razem z Olsztynem, który przecież był przez długi okres historii miastem polskim. Stąd też jakby ukuto później te sformułowania, które dziś budzą jakąś taką konsternację o powrocie do macierzy. No to jakby tutaj wszystko opierało się na Olsztynie, który do rozbiorów był przecież miastem polskim, więc później wielokrotnie mówiono o tym, że te tereny wróciły do macierzy, chociaż w przypadku Iławy, gdybyśmy oceniali to jednostkowo, no to takich sformułowań używać nie powinniśmy, no bo Iława Polska była w zasadzie przez chwilę w czasie całej swojej długiej historii, ale no tak się stało. Po konferencji, gdy już było wiadomo, jak będzie przebiegać granica, w kwietniu pojawili się w Iławie pierwsi Polacy, to byli kolejarze, to była w zasadzie mała grupa kolejarzy, kilkanaście osób. Stefan Ambasadura, Antoni Ostrowski, Seweryn Piwowarczyk. To są osoby, które znamy z nazwiska, które przystąpiły do prac przy czy to zniszczonej, czy splądrowanej infrastrukturze po to, żeby przygotować grunt, żeby przygotować tę infrastrukturę dla pociągów repatriacyjnych i przesiedleńczych, no bo było już wiadomo, że będą tutaj napływać Polacy, że ze wschodu zaczną napływać transporty i ława była nie tylko miejscem docelowym, ale też miejscem przeładunkowym dla wielu pociągów, w związku z tym trzeba było stworzyć warunki i tym się zajęli właśnie pierwsi polscy kolejarze. A tak naprawdę Polacy dopiero zaczęli napływać do Iławy w lipcu, no może już na przełomie czerwca-lipca, najwięcej w sierpniu. Od 1 czerwca Iława miała swojego pierwszego polskiego burmistrza, był nim Maksymilian Grabowski, który zresztą długo burmistrzem nie był, bo tylko 3 lata, bo nie wiadomo komu podpadł, pewnie partii, ale oskarżono go o malwersacje finansowe. Mieczysław Krajewski, osoba, która brała udział w tworzeniu polskiej administracji tutaj, on wspominał, że Iława nabrała wiatru w żagle właśnie dzięki Grabowskiemu. Grabowski był sprawnym organizatorem. On zresztą był przez 4 lata przed wybuchem wojny od 35 do 39 roku burmistrzem w Warce, więc miał to doświadczenie. Skierowano go do Iławy. No i rzeczywiście dobrze tę administrację zorganizował. Rozpoczął odgruzowywanie miasta. Starał się o środki, o kredyty, o pożyczki na odbudowę miejskiej infrastruktury.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz kolejna odsłona związana z tajemnicą niemieckiej kolumny, którą Rosjanie według wielu publikacji rozbili w 1945 roku w Dębince pod Zalewem. Najnowsze badania pokazują, że zdarzenie to miało miejsce pod Elblągiem. Sam temat dostarczył wielu ciekawych informacji o froncie rosyjskim, który w tym czasie przechodził przez powiat iławski. Zaczynamy jednak od samej fotografii, którą analizował ostatnio Bernard Król, badacz historii Stowarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej.
3: Wiemy, że podpis pod tym zdjęciem jest fałszywy, nie przedstawia tego miejsca i nie przedstawia tego, co jest napisane. Nie jest to kolumna niemieckich żołnierzy, tak, wojskowa i nie jest to kolumna sfotografowana pod Bynowem, na pewno tylko pod Elblągiem i z dużym prawdopodobieństwem cywilna kolumna. Ale jak to jest w tym przekazie, prawda, już mówiłem, prawda życia i prawda ekranu, to zdjęcie żyje. Żyje, słuchajcie, przeszperałem ten internet, no i to zdjęcie żyje. A mianowicie, na jednej węgierskiej stronie to zdjęcie przedstawia, ale jest jako dodatek do artykułu o ataku Niemiec w 1941 roku na Związek Radziecki, czyli o całym tak zwanym planie Barbarossa, tak, i całej tej całej inwazji Niemiec o 1941 roku. No i opisujące, że jest to ilustrujące to zdjęcie, ten artykuł, że tam chodziło, tam jest opis akurat o sprzętu, jednostki sprzętowe i tak dalej. Inna historia to jest, a mianowicie, że jest to pruski konwój, znaczy w Prusach Wschodnich, konwój wojskowy zniszczony przez szturmowika IU-2. Tak? Ten wątek też swego czasu podejmowaliśmy i że jest to rok, słuchajcie, 43. W 43 roku to w Prusach Wschodnich jakichś walk chyba nie było szczególnych, tutaj nie kojarzę, więc wypisywanie takich rzeczy było zaskoczeniem. No i na jeszcze jednej stronie internetowej ktoś opisuje, że to zdjęcie jest wprost w artykule napisane, że jest to zdjęcie rozbitej niemieckiej techniki, czyli kolumny w bitwie pod Stalingradem. I tak sobie to zdjęcie żyje. Nie dziwmy się, że u nas zostało przez błąd ewidentny pewnie, bo wątpię, żeby tam ktoś celowo po prostu fotograf źle je opisał, nie pamiętał, gdzie jest zrobione, pasowało do miejsca, znaczy do mniej więcej do historii opisanej i tak zostało zilustrowane. I tak historia ta się, można tak, to bo chciałem te książki dwa, i tak historia, przepraszam, że użyję znów potocznego słowa, się kolebie. Tak, i w tych wszystkich tych publikacjach jest powielana informacja, że to zdjęcie jest zrobione tu koło nas, tak, przez te wojska, koło Miłomłyna, tak na pewno nie jest. I teraz trzeba oddać honory ludziom, którzy wcześniej to odkryli. Ja nie jestem, tak powiem, ja to odkryłem niezależnie. W międzyczasie i na forum Marienburg, ono teraz brak słabo funkcjonuje, bo wszyscy się przenieśli na Facebooka, ale swego czasu było to bardzo intensywnie użytkowane i tam to zdjęcie się, słuchajcie, pojawiło tam i ktoś, dokładnie jest tam opisane jako Berlinka JPG i opisuje historię nie naszej 29 korpusu pancernego, tylko tego drugiego, 10, który szedł przez Ostrudę, Morąg i Młynary, trochę bardziej na wschód, który to wedle autora miał 24 stycznia rozbić tą kolumnę. Tak. kto rozbił, nie będziemy już tam dzisiaj dyskutować. Fakt, że gdzieś te informacje wcześniej się pojawiały. Także to nie jest tak, że ten. Fakt, że ja o tym nie wiedziałem dopiero później, jak zaczęliśmy szperać, gdzieś grzebać w tym internecie, czasami przypadkowo się napotykało na takie historie. To zdjęcie jest ciekawostka, kiedy ono zostało wykonane. Jakbyśmy tutaj przejdziemy już takie na jedno z ostatnich informacji, to też parę może nie mitów, ale obalamy. Ono zostało wykonane prawdopodobnie na początku lutego. Dlaczego? Z raportów pogodowych wiemy, że znaczy w ogóle z przekazów zwłaszcza strony niemieckiej jest taki przekaz, że Niemcy ewakuowali się tutaj w bardzo silnym mrozie, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Rzeczywiście w styczniu był mróz i śnieg, ale nie aż taki mróz, żeby tam było po minus 20 stopni za dnia. To za chwilę wam pokażę raporty pogodowe. Tak? Tu zresztą widzimy w lutym, już na początku lutego, przyszła tutaj na te tereny odwilż. I tu widać, że tu są znaki odwilży. Tak? Tamte górki, śniegu tu już nie ma. Tak? To są ewidentnie dodatnie temperatury. Ciepły wiatr, który rozwiał ten śnieg, znaczy rozwiał, stopił tę górkę śniegu. Tak? Na dachach, na lesie i na tych górkach nie widać śniegu. To znaczy, że odwilż przyszła taka gwałtowna. Było dość ciepło. Tak? Tu jest temperatury dodatnie. Zobaczmy na raporty pogodowe. Zaraz za 5. Armią Pancerną Gwardii, czyli tą, którą my opisywaliśmy i tymi korpusami pancernymi, które tu przeszły, dokładnie dzień później albo tego samego dnia, w zależności, szła druga armia uderzeniowa. Te korpusy pancerne naszły, w ogóle się nie zatrzymywały. Tam jechały do przodu, tak, miały zadanie, a za nimi szły druga armia uderzeniowa, która na tych terenach, ona trochę pod innym kątem szła, bo tam później poszła na prabuty. W niej są bardzo dobre raporty pogodowe, tak, gdzie każdego dnia jest opisane, ja każdego dnia też przypisałem, w którym to miejsce oni byli, mniej więcej w jakim rejonie, jest podana w ciągu dnia. To jest dzienna temperatura, tak, jakie były warunki, widzialność. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że w ciągu dnia było do minus 9, minus 7. W nocy oczywiście temperatura bezwzględnie spadała do minus 15, minus może 20, ale w ciągu dnia na pewno nie. Co ciekawe, sami Niemcy piszą, jest ta dość znana książka Bój o Prusy Wschodnie, sami autorzy podają, że 20 stycznia, bo opisują oni ze swojej strony niemieckiej, tak, i był 3-stopniowy mróz i to się 20 stycznia się potwierdza i rosyjskie minus 2, a u nich 3-stopniowe w tym rejonie, który tutaj był, to wszystko to się tutaj zgadza. Także też tu chciałem pokazać jako taką być może nie legendę, ale to czasami z tego punktu widzenia technicznego, no warto coś zweryfikować, zadać pytania, może jednak nie było tak, może było jednak troszkę inaczej. Było zimno, ale nie aż tak. I to by było chyba tyle, powiedzmy, takich ogólnie, bo się tutaj rozgadamy na ten temat, można długo jeszcze, parę wątków jeszcze ciekawych jest dotyczących zalewa. Ja tam opisałem na przykład w tych raportach, Rosjanie oczywiście naciągają to wszystko. W przypadku zdobycia zalewa jest opisane, jakie tam walki się nie toczyły. No tu może fragment, w tej książce to przeczytam. Normalny James Bond walczył w zalewie. W liście nagrodowym, tak, jest tutaj. Dowódca oddziału łączności kompanii dowodzenia 31. Brygady, starszy sierżant Siergakow, miał zabezpieczać łączność radiową dowódcy brygady z dowództwem korpusu. Podczas zajęcia zalewa był z radiem typu RSB tuż za czołgami, kiedy napadła na niego grupa strzelców niemieckich. Siergakow rzucił się na niemieckiego oficera, który stał z pistoletem w ręku. Udało mu się silnie uderzyć i zbić wroga z nóg, a potem wyrwać mu pistolet i zastrzelić go. W tej walce zlikwidował jeszcze jednego niemieckiego żołnierza. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować radio, które nie doznało żadnego uszczerbku. No to takie bajki, tak, można włożyć, bo i takich relacji jest dość już indywidualnych, rosyjskich, dotyczących tam listów nagrodowych, czyli nagród. W tych raportach później też widać tych armijnych i wyżej są takie być może uproszczenia po prostu czasami, czy wygodne informacje. No, łącznie z tym, że każda brygada, która wchodziła do zalewa, tu mieliśmy w tym raporcie 31. Brygady napisane, że oni zdobyli 20 samochodów i 20 przed zalewem i w zalewie, tak, po 20 samochodów. Kolejne brygady, które wchodziły do zalewa, każde pisały też. My też zdobyliśmy 20 samochodów. I ci ostatni, co przyszli, to już napisali, też zdobyliśmy 20 samochodów. I później w raporcie armijnym jest napisane, w zalewie zdobyto 80 samochodów. No jak do te 4 brygady razy 20, no to 80 zdobyli tych samochodów w rzeczywistości. To by było tyle z mojej strony, to taka bardziej, nie wiem, czy prelekcja zasługuje na miano historycznej, Waldek, ale taka być może z naszych ustaleń. To nie jest ostatnie zdjęcie, które chcielibyśmy rozszyfrować i tutaj chcę pokazać właśnie dwa ostatnie slajdy, to zdjęcie. Tu po lewej stronie to jest dowódca tej 5. Armii Pancernej, generał Wolski, na granicy Prus Wschodnich. Wszędzie piszą, że to jest na granicy Wostoczna Prusja, rzeczka sobie płynie, spalony dwór bez dachu tam chyba zniszczony. Niby oglądają mapę, to jest chyba któryś jego z zastępców, tak podejrzewam, albo szef sztabu. Mostek jeszcze takiej konstrukcji ala wschodniopruskiej. I pytanie mnie nurtuje, gdzie jest to zdjęcie zrobione. Przeszparałem już, przejechałem trochę dróg i przez Google View i osobiście jak jadę do Warszawy, to staram się gdzieś tam namierzyć jakąś drogę. Nie jestem w stanie tej rzeczki, nie wiem gdzie to jest, ale intryguje mnie to zdjęcie. Liczę na pomoc. Może ktoś kiedyś znajdzie opis tego zdjęcia. Cała relacja, słuchajcie, z tej naszej historii, bo to częściowo wspólne takie jest odkrycie, ukazała się, jest na YouTubie, jeżeli ktoś chce i wpisze sobie Berlinka, tajemnica zdjęcia niemieckiej kolumny, to taka relacja z tego, jak myśmy się tam wybrali do tego Elbląga, tak, i tutaj poruszali się po tych terenach, cała to jest to polecam, to kolega zrobił ten filmik No i ja mu zawdzięczamy poniekąd, tak powiem, ponowne poruszenie tej sytuacji. I to by było z mojej strony, dziękuję bardzo. Jeszcze chcesz zabrać głos, tak? To proszę bardzo.
4: Nazywam się Ryszard Cezary Czarnowski, pochodzę z Ostródy. Faktycznie poznaliśmy się z Bernardem w związku z tym zdjęciem, dlatego że na mediach, które prowadzę historyczne, ktoś właśnie wrzucił zdjęcie i czy mógłbym prosić o to zdjęcie z tym błędnym podpisem, jeżeli gdzieś tam byłoby, dlatego że chciałbym poniekąd wrócić. I dlaczego się w ogóle tak wiele mówi o tym zdjęciu konkretnie, a właściwie o tych dwóch fotografiach? Ano dlatego, że z punktu widzenia poszukiwacza, też jestem poszukiwaczem i kolekcjonerem, chociaż też nie jestem historykiem, bo na co dzień jestem mechanikiem samochodowym, w sezonie wakacyjnym pływam na statku jako kapitan, więc też byłem zainteresowany właśnie jako poszukiwacz. Dlatego, że wiele rzeczy, wiele przedmiotów, które widzimy na tym zdjęciu, są cenne z punktu widzenia kolekcjonera i poszukiwacza. Dlatego tak wiele się o tym zdjęciu mówi, dlatego tak też się spotkaliśmy tutaj dzisiaj w tym temacie i sam też opublikowałem pewne informacje poniekąd fałszywe, które bardzo nieźle poruszają się po internecie. A w związku z tym, że to zdjęcie było wykonane właśnie w okolicach Dębinki. I tutaj na chwileczkę wrócę do tego i tego podpisu, który tutaj mamy, bo tam jest napisane, zdaje się tak tutaj, że ta kolumna została rozbita właśnie przez Iliuszyna, przez samolot IU-2. Nie, to na którymś to było zdjęcie. Tak. Co ciekawe, tak samo jak Bernard, lubię bardzo szybko, kiedy to zdjęcie pierwszy raz miałem styczność właściwie niedawno z tym zdjęciem. Wsiadłem od razu w samochód, pojechałem w tamto miejsce, gdzie mogło być. Tutaj pan Wiesław Skrobot też podpowiedział, że to mogło być właśnie w tamtym miejscu, w okolicach miejscowości Skółty. Pojechałem tam, no nie pasowało mi. Uruchomiłem drona, podleciałem w to miejsce, próbowałem wykadrować tak samo. Okazało się, że nie. Ale porzucałem trochę też magnesem neodymowym w tamtym miejscu. I tutaj wrócę do tego podpisu właśnie z tym samolotem. W kanale elbląskim znalazłem, wyciągnąłem kilka ogniw właśnie z taśmy działa WJA-23. Czyli jednak coś w tamtym miejscu się wydarzyło. I jakaś kolumna tamtędy zmierzała. Także polecam poszukiwaczom pogrzebać w tamtym miejscu, porzucać magnesem, poszukać w okolicznych domach, może jakieś pamiątki, tam też jakaś kolumna była, tam też coś się wydarzyło, stąd czasami takie właśnie błędy. Natomiast w miejscu...
3: To wynika z mapy, że na pewno coś tam było.
4: Tak, nie podlega dyskusji. Także polecam poszukiwaczom to miejsce. Sam tego miejsca jakoś tam szczególnie nie eksplorowałem. Też nie mam zwykle czasu na takie rzeczy. Wiem, że coś tam było. Już jest to dla mnie informacja niezwykle treściwa. Polecam też wrócić do właśnie tutaj na Berlinkę. W tym filmie, który sobie obejrzycie na YouTubie, mieszkaniec, który mieszka w pobliżu, opowiedział fajną, pewną ciekawostkę, że tam fajne rzeczy były i też tam z wykrywaczem szybciutko przejeżdżając przebiegły. I są fajne rzeczy, polecam, jak ktoś chce szukać, podzielcie się po tym, jak ktoś coś znajdzie fajnego. Ale właśnie te tematy, dlatego to zdjęcie jest tak intrygujące, dlatego że widzimy tam wiele fajnych artefaktów, fajnych starych samochodów, wiele rzeczy się rozprysło dosłownie, więc wiele rzeczy w okolicy jest.
3: Że ten zdjęcie, to co ustaliłeś, że to zdjęcie może wstawiać fragment kolumny, bo za plecami fotografa na pewno...
4: Tak, tym bardziej, że się mówi o 50 pojazdach. Tutaj 50 pojazdów nie mamy, więc to, co było za jego plecami, tam jest miejsce, gdzie się można zatrzymać samochodem. Ja powiem szczerze, to też trochę kontrowersyjne będzie. Też nie zawsze staram się o pozwolenie na poszukiwania. Nie wszystko jest zabytkiem archeologicznym. Takie rzeczy zbierajmy, przekazujmy, jeżeli ktoś nie... Ja na przykład mam tak, że jak coś już mam w ręku, jakiś zabytek, on już mnie chwilę później nie interesuje. Wolę go oddać dalej, niech ktoś inny ogląda i tak dalej. Na co dzień w ogóle wolę zabytki znacznie starsze i pradziejowe, ale tutaj jak najbardziej polecam to miejsce i zobaczycie, jak zaczniecie zgłębiać to zdjęcie. Tam jest wiele, wiele różnych ciekawostek, nawet na podstawie właśnie tego samochodu, tej kuchni polowej. Fajny Mercedes stoi w tle, bardzo rzadka wersja, także polecam. Jeszcze raz, wracać do tego zdjęcia i do tej kolumny i do tego właśnie błędnego opisu właśnie z Dębinki, bo tam też jakaś kolumna była i bez wątpienia była ostrzelana właśnie przez Iła II. Znalazłem tam i łuskę w jednym miejscu, mosiężną, no i te ogniwa taśmy, które są tak naprawdę chyba cenniejsze kolekcjonersko niż same łuski po działku właśnie WJ 23, dlatego że one bardzo szybko korodowały i jest ich niezwykle mało właśnie na rynku kolekcjonerskim. Także mimo wszystko polecam wracać do tego miejsca z tym błędnym opisem. No i tyle co z mojej strony.
3: Historia musiała być ciekawa, trafiła na karty książki, tak, jeżeli kogoś to interesuje, w formie beletrystycznej. Dokładnie ta historia, którą myśmy tu opowiedzieli, ta historia została beletrystycznie w słynnej serii tak, Żółtego Tygrysa od A do Z, czyli tu od Iławy do Elbląga jest dokładnie opisana.
1: Mówił Bernard Król z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej, a spotkanie dotyczące wydarzeń z 1945 roku omawiano w salce muzealnej w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Eksperci radzą.
1: Jesteśmy ponownie w Ratuszu Miejskim. Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Jak wszyscy widzimy, na drogach spore zamieszanie pozimowe, dużo dziur, dużo różnych ubytków. To nie jest pewnie aż takim częstym przedmiotem waszych dyskusji. Bardziej pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów. Czym zajmuje się wspomniany zespół?
5: Zespół do spraw bezpieczeństwa na drogach został w ogóle zainicjowany w tej kadencji Rady Miasta 2 lipca 2024 roku przez burmistrza naszego miasta w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego miasta i tutaj przy każdej kadencji Rady Miasta taki zespół był opiniotwórczy, opiniodawczy dla burmistrza. Należy powiedzieć o tym, że takie wnioski, które wpływają do burmistrza, później są przekazywane do zespołu. Po tym, jak zostaną zatwierdzone przez nas, zaopiniowane pozytywnie, muszą trafić w formie projektu, który będzie później zatwierdzony. Realizacja takiego projektu to jest sytuacja, która wymaga też bardzo często i finansowej strony, czy potrzeba zabezpieczyć środki na to. Oczywiście w budżecie są zabezpieczane takie środki, jednakże bardzo często przekraczają one spodziewane już tutaj planowane wydatki i w tym momencie musimy też brać pod uwagę oczekiwanie na realizację takiego wniosku. Średnio raz na kwartał spotykamy się jako zespół do spraw bezpieczeństwa. To jest kilkanaście takich wniosków, które opiniujemy. Od ilości wniosków zależy częstotliwość zebrania się tego zespołu.
1: No właśnie, a czego dotyczą te wnioski? Czego dotyczą oczekiwania mieszkańców? Bo są różne skrajne sytuacje, które nas dotykają. Są też przeszkody, które no, wydawałoby się nierozwiązywalne wręcz na niektórych odcinkach dróg. No i z pewnością są to takie pewnie też pytania.
5: Wnioski dotyczą przede wszystkim zmiany organizacji ruchu, poprawienia bezpieczeństwa tego ruchu, no, na przykład progi zwalniające, ustawianie znaków zakazu, ustawienie luster drogowych. Ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych naszych mieszkańców.
1: To może jeszcze powiedzmy, jaki jest skład tego zespołu, bo to też bardzo ważna sprawa. Mieszkańcy będą mieli też okazję do tego, żeby na przykład takie osoby zapytać o pewne sytuacje związane z drogami, albo nawet też i przede wszystkim pewnie podpowiedzieć, co gdzieś tam jeszcze można poprawić.
5: W składzie zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach zasiadają osoby, które tak na co dzień mają szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa, na temat ruchu drogowego w ogóle, przede wszystkim dbają o niego i tak naprawdę jako przewodniczący, który w sumie organizuje pracę tego zespołu, opieram się głównie na ich wiedzy, na ich doświadczeniu i to w takim składzie zespołu jest Michał Kamiński, radny Rady Miejskiej w Iławie, pan Witold Topka, instruktor nauki jazdy, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mirosław Kowalski i urzędnicy, którzy też później po zatwierdzeniu, po zaopiniowaniu pozytywnie ostatecznie przez burmistrza takiego wniosku, który my uznajemy za zasadny, realizują, wprowadzają w życie, czyli pani Mariola Figurska i pan Grzegorz Frąckowiak, są to pracownicy Wydziału Bieżącego Utrzymania i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Iławy.
1: No właśnie, to bardzo ważne, te osoby na pewno pomagają też dotrzeć z dokumentami, jakoś spiąć te wszystkie pytania, bo one one się rodzą w trakcie pewnie takich prac. A jeśli chodzi o konkrety i miasto, to gdzie najwięcej takich właśnie problemów leży, którymi się zajmujecie?
5: W wyniku takich działań naszych, które są oparte na wnioskach bądź naszych spostrzeżeniach dla poprawy bezpieczeństwa, to chciałbym wspomnieć, tak jakby od początku, powstanie, załóżmy, wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Mickiewicza. Tam był problem z przekraczaniem limitu dopuszczalnej prędkości. Mieszkańcy chcieli wyjeżdżać z posesji, mieli z tym problem. Prędkości, jakie tam były osiągane, gdzie policja też oczywiście akcyjnie tam się ustawiała zmierzeniem prędkości, ale różnie to wychodziło i ze względu na to, że jest to fragment miasta rekreacyjny tak naprawdę, ścieżka rowerowa, miejsca do spacerowania, a prędkości do tego nie bardzo pasowały, mieszkańcy też wystąpili właśnie z petycją do Rady Miasta między innymi po to, żeby zastosować tam jakiekolwiek progi. No, pasowało tam akurat wyniesienie przejść dla pieszych, patrząc też kiedyś w przyszłości może o te molo bądź pomosty, gdzie to bardzo by pomogło i zastosowanie właśnie wyniesionych przejść dla pieszych tutaj na pewno na chwilę obecną. Oczywiście są przeciwnicy tego zastosowania, bo uważają, że tam można szybciej, niepotrzebne to jest jednak, że dla bezpieczeństwa, które dla nas wszystkich jest bardzo ważne, należało tak moim zdaniem zrobić i to też zespół się pozytywnie wypowiedział. Dodatkowo też można wspomnieć i powinienem tu powiedzieć też o osiedlach mieszkaniowych, gdzie też mieszkańcy występują z wnioskami, na przykład o przedłużenie strefy skrzyżowań równorzędnych uspokojonego ruchu ulica Mrągowiusza, Ziętary Malewskiej i Zewiusza. Tutaj też był wniosek mieszkańców o to, żeby przesunąć tą strefę ograniczonej prędkości właśnie o te trzy ulice, bo w kierunku osiedla Lipowy Dwór tam taka strefa obowiązuje. Dodatkowo na początku też kwestia lustra na ulicy Kwiatowej, bardzo często poprawa oznakowania skrzyżowań bądź przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających w osiedlach i taka często też wnioskowana sytuacja dotycząca postawienia lustra drogowego, gdzie w zasadzie powodem, gdzie mieszkańcy wnioskowali o to, był problem z parkowaniem pojazdów zbyt blisko skrzyżowania bez zachowania wymaganych 10 metrów od skrzyżowania. I tutaj pomocne zostało dla nas zastosowanie powierzchni wyłączonych z ruchu, które tak naprawdę odsuwają te pojazdy i dają tą widoczność, która tam tak bardzo dla nas była potrzebna. W ostatnim czasie mieliśmy takie spotkanie, tam było też wnioski mieszkańców, na przykład ulicy Łąkowej, gdzie niedawno została utworzona nawierzchnia, jest to też dojazd do przedszkola, intensywność tych pojazdów, które się tam przemieszczają. Mieszkańcy mieli problem właśnie tam z włączeniem się do ruchu, z wyjechaniem z drogi wewnętrznej. Tutaj na ulicy Łąkowej po wniosku mieszkańców pan burmistrz wyraził zgodę na to, żeby tam zostało zamontowane lustro drogowe, które poprawi wyjazd w kierunku ulicy Ostruckiej.
1: Chciałbym jeszcze pana zapytać o parking na ulicy Wiejskiej, bo sporo było dyskusji na temat jego modernizacji, bądź też innego projektu, który mógłby być w tamtym miejscu.
5: Jeżeli chodzi o ten parking, wpłynął wniosek tak w zasadzie do starostwa powiatowego odnośnie zmian w parkowaniu na parkingu na tak zwanym Manhattanie, potocznie mówimy o tym parkingu. Tam jest bardzo duży ruch pojazdów i kwestie parkowania są tam problemowe, no zbyt mało miejsc. I dla takiej modernizacji zmian w tym wniosku proponuje się, żeby zastosować skośne parkowanie, nie prostopadłe. Właśnie na tym zespole rozpatrywaliśmy wjazd i wyjazd. Zarząd Dróg Powiatowych wnioskował o to, żeby ustalić, z której strony ma być wjazd, a z której strony ma być wyjazd tego parkingu, pod kątem tego, że właśnie Zarząd Dróg Powiatowych planuje wykonać faktycznie te skośne parkowanie i stanowiska, które będą ustawione inaczej niż obecnie. Tutaj zespół zarekomendował wjazd od strony ulicy 1 Maja, czyli od Szkoły Czwórki, a wyjazd na ulicę Okulickiego. Wtedy w świetle tego wyjazdu łatwiej będzie tym ludziom po prostu się poruszać i propozycja właśnie ze strony zespołu odnośnie z tej strony wjazd i z tamtej strony na Okulickiego wyjazd uznaliśmy za najbardziej zasadną i taką odpowiedź tutaj skierowaliśmy do burmistrza miasta. Dalej to będzie informacja dla Zarządu Dróg, żeby w takim kierunku pójść, jeżeli chodzi o takie właśnie parkowanie. Myślę, że to poprawi, pomoże mieszkańcom, jeżeli chodzi o znalezienie tego miejsca parkingowego. Faktem można by próbować jeszcze jakoś tam dodatkowo ten teren zwiększać, te miejsca, ale to też trzeba wspomnieć o tym, że teren też jest i spółdzielni mieszkaniowej praca oraz no, są to koszty, które trzeba zaplanować w budżetach na pewno i też starostwo powiatowe to też bierze pod uwagę. My jako miasto mieliśmy tylko za zadanie wyznaczyć wjazd i wyjazd ze względu na to, że te wyjazdy są na drogi, które są w zarządzie miasta Iławy.
2: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. To właśnie sporo emocji i pewnie dyskusji też nawet takich domowych wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to i tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
5: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być przeprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy, no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych we fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia. Nie pomogło, myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, za nim drugi, trzeci. To każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja także jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolennie zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Obocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające, przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda.
1: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iława. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
6: Historia, którą warto poznać.
1: Tym razem regionaliści zabiorą mieszkańców na ulicę Niepodległości. Mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem rozpoczynają kolejną wycieczkę przy Kinoteatrze Pasja w Iławie.
7: Za moimi plecami oczywiście państwo doskonale wiecie, że jest to hala widowiskowo-sportowa. Ta nie, ona się inaczej nazywa, hala sportowo-widowiskowa, chyba taka jest pełna nazwa. A czy pamięta ktoś z państwa, co tam było wcześniej? Spichlerze, magazyny, tak? A co się z nimi stało? Same się spaliły, nie? Spichlerzy mają to do siebie, że się zapalają, tak jak te młyny wszystkie w Iławie, tak? Młyn też się sam zapala, ma takie zdolności wyjątkowo samozapalające, tak? I ja, kochani...
1: Teraz oczywiście są rozdawane zdjęcia, na których są wizerunki miejskich kamienic i też oczywiście fragmentów miasta przy ulicy Niepodległości.
7: Przy ratuszu, jak będziemy, to ja może tylko będę uzupełniał, ale taka fajna opowieść. Ratusz, mamy rok 1991. W niektórych pomieszczeniach, gdzie są teraz biura, były mieszkania. Tam mieszkali mieszkańcy Iławy. Tak? Było tak? Było tak, oczywiście. I proszę państwa, tam można dalej jeszcze to zdjęcie, tak? Ktoś nie widział. I państwa, jest taka historia. Współpracujący z nami, dzięki nim mamy niektóre zdjęcia, pan Apolinary, tam mieszkał. I słuchajcie, Apolinary mówi, że robił w sobie na obiad, podsmażał sobie takie kluseczki. Ale w trakcie tego podsmażania zorientował się, że zabrakło mu tłuszczu, zabrakło jakiegoś oleju czy czegoś. Mówi, dobra, to ja to zostawię i skoczę do sklepu. Poszedł do sklepu i słyszy, jakoś go nie było może 10 minut, i słyszy syreny. Patrzy, syreny jadą tu, ulicą Niepodległości, i skręcają tu w stronę ratusza. Jakiś facet biegnie, mówi, ty, słyszałeś? Słyszałeś? A wie, co się stało? Chyba ten dom handlowy się pali. Co mu się zaświeciło? Nie wyłączyłem klusków. Tak, słuchajcie, mówi Darek, ja wtedy... Żaden sprinter by mnie nie dogonił wtedy. Jak ja, mówi, derłem tam do góry, mówi, to się w głowie nie mieści. Na szczęście się nie jego mieszkanie paliło, tak? Ale kochani, on jeszcze uzupełnił Apolinary taką jedną powieścią. Państwo widzicie, ten ogień był niesamowity. Że raczej to nie było w sposób naturalny, bo tam już nic nie było. Tam nie było, on był puściutki, ten magazyn. On był puściutki i państwa, dziwne, bo się zaczęło palić od drugiego piętra. To nie było od parteru, tylko od kondygnacji górnej, tak? No i zaczęło się palić, no i mówi, w pewnym momencie Apolinary, który był te kluski gasić, tak? Zorientował się, zobaczył przez okno, że tak była potężna temperatura, że niektóre elementy wystrzeliwały w górę i spadły na dach kina. I on wtedy powiadomił strażaków, oni tutaj dostawili drabiny i ugasili, bo też się wypaliło jakieś, mówi z 5-6 metrów kwadratowych dachu na kinie, tak? Ja mam nadzieję, że już w Iławie się wszystko wypaliło, tak, że młyn też się nie będzie palił.
1: Oczywiście teraz wędrujemy z mieszkańcami wciąż wokół budynku kina.
7: Elewację, tak? Ona pokazuje też ryzalit, też tu mamy te kolumny, ale one donikąd oczywiście nie prowadzą, bo tu mam wyjście. Dla mnie to jest takie jedną kolumnę, drugą. I tutaj to jest tak zwana ślepa elewacja, tak? Ktoś tutaj sobie tak wymyślił, że właśnie ta latach będzie stała. Natomiast, kochani, nasze kino ma taką jedną nieciekawą, może mroczną przeszłość, ponieważ gdy w 1945 roku z czerwonymi weszli do Iławy i miasto zostało zdobyte, znaczy nie musieli oni walczyć, bo żołnierze niemieccy i ludność niemiecka już wcześniej się ewakuowała, to tu w kinie, dlaczego kino nie spłonęło, panie Darku, mnie pytają. Kościół został, kino zostało i szkoła numer 1 została, ponieważ tu Rosjanie zrobili sobie hotel. Tak? Oni tutaj po prostu uznali, że będzie bardzo blisko centrum, że tu będzie można było dowodzić akcją kradzieży, szczególnie ze Starego Miasta. I tutaj sobie po prostu zdemolowali w środku i wystawili sobie jakieś tam łóżka, jakieś tam miejsca do spania, chociaż pewno tym barbarzyńcom nie potrzeba było żadnych łóżek, po prostu spali na podłogach. To, co zostało administracji Iławy po odejściu Rosjan, mam nadzieję, że wszyscy państwo jesteście już po obiedzie, to tutaj było wywożone tony wręcz zanieczyszczeń, nieczystości po prostu i później przez długie, długie lata, kochani, tutaj była taka ilość szczurów, że nie mogli się z tego powodu pozbyć, tak? No na szczęście mamy to zupełnie inne przeznaczenie tego kina.
8: Idziemy pod ratusz.
0: Dariusz nawiązał trochę do czasów powojennych. Ja też państwu powiem o powojennej historii ratusza. Co tam się mieściło ponownie? Po kilkudziesięciu latach ratusz stał się siedzibą władz miasta. Natomiast jedno jeszcze krótkie uzupełnienie odnośnie tego, co Darek mówił o kinoteatrze. Ponieważ analizując protokoły z obrad Miejskiej Rady Narodowej, natrafiłem na notatkę, z której dowiedziałem się, że kino, czy wówczas teatr, nie spłonął dlatego, bo dwóch czy trzech młodzieńców i ławian, bohaterów, jak się okazało później, uniemożliwiło podpalenie, już jak wojska Armii Czerwonej odchodziły z Iławy, to uniemożliwiło podpalenie tego budynku. Zostało to spisane na notatce. Wiadomo, że ówczesny burmistrz Maksymilian Grabowski pojechał do Warszawy specjalnie po to, żeby te dwie czy trzy osoby zostały odznaczone. Czy tak się rzeczywiście stało, tego nie wiadomo. Tak czy inaczej, dzięki temu wiemy, że kinoteatr uchronił się przed pożarem właśnie dzięki tej bohaterskiej postawie tych młodych osób. A teraz kilka słów na temat tego, co działo się w tym samym czasie, czyli po wojnie w ratuszu.
7: Ale nim ich opowie o tym ratuszu, to ja od was dwa zdania o ratuszu, którego nie ma, a był, tak? 1305 rok, kontur Dzierżgonia przyznaje Iławie prawa miejskie, 1333 rok, pierwszy dokument, który mówi o tym, że oto w Iławie funkcjonuje Rada Miasta, prawdopodobnie z burmistrzem i prawdopodobnie wtedy już możemy mówić o jakiejś tam namiastce ratusza. Gdzie ratusz stał? Na środku Iławskiej Starówki, tak? Tam sobie tam stał ten ratusz. Mamy pierwszy jego i jedyny chyba widok z 1620 roku. To są tylko takie zarysy budynku z jakąś chorągiewką u górze czy z krzyżykiem i tylko go z tego znamy. Niestety w nocy z 25 na 26 czerwca 1706 roku wybucha w Iławie potworny pożar i ten pożar trawi niestety ratusz. Trawi ratusz, trawi też 53 budynki wokół Starówki, na Starówce, budy, które były też wokół przy murach miejskich. Troszeczkę uszkodził również ten pożar kościół. No i to był tak naprawdę koniec naszego pierwotnego ratusza. Ja się tak próbowałem zorientować, dlaczego ci Iławianie nie rzucili się tak bardzo mocno do ratowania ratusza, a któryś mądrzy moi koledzy przewodnicy mówili, czy historycy mówili, panie, tam były ich podatki, tam były ich zobowiązania, tam było ich to, co oni mieli płacić. Być może dlatego, to jest tylko taka luźna interpretacja tego, co się stało. I kochani, przez kolejne 200 lat Iława ratusza nie ma. Co prawda, były takie próby, nawet przeznaczono 811 talarów na zakup drzewa, na budowę nowego ratusza, w tym miejscu, gdzie był, no ale wtedy się okazało, że tam już są rozpoczęte budowy innych pomieszczeń, innych budynków, no i po prostu to zaniechano. Rada Miejska spotykała się, nie była tak liczna jak współcześnie, chociaż nasza jest nie tak liczna, 21 osób, a były czasy już w nowoczesnych czasach, gdzie radnych było 60, to lata 90. Zbierali się wtedy, w tych 200 latach między pożarem a budową tego ratusza, zbierali się po prostu w domu pełniącego funkcję wówczas burmistrza. I Michale, czy Ogizę pozwolisz, że jeszcze powiem dwa zdania? I mamy rok 1910, burmistrzem Iławy zostaje przybyły z Węgorzewa Carfi de Gize, adwokat, który, proszę Państwa, to był bodaj największy budowniczej ławy. Wygrywa wybory na burmistrza i to dzięki Michałowi się dowiedziałam, kochani, że wtedy było, uwaga, 111 kandydatów na burmistrza. 111. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, a miasto liczyło 13 tysięcy ludzi, czyli co setny startował na burmistrza. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że mamy teraz tych kandydatów troszeczkę mniej. I moi drodzy, i burmistrz Gize, pierwszy pomysł, jaki ma, to budujemy ratusz. Budujemy ratusz już w tamtych terenach, gdzie chciano, gdzie był w środku Starego Miasta, nie zrobiono tego, natomiast zrobiono plac nowy, tutaj, gdzie ten stoi aktualny nasz ratusz. On był, Państwa, zabudowany, więc wydano ponad 20 tysięcy Reichsmark na demontaż tych budynków, prawie 189 tysięcy marek na zabudowę ratusza, no i ponad 20 tysięcy na jego wyposażenie. Budowa ratusza trwała 2 lata i w 1912 został ratusz uruchomiony, został otwarty. Oczywiście w niektórych przewodnikach jest napisane, że jest to najpiękniejszy ratusz, jaki jest na terenie Warmii i Mazur. No, zdania są podzielone, natomiast rzeczywiście więcej szczegółów o tym ratuszu już Michał. No i rzeczywiście od 1910 burmistrz Gize najpierw poza ratuszem, od 1912 tu w ratuszu nie tylko rządzi, ale w ratuszu też mieszkał. Tak, bo było mieszkanie, najpierw mieszkał sam, później poznał piękną mieszkankę i ławy, no, trójka dzieci, wszystko po Bożemu, aż do sytuacji z kwietnia 1931 roku, ale o tym to za chwileczkę. Michale.
8: Tak, Dariusz powiedział, że ratusz został uruchomiony w 1912 roku, natomiast budowę ukończono w 1912, ale oficjalnie zaczął funkcjonować jako siedziba władz miasta w roku 1913. I tak do 1945 roku mieszkańcy Iławy się ewakuują. Władze, co ciekawe, ewakuują się nieco szybciej niż mieszkańcy Iławy. No i mamy przejście frontu, wchodzą do Iławy wojska Armii Czerwonej. Na odchodne oczywiście niszczą, grabią, ratusz zostaje splądrowany, no i przychodzą do Iławy nowe władze, przychodzi polska administracja, no i naturalną decyzją powinno być to, że władza miejska, nowy burmistrz, Miejska Rada Narodowa, która co prawda dopiero później zaczęła funkcjonować, ale obiera za siedzibę władz miasta ten oto budynek. Ale tak się nie stało. Dlaczego? Wiemy to z protokołów z obrad Miejskiej Rady Narodowej, że to było symboliczne zerwanie z niemieckością Iławy. To miał być symbol. Burmistrz od wtedy nie będzie rezydować w tym miejscu, nie będzie pracować w tym miejscu, będzie pracować w innym miejscu. I władze ówczesne wybrały sobie, no nie miały wielkiego pola do popisu, ponieważ centrum miasta było zrujnowane. Jedyne niezniszczone budynki znajdowały się przy ówczesnej ulicy Stalina. To jest odcinek dzisiejszej ulicy Kościuszki. Wybierają sobie jedną z kamienic przy ulicy, dzisiejszej ulicy Kościuszki i od wtedy jest to siedziba burmistrza, później także siedziba Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej. Mamy zdjęcia, ja później, jak skończę mówić, będziemy szli dalej, to Państwu to zdjęcie pokażę. Zdjęcie zrujnowanego ratusza i pojawiają się tutaj pierwsi urzędnicy. Natomiast bez względu na to, że za siedzibę wybrano jedną z kamienic przy ulicy Kościuszki, to w sposób naturalny też cały czas dyskutowano o tym, żeby z czasem siedzibę Zarządu Miejskiego przenieść właśnie tutaj, ponieważ tam warunki były bardzo trudne. Nie było miejsca na biura, nie było miejsca na salę obrad. Wszyscy liczyli na to, że władze miasta przeprowadzą się z powrotem tutaj, już nie na ulicę Cesarską, ale wówczas była to ulica Główna, czyli pierwsza powojenna nazwa ulicy Niepodległości to jest ulica Główna. No i tak, mamy w kwietniu 1947 roku zaczęto ten temat oficjalnie podejmować. Wówczas radny Miejskiej Rady Narodowej Mieczysław Gołębiowski złożył wniosek o naprawę sali obrad i części biur, tak by mogli tutaj się przenieść polscy urzędnicy i by mogły odbywać się tutaj posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Ja tak będę zerkać do notatek, żeby odczytywać Państwu fragmenty tych protokołów. Burmistrz Iławy Maksymilian Grabowski poinformował wtedy radnych, że należałoby rozpocząć pracę od remontu dachu, bo rzeczywiście konstrukcja dachu była spalona. Takie prace można byłoby wykonać, ale przede wszystkim trzeba spod ratusza usunąć gruzy, które tutaj zalegały. No i ten sam radny Mieczysław Gołębiowski zaproponował, by prace te wykonali radni wraz z urzędnikami. I tak też się stało. Po miesiącu prac w maju 1947 roku gruzy spod ratusza rękami radnych, rękami pracowników urzędu zostały uprzątnięte.
1: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Melo Radio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
11: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z Was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla Was.

All the Time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealny. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

mundo. Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melowy, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Theophilus London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: O reklamie.
4: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi, w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.

0: A z moim radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano! Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
1: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
2: Okej,
0: czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
1: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
1: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
1: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem z Meloradiem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc, weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel-Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, juwenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już juwenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało, i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Meloradiu. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream Out.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
2: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321, 321, 37.

0: Wyzwanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie wiem, czy słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo! Głośno!
1: Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend, no to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Meloradio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Podera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: To Lost w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 90 i 2 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

to Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szałs w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Perdona me, jeszcze przed 18 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Rano obudzi największego śpiocha.

0: reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
7: I Run na dobre wejście w 18. O, za chwilę też m.in. Sean Baker i Malloy oraz Andy Dust. To oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18. playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zabrać.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Meloradio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

To ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo.

0: jedno z nimi, to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19. A ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Oliver Heldens i Waybirds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski.
5: Ciekawa książka.
4: Teraz Weronika Matnia opowie o swojej pracy przy pisaniu powieści kryminalnych. Jej ostatnia książka wciąga niemalże od pierwszych stron, łącząc wiele wątków i trzymając czytelnika w napięciu. Pisarka jest też laureatką nagrody wielkiego kalibru, przyznanego zarówno przez jurorów, jak i czytelników. Od niedawna jest też mieszkanką Iławy. W spotkaniu z czytelnikami opowiadała o konstrukcji swoich bohaterów w odpowiedniej czasoprzestrzeni.
6: Nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. Przeszłości w ogóle nie znamy, a przeszłości mogę się przejrzeć bardzo dokładnie, więc też z tego względu opisuję te rzeczy i zawsze, zawsze muszę się wręcz powstrzymywać i hamować, żeby nie sięgać aż tak bardzo daleko wstecz i myślę sobie, że żeby się jakoś tam nie zapętlać, żeby nie rozdrabniać wątków, tylko skupić się na przykład na jednej postaci. Ale to jest dla mnie trudne, bo ja lubię zaglądać w tę przeszłość do każdego. Zaczynam faktycznie od ofiary zawsze. To ona determinuje moje późniejsze wybory, ale też sprawca. Jak już mam ofiarę i mam sprawcę i znam odpowiedź na bardzo banalne pytanie, czyli kto, kiedy i dlaczego, to już wtedy mogę zacząć budować całą resztę tej historii, ale niech mi Państwo wierzą, że to dlaczego to jest bardzo, bardzo trudne i to jest pytanie, które zadaję sobie właściwie całą książkę, no bo ono jest najważniejsze, dlaczego, no bo my przecież nie czytamy po to, żeby się dowiedzieć kto, tylko właśnie po to, żeby się dowiedzieć dlaczego, więc ja muszę to dlaczego, tą odpowiedź znać bardzo dobrze i to jest dla mnie trudne, bo to jest dla mnie trudne też z takiego względu, rozmawiałam o tym z mężem, że mi na przykład jest bardzo trudno pojąć, że człowiek może być zły, bo jest zły, nie? A są tacy ludzie. Jest takich ludzi bardzo wielu. Oglądaliśmy Fargo, nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Stary film, klasyk, fantastyczny. I jest tam taka postać, która jest naprawdę bardzo negatywna. To jest po prostu facet, który jest socjopatą. A ja oglądałam ten film i cały czas spodziewałam się po nim czegoś dobrego. I mówię do mojego męża, kurczę, coś jest ze mną nie tak. Ja cały czas myślałam, że on zrobi coś dobrego, coś wbrew tej swojej naturze. I dlatego u mnie te postaci, które są negatywne, są złe, one nigdy nie są tak złe do końca. Bo ja po prostu nie wierzę, że człowiek jest zły tak do końca. Mam nadzieję, że nigdy w to nie uwierzę. Przepraszam, filozoficznie się zrobiło, ale tak jest.
4: Pisarka mówiła również o pracy nad książką.
6: Kiedy przedstawiam bohaterów, to wybieram narratorów. Nie zawsze jest to narracja pierwszoosobowa. Bardzo lubię też tego narratora trzecioosobowego, który siedzi na ramieniu bohatera, czyli to jest narracja trzecioosobowa, ale nie wszechwiedząca, czyli ten narrator wie tylko to, co wie mój bohater. I przerzucam się też tymi narracjami. Czasem się łapię na tym, że zaczynam pisać kogoś w pierwszej, kto powinien być w trzeciej albo odwrotnie. Muszę się... ale utrudniam sobie przez to pracę, drodzy Państwo, tak zupełnie szczerze, bo byłoby łatwiej pisać w jednej narracji całą książkę, ale jakoś ja po prostu się też... Wydaje mi się, że szybko się nudzę. Jak ja już wszystko wiem o książce, znam już miejsce, potrafię je opisać, byłam tam, znam bohaterów, znam ich motywacje, no to już potem usiąść i to wypisać, to jest już takie, jak to ładnie określił jeden pan, z którym rozmawiałam na MFK, że to jest jak wypełnianie tabelki w Excelu wtedy. I dla mnie też tak to trochę jest. Więc ja lubię czegoś nie wiedzieć o książce, lubię sobie zostawić taką tajemnicę też, zobaczyć dokąd mnie coś zaprowadzi i owszem, to jest okupione dniami, w których nie jestem w stanie pisać, bo czegoś nie wiem, bo jestem przyblokowana, bo coś nagle się takiego wydarzyło, to brzmi jakby to się działo niezależnie ode mnie, ja to wymyślam. Tak jest, że coś wymyśliłam takiego, że jest że będzie miało dalej jakieś konsekwencje dla reszty bohaterów i nie do końca jeszcze wiem, jak sobie z tym tematem poradzić, więc to są, no to są te konsekwencje pisania bez planu. Zawsze jest tak, że te pierwsze 100 stron, to ja tak się trochę z tymi bohaterami poznaję i tak jeszcze nie do końca wiem, co tam się między nimi wydarzy, jaka będzie ich energia. Zawsze szukam dla nich jakiegoś nietypowego zajęcia. No na przykład w rdzeniu mamy Angelika i Rocky, którzy zajmują się wytwarzaniem witraży. I dopóki ja nie znalazłam dla nich tych witraży, to nie potrafiłam o nich pisać. Jakby brakowało mi tego czegoś, co by ich spajało, co by im nadało jakąś taką ciekawą wartość, nie? I dopiero właśnie, kiedy wpadły mi do głowy te witraże, to nagle zaczęłam ich tak bardzo dobrze rozumieć i zaczęło mi się to dobrze pisać. Ale no, to było też okupione wieloma eksperymentami i rozdziałami, które wyrzucałam, które nie do końca mi grały. W ogóle w pewnym momencie, w połowie, ta książka zaczęła skręcać w jakąś stronę, która w ogóle nie zaczęła mi się podobać, więc też musiałam usiąść i powiedzieć, o czym ma być ta książka, Weronika, zastanów się, musisz zrezygnować z tego i z tego wątku, a pogłębić ten i ten, to też jest trudne. Te wszystkie sceny z Rockiem były dla mnie takie trudne i z Angeliką i to po prostu jak on w sposób taki unikatowy widział świat. Ja właściwie był na to skazany trochę. I miałam takie pokusy, żeby tam wydarzyło się więcej złego w jego życiu. I to jest pierwszy raz, kiedy tego nie zrobiłam. Uznałam, że to jest dwójka bohaterów, która zasługuje na szczęście. Ja lubię tak dołożyć do tego pieca na końcu, ale nie zrobiłam tego. No i właśnie, chociaż dlatego właśnie, że tego nie zrobiłam, to jestem zdziwiona, że dostaję takie wiadomości, że to najsmutniejsza, najbardziej taka właśnie, najstraszniejsza książka. Moja redaktorka na przykład, która ze mną rozmawiała, Ola Deskur, mówi, jeny, naprawdę, jak ja czytałam te fragmenty o Julii akurat, to po prostu czułam, w którą stronę to wszystko zmierza i było mi tak smutno, to jest tak tragiczna postać i tak tragiczne jest to wszystko. Ja mówię, naprawdę? A mi się wydawało, że to jest książka pełna nadziei.
4: Autorka rdzenia ujawnia kulisy w zakończeniu i tekstach niektórych fragmentów powieści.
6: Akurat jeśli chodzi o zakończenie, no tak, była ta finalna, bardzo tragiczne zakończenie i ono było już takie, że już po prostu tam już nie było co zbierać. I uznałam, że nie mogę tego zrobić już naprawdę. I wtedy, bo z kolei moja Karolina z wydawnictwa mówi mi często tak, pamiętaj, to co jest dla ciebie atrakcyjne, niekoniecznie musi być atrakcyjne dla czytelnika. No ona akurat moje książki bardzo lubi. Więc mówi, może czasem pomyśl trochę o ludziach, żeby zostawić im właśnie to światło na końcu, chociaż odrobinę. No więc były te, oczywiście, że były wersje. Najgorzej, że ja później do tych wersji nie mogę się dokopać, bo zapisuję je w jakichś dziwnych plikach. Mam tych plików zawsze, jak piszę, kilka. Jest rdzeń 1, rdzeń 2, rdzeń 7, na końcu jest rdzeń i po angielsku the last one, ostatni. On zazwyczaj już wtedy jest ostatni. I potem nie wiem, w której wersji napisałam coś na przykład interesującego, no bo taką radę, którą my dajemy kursantom, ona często brzmi, żeby nie wyrzucać ładnych fragmentów, tylko no jeżeli już coś napisałam, nawet chodzi mi o opis jakiegoś krajobrazu czy jakiegoś miejsca, to żeby go wykorzystać no w tej finalnej wersji albo nawet w innej książce. Znam autorów, którzy nigdy nie wyrzucają ani jednego zdania i jak czegoś nie biorą do książki, to potem sobie wrzucają do kolejnej. No a ja mam tych wersji tak dużo, potem nie mogę tego znaleźć. Myślę sobie, kurczę, gdzieś napisałam jakiś fajny napis, no to no trudno, napiszę go jeszcze raz.
4: Weronikę Matnie pytano również o to, czy zna czytelników, dla których pisze.
6: Nie wiem tego nigdy. Jak podchodzą do mnie ludzie i bym się nie spodziewała, że ktoś taki akurat czyta moją książkę. No jakby, jeżeli popatrzymy na badania,

0: że musi nas łączyć pewna wrażliwość w postrzeganiu świata. Że na przykład, jeśli ktoś lubi bardzo szybkie książki, w których akcja goni akcję, w których jest bardzo dużo takiej procedury, no, a mamy takie kryminały w Polsce bardzo dobre, to, no, to raczej nie odnajdzie się w moich powieściach. Też jakby zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu musimy dzielić pewną wizję świata i właśnie pewną emocjonalność czy empatię. Raczej w ten sposób myślę. Z książkami jest jak z filmami, prawda? Czasami mamy ochotę obejrzeć coś na tak zwane odmóżdżenie, nie? Nie mamy na nic siły, chcę obejrzeć po prostu coś, co mnie nie zaskoczy, co mi przyniesie pewnego rodzaju odprężenie. Czasem chcemy obejrzeć film, poczytać książkę, przy której popłaczemy, a czasem taką właśnie, przy której nie będziemy za dużo myśleć. I to jest okej, to jest super. Dopóki ludzie czytają, to niech czytają cokolwiek. Książki, przy których można się pośmiać i popłakać i każde. Ja po prostu piszę takie książki, być może dlatego, że jestem właśnie politologiem, być może dlatego, że te problemy społeczne mnie od zawsze frapowały i dlatego też, że mam naprawdę, no, mam wysoki poziom empatii, uważam. I nie jestem w stanie się tego wyzbyć. Ja po prostu naprawdę tak patrzę na świat, jak patrzę, jak piszę. Niczego nie robię w tych książkach jakby pod czytelników, pod sprzedaż. Nigdy nie patrzę na to...
1: Nie podpisujesz się nikomu i niczemu.
0: Nie, nie patrzę na to, czy to na przykład jest teraz modny temat. Albo czy ktoś na przykład mnie nie polubi, bo poruszyłam taki temat. Albo może to jest... Mam takie obawy, owszem, na przykład, czy to jest zbyt ryzykowne. No, jakaś pani tutaj stała do mnie w kolejce, powiedziała, że z każdą kolejną książką czuję jakby, że te książki są lepsze, bardziej fascynujące. A ja się właśnie boję, że aż za bardzo idę już w taką jakąś dziwną stronę w ogóle tej literatury, że już zaraz to w ogóle nie będzie kryminał, tylko Boże, nie wiadomo do końca co. A jednak moje wydawnictwo wydaje kryminały, więc no mam tutaj takie obawy, czy jakby za bardzo nie poruszam się na granicy tych różnych gatunków, jakiegoś dramatu, thrillera psychologicznego, jest tam też dużo wątków obyczajowych, więc no jakby tak biorę sobie z tych różnych gatunków to, czego akurat potrzebuję, żeby te historie opowiedzieć.
2: Na końcu okazało się, że Rdzeń miał być pierwotnie pierwszą częścią nowej trylogii.
0: Przyznam się Państwu już teraz, bo mogę, że chciałam, żeby Rdzeń był pierwszą częścią trylogii i w trakcie stwierdziłam, że absolutnie tego nie zrobię. Że nie na, jakby w pisaniu najbardziej pociąga mnie nowy temat, nowy bohater i po prostu ja byłabym nieszczęśliwa, gdybym musiała teraz tego bohatera ciągać ze sobą do kolejnej książki i... Bo ja bardzo dbam o to, żeby ten bohater, ten śledczy też, żeby jego problemy życiowe, jego historia w tej książce, ona też była dopełnieniem wątku w ogóle całej powieści. I tak, czyli ja bym musiała już na tym wczesnym etapie, tak jak teraz sobie rozplanować, że ta trylogia będzie dotykała, także ta trylogia domknie też jego historię. A ponieważ Państwo już wiedzą, że ja piszę bez planu, to ja nie jestem w stanie jednej książki w jakiś bardzo ścisły sposób zaplanować, to co dopiero taką trylogię, prawda? Więc wydaje mi się...
3: To jest takie esencjonalne, to
0: Pani... No, a poza tym sobie myślę, że chyba fajnie pisać za każdym razem inną opowieść, bo czytelnik nie ma też takiego poczucia, że musi się kierować jakąś kolejnością, prawda? Tylko jak tych książek będzie w końcu jeszcze więcej, to może sobie wybrać... Czy chcę taką emocjonalną miazgę, czy taką? Tu sobie popłaczę nad losem tego, czy tamtego. A gdzie miałaby wrócić? To już mam takich czytelników, co właśnie są fanami Zomera z Żaru i oni też ciągle, że on przecież mógłby się gdzieś przeprowadzić. On mógłby gdzieś zacząć życie od nowa. No, jest to kuszące do autora, bo ja już tego bohatera znam i bardzo łatwo byłoby mi o nim pisać. Ale nie zrobię tego nigdy. Bo już wiele razy widziałam, że autorzy się pokusili na taki pomysł i zawsze to był niewypał. Więc ja też nie chciałabym takiego doświadczenia zaliczyć i myślę sobie, lepiej pisać tę historię od nowa.
2: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik.

0: Frank Jaskulski. Teraz spacer po Lasku Miejskim w Iławie. O jego urokach mówi Marta Tomasiak z Pracowni Architektury Krajobrazu. Podróż w to miejsce rozpoczynamy przy wejściu od strony dworca kolejowego w pobliżu Stadionu Miejskiego.
1: Jesteśmy w Grądzie Subatlantyckim. To jest typ lasu, który jest właśnie charakterystyczny tutaj między innymi dla okolic Iławy z przewagą gatunków liściastych i tak naprawdę już dosyć niecodziennie spotykany w Polsce ze względu na to, że większość naszych lasów to są lasy przemysłowe i też gatunki iglaste, które się sadzi ze względu na pozyskiwanie drewna, bardzo często właśnie powodują zachwianie tych typowych siedlisk leśnych. Więc las, w którym się znajdujemy, jest ewidentnie przykładem bardzo wyjątkowego siedliska wartościowego. Mamy tutaj drzewa do około 400 lat, tak nam przebadali to botanicy i dendrolodzy, którzy pracowali z nami przy projekcie. I tak naprawdę projekt, który został zrealizowany, opiera się na dosyć subtelnych, wydaje mi się, interwencjach przestrzennych, o których pewnie opowiemy, posuwając się w dal projektu. Natomiast jakby naszą taką intencją jako projektantów było to, żeby po pierwsze udostępnić ten teren dosyć szerokiej grupie użytkowników i tutaj mamy zarówno pieszych, biegaczy, rowerzystów takich tradycyjnych. Mówię dlatego, że tradycyjnych, dlatego że mamy też trasy zjazdowe single track i rowerowy park umiejętności, które z kolei są używane do jazdy grawitacyjnej, a więc takiej specjalistycznej. A więc właśnie również ich jako użytkowników. Dodatkowo po takich też licznych dyskusjach z inwestorem, czyli z urzędem gminy w Iławie, jedna ze ścieżek jest, główna ścieżka jest udostępniona dla osób niepełnosprawnych i wózków, czyli ma odpowiednie ku temu nachylenia, co nie było proste w gruncie rzeczy w lesie ze względu na ukształtowanie terenu, czyli tutaj wchodziliśmy dosyć mocno skarpami w teren, co widać między innymi od wejścia od stacji Iława Miasto. Ale to też była jakaś taka decyzja świadoma, którą podjęliśmy, żeby móc chociaż część lasu udostępnić właśnie osobom niepełnosprawnym. Tak samo kładka, która znajduje się w centralnej jego części, jest udostępniona również osobom, które poruszają się na wózkach. Więc jakby z jednej strony spora grupa użytkowników, która z tego miejsca może korzystać, a z drugiej strony właśnie, tak jak powiedziałam, dosyć takie subtelne interwencje, które powodują, że ten las zostaje przez nasz projekt jakby podbity i wydobyty, tak? Czyli nie chcieliśmy tutaj wprowadzać dużej infrastruktury, która przyćmi tło, którym jest las, tylko właściwie troszeczkę traktowaliśmy to miejsce jak takie muzeum, gdzie drzewa to są obiekty muzealne, o których chcemy roztoczyć pewną opowieść, która w identyfikacji wizualnej się tutaj pojawia. I tak naprawdę myślę, że interwencja to są tak na dobrą sprawę mała architektura w postaci ławek, hamaków, huśtawek, które są troszeczkę też zgubione z głównej ścieżki. Trzeba do nich wejść i przejść przez niewygodne może podłoże z liści. Jest kładka widokowa, która jest właśnie zlokalizowana w centralnej części. Trasy zjazdowe, tak jak już powiedziałam, rowerowe, którym dedykowana jest właściwie tak naprawdę prawie połowa część zachodnia lasu. I one też są prowadzone w taki sposób, żeby nie było tutaj kolizji z użytkownikami pieszymi. Czyli de facto mamy start tras rowerowych, przy których się właściwie znajdujemy tutaj, z głównej ścieżki. Natomiast one sobie biegną swoim torem bliżej trasy kolejowej, też żeby tutaj hałas nie stanowi aż takiego problemu. W związku z czym właśnie rowerzyści zjazdowi sobie korzystają z tej części lasu. I na kładce widokowej również można obserwować te zjazdy, dlatego że jedna z odnóg single tracka przechodzi właśnie dołem poniżej kładki. Jest 10 tablic, które opowiadają historię o tym lesie. One w dużej mierze dotyczą samego siedliska Grądu Subatlantyckiego, czyli mówią nam o gatunkach drzew, które tutaj się znajdują, o gatunkach zwierząt, które mamy na miejscu, a mamy sporo, również chronione gatunki ptaków, które się tutaj pojawiają i do których zachęcamy, żeby je obserwować, między innymi na kładce. Myślę, że jak potem podejdziemy, to tam mamy dwie tabliczki ukryte w pochwycie drewnianym, które trzeba otworzyć jak szkatułki i można przeczytać właśnie opowieść o ptakach, które się w tym lesie znajdują. Mamy miejsce z hamakami, które jest zlokalizowane tuż u wejścia na kładkę, gdzie można sobie poleżeć i popatrzeć w niebo, o czym też w identyfikacji wizualnej mowa. Myślę, że w ogóle tablice informacyjne z jednej strony opisują miejsce, tak jak powiedziałam, siedlisko, a z drugiej strony zachęcają do tego, żeby na ten las spojrzeć troszeczkę w inny sposób niż po prostu przez niego przejść i żeby się też zastanowić nad jego pięknem, które ewidentnie o różnych porach roku jest widoczne i do tego też zachęcamy. Tutaj mamy trasę zieloną, następnie ona się rozgałęzia jeszcze w dwóch miejscach, czyli mamy trzy ścieżki o trzech różnych stopniach trudności. Tutaj na wejściu też jest zlokalizowana mapka z oznaczeniem, gdzie jesteśmy i gdzie te odnogi się znajdują. I tutaj, gdzie stoi słupek ze znakiem zakaz wjazdu, to jest nasza trasa podjazdowa, czyli ta, która się wije najbliżej krawędzi lasu i ona jest ścieżką podjazdową, prowadzoną dosyć mocno trawersem, tak żeby ten podjazd był w miarę wygodny. Sumarycznie razem ścieżki zjazdowe i podjazdowe to jest prawie kilometr. Mamy około 600 metrów ścieżek zjazdowych i 300 metrów z kawałkiem ścieżki podjazdowej. Jest to obiekt, no myślę, że jak na ukształtowanie terenu tutejsze dosyć ciekawy, bo single tracki głównie spotykamy na południu Polski i w górach, także wiadomo, że to nie jest wersja maksymalna tego, co mogłoby się tu wydarzyć, ale jak najbardziej do nauki, czy zresztą las też był użytkowany przez osoby, które właśnie w ten sposób ten styl jazdy rowerowej uprawiają, w związku z czym też naszym założeniem było, że utrzymujemy tę grupę użytkowników w lesie, tylko po prostu funkcjonalnie rozwiązujemy strefy, gdzie oni sobie korzystają z tego w wygodny sposób, a gdzie poruszają się użytkownicy piesi, dzieci, rowerzyści tradycyjni. To znaczy mamy wiele zakrętów, wiele band, wyskoków, miejsc na wyskoki i tak naprawdę rowerzyści poruszają się głównie za pomocą grawitacji, tak? Czyli nie pedałujemy, a zjeżdżamy tak naprawdę. No potem w momencie podjazdu oczywiście trzeba użyć siły własnych nóg, ale same wyprofilowanie ścieżki powoduje, że umożliwia ona właśnie wyskoki, czy też odpowiednie skręty na zakrętach, więc ona musi być odpowiednio wyprofilowana. Tak jak powiedziałam, Iława ze względu na tutejsze ukształtowanie terenu to pewnie jakieś takie mniejsze wydanie single tracka niż to, co możemy spotkać właśnie w terenach górskich. Dopuszczamy to, że dzieci mogą korzystać z ścieżek single track, natomiast to powinno się odbywać pod opieką osób pełnoletnich, o czym też mówimy na tablicach wejściowych. Natomiast ten stopień trudności, zwłaszcza najprostszej ścieżki zielonej, jest, myślę, dostosowany dla osób początkujących. Dzieciom i osobom, które zaczynają swoją przygodę z właśnie taką jazdą wyczynową, rowerową, polecamy start na rowerowym parku umiejętności, który znajduje się na północy lasu, tuż przy ulicy Sienkiewicza. I tam tak naprawdę mamy na płaskim terenie podobny system ścieżek, kładek, miejsc do wyskoku, gdzie te wszystkie akrobacje można zacząć ćwiczyć bez ryzyka dużej prędkości zjazdowej, którą przy single tracku no mamy. Jeżeli chodzi o pieszych, to jak najbardziej na tablicy jest też informacja o tym, że nie powinni się tam zapuszczać, dlatego że no, może być to po prostu niebezpieczne. Co ciekawe dla mnie, wszyscy pytają, po co ta kładka i dokąd ona biegnie, bo ona się kończy w może takim niespodziewanym momencie troszeczkę, ale to też było dosyć naszym świadomym celem, żeby takie pytania padały, dlatego że ta kładka prowadzi do lasu i jakby nam w tym projekcie w dużej mierze chodziło o to, żeby pokazać, że to miejsce nie potrzebuje wiele i że nie musimy tutaj wprowadzać dużej infrastruktury, chociaż wydaje mi się, że ten mostek w gruncie rzeczy jest jakby dosyć sporym obiektem, ale tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby właśnie stanąć na końcu kładki, tak jak tutaj dwie panie, które właśnie weszły i popatrzeć w dal, popatrzeć na las, popatrzeć na to, jak drzewa zmieniają się w różnych porach roku, powypatrywać ptaków. Tutaj też w okolicy kładki są zawieszone budki dla ptaków. I możemy też podejść, zobaczyć szkatułki, które są zamontowane w pochwytach. To są też tablice informacyjne, które właśnie można otworzyć, przeczytać o gatunkach ptaków, które tutaj się znajdują.
0: Mówiła Marta Tomasiak z Pracowni Architektury Krajobrazu w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
0: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
3: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
0: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
3: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu Nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa, to jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
0: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława. To daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
3: Tak, oczywiście. Tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
0: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
3: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
0: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
3: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
0: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski. Dziś sporo tematów związanych oczywiście z Iławą, bo rozmawiamy z burmistrzem. Jesteśmy w Ratuszu Miejskim. Sporo pytań, tematów związanych z dotacjami, przede wszystkim z podpisaniem umowy na dofinansowanie zagospodarowania Małego Jezieraka. Ale będzie też o tym, że miasto nawiązało kolejną współpracę z nowym partnerem, który na pewno tutaj w tej chwili będzie miał mocne znaczenie w kontekście oczywiście tego, co dzieje się na wschodzie. Zaczynamy od dofinansowań. Państwo podliczyli taki okres od stycznia chyba do teraz. Tych pieniędzy naprawdę sporo przybyło w kasie miejskiej. To też jest oczywiście związane z konkretnymi inwestycjami.
4: Tak, faktycznie takie podsumowanie zostało przez nas wykonane. Okazało się, że w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy na działania inwestycyjne oraz na działania miękkie ponad 46 milionów złotych. Te pieniądze będą wpływać do nas sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy i będą dotyczyć ważnych dla nas przedsięwzięć, jak chociażby budowa ulicy Jagieły, modernizacja przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego, termomodernizacja przedszkola nr 5 wraz z Orlikiem, który też będzie modernizowany. Dzięki tym środkom także wybudujemy drugi Orlik na osiedlu Lubawskim, w związku z tym, że mamy pełne obłożenie orlików, które teraz funkcjonują, a tam mamy własną działkę, którą wystarczy tylko przygotować i uzbroić i ten orlik właśnie w tym miejscu powstanie. Pozyskaliśmy także pieniądze na Centrum Usług Społecznych, które działa w miejsce byłego już Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dla nas ważna inwestycja miękka, co oznacza, że rozszerzymy katalog usług dla naszych mieszkańców. Mam tu na myśli mieszkańców potrzebujących, którzy na przykład z pewnych powodów nie mogą wyjść z domu, a potrzebują chociażby skorzystać z pomocy fryzjerki czy też pomocy psychologicznej. Takie usługi właśnie będą też dzięki tym pieniądzom realizowane. No i największe inwestycje, które dopiero przed nami, ale już są w fazie takiego rozstrzygania, czyli budowa ścieżek rowerowych wokół Małego Jezioraka, budowa tych pomostów bezpłatnych, tutaj podkreślam, bez żadnych furtek dla naszych motorowodniaków i wodniaków i budowa reprezentacyjnego mola, które będzie usytuowane od ulicy Mickiewicza. Na te wszystkie działalności pozyskaliśmy ponad 46 milionów złotych. Oczywiście to jest duży sukces samorządu, ale przede wszystkim pracowników, którzy na ten sukces przez ostatnie miesiące pracowali.
0: I tak też właśnie jest, choć chciałbym jeszcze się trochę zatrzymać przy tej inwestycji związanej z Małym Jeziorakiem. Mowa o tym oczywiście molo i też pomostach, ścieżkach. Wartość całego projektu to 38 milionów złotych. Suma dofinansowania to 24 i teraz te 14 milionów gdzieś wisi. Jak to wygląda w kontekście oczywiście ofert i co z tym właśnie zamierzacie zrobić, bo jednak tych pieniędzy trochę potrzeba.
4: Takie założenie było od samego początku, ponieważ pieniądze, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursów unijnych, od początku zakładały, ta cała konstrukcja konkursu, że to jest tylko część dofinansowania, tak jak zazwyczaj przy projektach unijnych wygląda. To dofinansowanie może być różne od 50 nawet do 100%. Tutaj musimy te kilkanaście milionów złotych ze swoich środków dołożyć. Pamiętajmy jednak tylko o tym, że ten projekt nie będzie realizowany tylko i wyłącznie w roku 2026. On będzie rozciągnięty na 2027 i 2028 rok, więc przez te 3 lata sukcesywnie z budżetu naszego miasta, z tych środków, które przeznaczamy na inwestycje, będziemy dokładać w częściach oczywiście do tej inwestycji, która będzie realizowana na obrębie Małego Jezioraka.
0: Dodamy tylko to, że akurat ta inwestycja znalazła się w centrum zainteresowania właściwie samorządu z powodu właściwie jej konkretnego przeznaczenia i tylko takich możliwości na pozyskanie tych środków, o tym już mówiliśmy. Natomiast chciałem pana zapytać też, bo nawiązaliście współpracę z nowym zagranicznym miejskim partnerem.
4: Faktycznie też taka uchwała została podjęta przez radnych Rady Miejskiej. Ma to związek z naszą współpracą z miastem Mikołajów na Ukrainie w okolicach Lwowa, 40 km od Lwowa. Ta współpraca oczywiście jest związana z tym, co się dzieje w Ukrainie, czyli z wojną. Kilka lat temu do nas zgłosił się nasz iławski ksiądz, proboszcz, ksiądz Jarosław Gościński, który zaproponował nam taką współpracę. Wtedy wówczas jeszcze taką nieformalną i tutaj radni tamtej kadencji, jak i ja, przychylnie na to patrzyliśmy. Przekazaliśmy między innymi wówczas 2 nasze autobusy, które już wycofywaliśmy z użytku. Przekazaliśmy także dzięki zgodzie naszej jednostki ochotniczej straży pożarnej wóz strażacki, więc te dary powędrowały do Mikołajewa i były tam użytkowane przez władze Mikołajewa i wtedy też podpisaliśmy takie porozumienie, w myśl którego mogło ono się kończyć zawiązaniem formalnego partnerstwa w obszarach sportu, turystyki, kultury, czy też wymiany doświadczeń w zakresie komunalnym i zarządzania miasta. I teraz przy takim moment, po tych kilku latach sprawdzania siebie, poznawania, czy jest możliwość nawiązania takiej współpracy i faktycznie radni przyjęli taką propozycję. Oczywiście teraz biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, czyli wojna, takich wyjazdów partnerskich nie będzie tak, jak mamy z innymi miastami. Nie będziemy chociażby wymieniać się tutaj młodzieżą, która nasza to młodzież wyjeżdża na przykład do Herborn czy do Tolen, prawda? Ale władzom Mikołajewa bardzo mocno zależy na tym, żeby poznawać sposób funkcjonowania naszego miasta od strony takiej zarządczej. Czyli jak wyglądają nasze spółki, czym one się zajmują, jakie jest finansowanie, jaki mają zakres zadań do realizacji, jak to wszystko układamy w mieście, że działa to na takim wysokim poziomie. Mam oczywiście też świadomość, że część tej naszej wiedzy nie będzie mogła być tam zaimplementowana z uwagi na to, że funkcjonuje tam inny ustrój prawny, inne przepisy prawne, ale mam tutaj na względzie to, że w latach 90., kiedy u nas zmieniał się system, my też zostaliśmy, tak można kolokwialnie powiedzieć, przytuleni do tego zachodu, chociażby poprzez partnerstwa z Tolen i z Herborn, i wydaje mi się, że tutaj takim dziejowym odwdzięczeniem się może być to, że teraz my ten zachód Ukrainy trochę tak bierzemy pod pachę i idziemy wspólnie w kierunku wolności, demokracji, bo uważam, że naszą polską racją stanu jest to, żeby Ukraina była wolna i niepodległa. Stąd też bardzo mocno wspierałem to partnerstwo, zachęcałem radnych do tego, żeby takie partnerstwo zostało przyjęte i cieszę się, że tak się stało.
0: I teraz mamy też okazję do tego, żeby mieć jakby nowe okienko na wschodni świat. Możemy ten świat poznawać, a przynajmniej będziemy chcieli na pewno to robić już po wojnie. Teraz sprawa budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, bo wielu słuchaczy pyta nas o to, kiedy rozpoczną się realizacje wybranych projektów.
4: Projekty miękkie, które wygrały w naszym budżecie obywatelskim, są w tym momencie w fazie przygotowywania, bo trzeba oczywiście zakontraktować chociażby artystów, jak na Gastrofest, które będzie miał miejsce na Wyspie Młyńskiej. A jeżeli chodzi o tor treningowi Ninja OCR, będzie on usytuowany w okolicach Tężni nad rzeką Iławką, między Tężnią a Placem Zabaw. Całkiem niedawno mieliśmy spotkanie z mieszkańcem, który zaproponował ten tor. Uzgadnialiśmy zakres tego toru, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać pełną pulę pieniędzy i żeby ten tor był przygotowany w pełni profesjonalny. I w tym momencie ustalamy szczegóły z projektodawcą, żeby wykorzystać z jednej strony miejsce, a z drugiej strony całość finansowania. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach lipca i sierpnia tor ten zostanie oddany do użytku. Mi bardzo zależy na tym i to przekazałem naszym pracownikom, żeby jeszcze w tym sezonie wakacyjnym móc otworzyć ten tor, zorganizować jakieś wydarzenie sportowe w okolicach właśnie tego toru, żeby pokazać mieszkańcom, co nowego powstało i żeby zachęcić do użytkowania, więc w okolicach wakacji ta inwestycja zostanie odebrana do użytku.
0: To myślę ciekawa inwestycja, zwłaszcza latem będzie z pewnością cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szykują się zmiany na dwóch stanowiskach dyrektorskich w Iławskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie.
4: W najbliższym czasie będziemy ogłaszać konkursy na te stanowiska, ponieważ dyrektorzy tych jednostek zrezygnowali ze względów osobistych zajmowanych stanowisk. Ja oczywiście dowiedziałem się o tym podczas spotkań z dyrektorami. Byłem tym zaskoczony. Prosiłem też o przemyślenie swojej decyzji, ponieważ mi współpraca zarówno z panią dyrektor Lidią Miłosz, jak i z panem dyrektorem Mariuszem Sadowskim układała się dobrze. Były oczywiście problemy w działalnościach tych jednostek, tak jak były problemy wszędzie, prawda, bo czasami zabrakło na coś pieniędzy, czasami brakowało rąk do pracy, ponieważ załoga jest bardzo mocno obciążona bieżącymi zadaniami, ale ostatnie lata pokazywały, że zarówno oferta kulturalna naszego miasta, jak i oświata, jeżeli chodzi o Szkołę Piątkę, radzą sobie dobrze w tym naszym tutaj samorządzie, odnoszą sukcesy i tych sukcesów jest też coraz więcej, chociażby w ostatnich konkursach kuratoryjnych mamy dużo matematyków, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową nr 5, ale niestety dyrektorzy stwierdzili, że przyszedł taki czas na zmiany w ich życiu ze względów osobistych, więc mi pozostaje tylko uszanować tę decyzję, chociaż też zaznaczyłem, że jeżeli będą chcieli zmienić zdanie, to do momentu rozpoczęcia tej procedury wyłaniania nowego dyrektora jestem otwarty na ich powrót i na nawiązanie dalszej tej współpracy. Więc te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące to faktycznie będą takie miesiące konkursowe, zarówno w przypadku dyrektora Centrum Kultury, jak i dyrektora szkoły. Będą to komisje kilku, a może nawet kilkunastoosobowe, które będą chciały dobrze prześwietlić kandydatów, którzy zgłoszą się na to stanowisko po to, żeby wybrać jak najlepsze osoby do zarządzania jednak bardzo ważnymi instytucjami w naszym mieście.
0: Oczywiście to szansa dla wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład podjąć takie zadanie. No myślę, że to jest też ciekawa sprawa w kontekście oczywiście zmian kolejnych, jeśli chodzi oczywiście o te instytucje. Zawsze każda nowa osoba wprowadza jakieś nowe, świeże powietrze. Jeśli chodzi o most na wyspę, mówiliśmy o tym już dawno temu, ale teraz ten temat znów wraca i wraca w taki sposób bardzo naturalny, ponieważ chyba już sami mieszkańcy, ale też sporo osób, które no, upatrują sobie to miasto w takiej szerszej perspektywie, zauważa potrzebę jednak takiej inwestycji.
4: Do mnie też zgłaszają się mieszkańcy, którzy gdzieś w rozmowach ze mną przeprowadzanych mówią, że to jest dobry krok, ale też powiem szczerze i uczciwie, że mam też takie sygnały od niektórych mieszkańców, którzy uważają, że wyspa powinna zostać wyspą, zieloną, nietkniętą. Ja oczywiście się z tym do końca nie zgadzam. Przedstawiam swoje argumenty, które tutaj posiadam, chociażby takie, że miasto nasze już nie posiada praktycznie działek inwestycyjnych. Jeżeli chcemy myśleć o sensownym zagospodarowaniu naszego miasta i o takim kole zamachowym na kolejnych 10, 15, a nawet 20 lat, to wyspa musi być uruchomiona. Jednocześnie zaznaczam, że z mojej strony nie ma zgody na budowanie tam bloków czy domków jednorodzinnych, apartamentowców. Zresztą obecne przepisy na to nie pozwalają. I bardzo mi zależy, żeby na tym obiekcie, czyli na tej naszej wyspie, powstały inwestycje z jednej strony pewnie o takim zakresie turystycznym, ale z drugiej strony, żeby były one dostępne dla naszych mieszkańców. Czyli to ma być nieogrodzone, to ma być dostępne, przynajmniej część tych inwestycji, to ma być dostępne dla naszego przeciętnego mieszkańca, który być może będzie chciał tam pojechać z rodziną, z dziećmi, skorzystać z tych atrakcji i w tym kierunku na pewno będziemy szli. Dlatego cieszę się, że postawiliśmy kolejny krok, spotkaliśmy się z naszymi pracownikami, przygotowaliśmy podstawowe założenia, jeżeli chodzi o projektowanie tego mostu i będziemy wkrótce wybierać projektanta, który do tego zadania usiądzie. Tutaj tylko powiem Państwu, ponieważ też często jestem o to pytany, szacujemy, że ten most będzie miał około 307 metrów długości. Będzie on oczywiście zaczynał się tutaj od strony ronda, które wyprowadza nasz ruch na Kisielice i na Służ, ponieważ tam mamy zabezpieczony teren w planie zagospodarowania przestrzennego. W drugą stronę będzie kierowany oczywiście w stronę Wielkiej Żuławy, więc on będzie ulokowany w tej części tutaj wylotówki naszego miasta na Służ i na Kisielice.
0: Na pewno taka inwestycja otworzy też wyobraźnię inwestorów, ale myślę też stowarzyszeń i grup społecznych, które w ten sposób mogą się świetnie realizować. Na koniec chciałbym zapytać o kolumbarium. Mówiliśmy na ten temat sporo, zresztą też sporo się jakby wydarzyło, ale teraz będzie kolejny nabór i kolejny pomysł na rozwijanie tej inwestycji. Co pan w ogóle o tym myśli, jak to jest odbierane przez mieszkańców?
4: Pytań o kolumbarium mamy dużo, więc wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi niszami będzie wysokie. W tym momencie jesteśmy w trakcie budowania kolejnych skrzydeł kolumbarium. Tam będzie umieszczonych 120 nisz. W każdej niszy mieszkaniec, który zarezerwuje sobie niszę, będzie mógł pomieścić maksymalnie 4 urny. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach wakacji, w okolicach lipca, może sierpnia, cała inwestycja zostanie zakończona. Wtedy też ogłosimy nabór. Podania będzie można składać oczywiście, tak jak w poprzednim naborze, tutaj do naszego urzędu, do ratusza miejskiego, po potwierdzeniu, że osoba zakwalifikowała się wstępnie na to miejsce kolumbarium, zostanie poproszona ona o wpłatę i dopiero wtedy będzie to potwierdzenie stuprocentowe, że ta nisza w kolumbarium będzie zarezerwowana na dane nazwisko. Jeżeli chodzi o koszta, to wszystko wskazuje na to, że one będą takie same jak w poprzednim rozstrzygnięciu, czyli 8 tysięcy złotych za niszę. Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy Meloradia, żeby śledzić potem komunikaty nasze miejskie, czy chociażby radiowe, ponieważ będzie na pewno termin ogłoszony wcześniej, jeżeli chodzi o rezerwację. Być może nie wyprzedamy tych miejsc od razu, bo będzie ich sporo, 120, ale widać, że zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, mamy bardzo dużo zapytań, więc być może będzie tak, że w ciągu kilku dni te nisze po prostu zostaną zarezerwowane.
0: Jeszcze chciałbym zapytać właśnie o kartki żółte, które pojawiły się na wielu nagrobkach. To znak, że trzeba chyba zapłacić. Pewnie ci właściciele się nie zgłaszają.
4: Tak, faktycznie taką akcję już rozpoczęliśmy w zeszłym roku i przyniosła ona naprawdę duży odzew ze strony mieszkańców. Duża część mieszkańców przyjęła to ze zrozumieniem, ponieważ zapomniała po prostu o regulowaniu takiej opłaty, ale też trzeba przyznać, że część mieszkańców nie mieszka już na stałe w Iławie, więc też nie wiedzieli, zapomnieli po prostu o takiej sytuacji, więc my przyjmujemy to z pełnym zrozumieniem, ale jest jeszcze część mieszkańców już coraz mniejsza, która uchyla się od tego płacenia. Stąd też kwestia takich naklejek, takiego przypominania o tym, że taką opłatę trzeba uiścić.
0: I tym kończymy. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski. Zapraszam. W tym programie powiemy o pierwszych polskich mieszkańcach powojennej Iławy. Wycieczkę z mieszkańcami rozpoczyna Michał Młotek, autor książek, podcastów i portalu o tematyce historycznej.
5: Szanowni Państwo, w 1996 roku Stefan Trykacz napisał i wydał taką książeczkę, niedużą, Ziemia Iławska, Mała Ojczyzna. Nie wiem w ilu egzemplarzach, ale pewnie niewiele ich się do dnia dzisiejszego zachowało. i tę niedużą książeczkę Stefan Trykacz poprzedził takim krótkim wstępem, w którym wspomina pierwszych Polaków, którzy pojawili się w Iławie. Odczytam, to są dosłownie trzy akapity. Materiały przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z badań i przeżyć autora, jak również z relacji naocznych świadków zamieszkałych w Iławie przed 1945 rokiem oraz przybyłych do niej już w kwietniu 1945 roku. Należą do nich Alfons Szwaracki i Władysław Przygocki, mieszkańcy Iławy z okresu przedwojennego, co też pokazuje nam, że w tej pierwszej grupie powojennych mieszkańców były osoby, które przed wojną już mieszkały w Iławie. Pierwsi kolejarze, i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Feliks Cieszyński, zawiadowca stacji kolejowej. Seweryn Piwowarczyk, jego zastępca. Kierownik biura wagonowego Józef Trykacz. Domyślam się, że ojciec pewnie Stefana Trykacza. Jego pomocnik Antoni Ostrowski oraz naczelnik parowozowni Stefan Sadura, którzy przybyli do Iławy już w kwietniu 1945 roku, czyli ta pierwsza czwórka polskich kolejarzy. Jeden z pierwszych lekarzy oraz organizator służby zdrowia w mieście i na kolei, Jan Erwin Wetter, bardzo znana postać w Iławie. Zresztą jego zdjęcie widnieje na ścianie osób zasłużonych dla naszego miasta. Nie bez powodu Stefan Trykacz wspomniał o pierwszych polskich kolejarzach nie tylko ze względu na to, że osoba o tym samym nazwisku była w tej pierwszej grupie, ale rzeczywiście w przypadku Iławy i wielu innych miast była to grupa, która tchnęła życie w miasta leżące wzdłuż linii kolejowych.
0: Mówi Dariusz Paczkowski.
6: Nie tylko tchnęła życie, ale państwa kolejarze byli tymi pierwszymi, którzy bronili. Bronili tego miasta raz przed maruderami z Armii Czerwonej, przed szabrownikami, ale głównie to chodziło o żołnierzy sowieckich, którzy albo wracali z frontu, albo gdzieś się tam zapodziali. Po prostu, proszę państwa, to było regularnie miasto było okradane. Pamiętajmy, to było Deutsch Eilau, czyli niemiecka Iława. Jeszcze jak Michał wytropił, pierwsza nazwa powojenna Michał Iławy to...
5: Iława niemiecka, to znaczy w dokumentach polskich już, gdy mówiono o Iławie, to czy pisano o Iławie, to pisano wprost, jadę do Iławy niemieckiej.
6: Tak. No, tak. Proszę państwa, dlatego ta taka jeszcze troszeczkę tymczasowość, która była po wkroczeniu tu Armii Czerwonej, tak naprawdę to ci mieszkańcy wiedzieli, czy to będzie Iława Polska, czy nie będzie Iława Polska. Ten jeden z tej wielkiej trójki, niejaki Józef Stalin, jeszcze tej czerwonej kreski na mapie nie postawił, nie wyznaczył granicy, nastąpiło to dopiero troszeczkę później, a rzeczywiście oni, proszę państwa, autentycznie bronili. Tu jeszcze Wojska Polskiego nie było, administracja dopiero się tworzyła, milicja obywatelska jeszcze była w powijakach, dlatego to kolejarze, proszę państwa, bronili Iławy, to kolejarze nawet, proszę państwa, mieszkali tutaj w pobliskich domach, czuwali nad tym, żeby ci sowieccy żołnierze, którzy państwa, bywały takie momenty, że żołnierze sowieccy w ciągu tygodnia niektóre domy to napadali po kilka razy. Zabierali wszystko, kradli, a w razie, gdy ktoś nie chciał oddać, to nawet straszyli, a nawet zabijali. Dlatego ci kolejarze czuwali nad tym, żeby tych żołnierzy jak najmniej wysiadało z pociągów. Powiadamiali milicję obywatelską, żeby tych rozbojów nie było. I państwa, tak naprawdę to bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy kolejarzom, to oni byli tak naprawdę pierwszymi obrońcami tego miasta.
0: Mówi Michał Młotek.
5: Ale cała ta historia zaczyna się na przełomie stycznia i lutego 1945 roku jeszcze w Białymstoku, ponieważ tak jak front się przesuwał i tereny były wyzwalane, pojawiali się Polacy i właśnie w Białymstoku zebrała się grupa z polecenia, przyjechała jeszcze w części z Lublina z zamiarem wykonania pewnej pracy administracyjnej pod kątem utworzenia nowego województwa Okręgu Mazurskiego i w Białymstoku zdecydowano, bo to tam była pierwsza siedziba, to też taki fakt, ciekawostka historyczna, pierwsza siedziba tego okręgu, zdecydowano o tym, że takim priorytetem jest uruchomienie linii kolejowej z Olsztyna na zachód w kierunku Torunia. I skierowano pierwszych kolejarzy, którzy byli i chcieli pracować, do Olsztyna i przybyli w grupie kilkudziesięciu osób 19 lutego 1945 roku. Zresztą ta data w historii Olsztyna jest niezwykle ważna. Świętuje się ją w Olsztynie, wspomina, składa się kwiaty pod tablicą poświęconą kolejarzom. Gdzieś spotkałem się z tym, że ten dzień jest nazywany w Olsztynie Dniem Pioniera. właśnie na pamiątkę przybycia pierwszych Polaków, pierwszych kolejarzy. Ale tak jak te grupy kolejarzy się zbierały, czy to z południa, czy z centralnej Polski, tak wysyłano te grupy dalej. I zebrała się właśnie taka czteroosobowa grupa, która z centralnej Polski przyjechała do Iławy właśnie na przełomie marca i kwietnia i to są ci, te osoby, o których tutaj wspomniałem. Dodam tylko, że wśród nich jedna z tych osób, Antoni Ostrowski, to mój pradziadek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem napływały tutaj kolejne grupy. Zadanie przed nimi było bardzo trudne, ponieważ dworzec był zniszczony, cała infrastruktura była uszkodzona. Rosjanie zdążyli rozebrać cały jeden tor, więc jakby transporty wojskowe przesuwały się tylko jednym torem. Urządzenia trakcyjne były zniszczone lub rozkradzione. Wszystko, co można było wywieźć, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, zostało z Iławy wywiezione. Ale kolejarze pracowali do tego stopnia, napływały tutaj kolejne grupy, że jak wspomniał taki inspektor samorządowy, który objeżdżał tutaj całą okolicę, pod koniec 1945 roku, zaczynało się od czterech kolejarzy, pod koniec 1945 roku w grudniu było ich już 1800. 1800 kolejarzy w ciągu niecałego roku dotarło do Iławy, no i oczywiście pojawił się też problem, gdzie ich wszystkich pomieścić. Ci pierwsi kolejarze zajęli jeszcze niezniszczone domy, między innymi przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego, taki stoją przy Andersa, przy Sobieskiego. To są te budynki, które zajęli pierwsi kolejarze, ale cała reszta już, która napływała tutaj naprawdę dużymi grupami, nie miała gdzie się podziać. I ci kolejarze zostali skierowani w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się obóz karny, o którym wcześniej już wspominałem. Później był tam obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. No, ostatecznie ten teren cały przy ulicy Kolejowej został zajęty przez Polaków, przez kolejarzy, którzy mieszkali w tamtych drewnianych obiektach w bardzo trudnych warunkach.
0: Michał Młotek kilka lat temu dotarł do wspomnień jednego z powojennych osadników, który potwierdza te informacje.
5: Na stronach internetowego Muzeum Iławy znajdują się wspomnienia Alojzego Ligmana, jednego z tych kolejarzy, który pisze o tym, jak te warunki życia w tamtym miejscu były trudne. Jeszcze jedno nazwisko wymienię, to Aleksander Kaczoch-Józewski. Jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej, który też objeżdżał te tereny z polecenia polskiego rządu. Przybył do Iławy i zwrócił w takim specjalnym memorandum uwagę polskich władz, co się dzieje na dworcu w Iławie. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że przez Iławę przejeżdżają pociągi z repatriantami, z osadnikami, którzy albo tu się zatrzymują, albo jadą dalej, ale zwrócił też uwagę na to, że żołnierze Armii Czerwonej, to jest to, o czym wspominał przed momentem Dariusz, czynią im krzywdę. Okradają ich, no ale to okradanie to też taka rzecz nie najgorsza z tych, które mogły się przytrafić. Z kolei Wacław Gębicki, o którym już wspomniałem, inspektor samorządowy, który też objeżdżał te okolice, pisał, że ten materiał ludzki, ja cytuję z pamięci, który znajduje się w Iławie, który przejeżdża przez Iławę, jest wynędzniały, zawszony. Ta ludność, która napływa tutaj ze wschodu, podróżuje w bardzo trudnych warunkach. Część z nich decyduje się na osiedlenie w Iławie, ale wszyscy muszą zaczynać swój pobyt w mieście od pobytu w szpitalach. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przez Iławę przebiegał jeden z najważniejszych szlaków repatriacyjnych, tak zwany szlak północny, a Iława była bardzo istotnym, bardzo ważnym przystankiem w czasie podróży repatriantów i osadników, którzy albo zatrzymywali się tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, albo jechali dalej w kierunku zachodnim. Dziennie przez Iławę przejeżdżało kilkadziesiąt takich pociągów, one często zatrzymywały się na kilka, nawet na kilkanaście dni. Ludność, która podróżowała tymi pociągami, była męczona, była okradana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy już wojska Armii Czerwonej opuściły Iławę, te podróże odbywały się już w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Ale tak jak ludność polska napływała tutaj, ludność polska czy ludność ze wschodu napływała do Iławy, tak samo cały czas ludność niemiecka opuszczała Iławę. I polecam Państwu tutaj wspomnienia hrabiego von Lendorfa, który był wnukiem Elarda von Oldenburga Januszała z Januszewa pod Suszem i on w 1947 roku, bodajże w maju, przyjechała do niego milicja i dała mu sygnał do tego, że ma udać się do Iławy, ponieważ dostał pozwolenie na powrót do Niemiec. On jako lekarz oczywiście był cenny, nie było fachowców, nie było lekarzy, a mimo to dostał zgodę na to, żeby powrócić do Niemiec. Przyjechał tutaj do Iławy. Grupa Niemców, która oczekiwała już wtedy na to, żeby z Iławy wyjechać w kierunku zachodnim, liczyła kilkaset osób. Oni znajdowali się w jakimś bliżej nieokreślonym obozie, ale tak to Lendorf wspomina, pewnie to po prostu był jakiś obszar, gdzie ich wszystkich skoszarowano. Oni kilka dni czekali na to, żeby opuścić to miejsce. Na koniec, zanim pozwolono im wyjechać z Iławy, oczywiście doszło jeszcze do pożegnalnego rabunku. Do tego stopnia, że rzeczy, które mieli pozaszywane, zostały zlokalizowane, te wszystkie rzeczy zostały wyprute. Przyjechał starosta, pożegnał ich, powiedział do widzenia. I tak Lendorf z Iławy w 1947 roku razem z kilkusetosobową grupą Niemców wyjechał.
0: Dalsze losy słynnego lekarza są wciąż przedmiotem badań lokalnych pasjonatów historii. A w magazynie Meloradia mówiliśmy o pierwszych mieszkańcach nowej polskiej Iławy. Na koniec Dariusz Paczkowski opowie o rozmiarach, znaczeniu geopolitycznym, a także o początkach regionalnej kolei.
6: Bez węzła kolejowego, który powstał tutaj, pewno by takiego dynamicznego rozwoju tego miasta nie było. Kiedy to nastąpiło? Proszę Państwa, więc dokładnie 1 sierpnia 1872 roku do Iławy dociera kolej. Jest to linia kolejowa, która połączyła duży odcinek, czyli z Poznania aż do Olsztyna, i tutaj 2,5 km od miasta przebiegała pierwsza linia kolejowa. Nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu zbudowano węzeł Iława Główna, wtedy jeszcze Iława Wschodnia, dlatego trzeba było poczekać jeszcze kolejne 4 lata, gdzie dotarła do Iławy druga linia kolejowa, druga nitka linii kolejowej, która połączyła Gdańsk i najpierw z Mławą, a później w konsekwencji dalej z Warszawą. Czyli mamy rok 1872 i 1876. To były 4 lata, które zdecydowały później o przyszłości miasta. Bo nie tylko kolej, ale później w konsekwencji kolei wojsko, a jeszcze wcześniej Iława weszła przez takie połączenie nie tylko kolejowe, ale wcześniejsze jeszcze połączenie dotyczące szlaku wodnego, czyli kanał Ostródzko-Elbląski. Ale ta linia kolejowa, która połączyła z Olsztynem, z Toruniem, z Gdańskiem, z Warszawą, decydowała później o samym wyglądzie miasta, o jego zatrudnieniu, bo proszę Państwa, był moment w 1985 roku, że ponad 5 tysięcy osób pracowało na węźle Iława. Na węźle Iława Główna. 5 tysięcy od państwa to było. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś by wyszedł na dworcu czy na ulicy Niepodległości, a rzuciłby kamieniem i jakiś człowiek by dostał w głowę, to dostałby w tę głowę albo kolejarz, albo klawisz. Przepraszam, funkcjonariusz służby więziennej. Tak. I tak by pewno było. Proszę Państwa, 1905 rok, to mówimy w takim bardzo telegraficznym skrócie, kolejny bardzo ważny element w życiu dworca, mianowicie powstaje ten dworzec. Popatrzmy go sobie, bo z tej perspektywy go pięknie widać. Powstaje dworzec i Iława Główna. Do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych, obok Malborka, Kwidzyna, jeden z najpiękniejszych dworców. Dworzec, który kilka lat temu zyskał na nowo jak gdyby blask, gdy zwalono tą zupełnie bezsensowną i potrzebną elewację. Ale mówić o dworcu, a nie mówić o wieżach kolejowych, to nie powiedzieć wszystkiego do końca. Więc mamy, proszę Państwa, i tu jest taka ciekawostka, mamy dwie wieże kolejowe. Kolejowe wieże ciśnień, które zasłaniają nam tutaj troszeczkę drzewa. I to jest, Państwa, ciekawostka, bo ta pierwsza, starsza, ceglana, szachulcowa z 1871 roku, proszę Państwa, jest, że ona powstawała nawet troszeczkę wcześniej niż powstał dworzec i nim powstał w ogóle linia kolejowa. Wiadomo, parowóz potrzebował wody, więc do tego, żeby parowozy funkcjonowały, potrzeba było dobrych kolejarzy, wody, no i oczywiście do podgrzania tej wody, czyli albo drewna, albo węgla. I rzeczywiście, proszę Państwa, ta wieża dostarczała wodę.
0: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Macie. Autopromocja. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: I co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Blisko mieszkańców.
1: W tym programie powiemy, co dokładnie kryje się pod inwestycją budowy Iławskiego Mola, na które samorząd otrzymał ponad 22 miliony złotych. Wrócimy do tematu płatnych parkingów oraz prośby mieszkańców o nowoczesne zagospodarowanie plaż miejskich. Zaczynamy jednak od sensacyjnego werdyktu sądu w Warszawie w sprawie wniosku o dofinansowanie modernizacji Iławskiego Domu Weterana. Jak się okazuje, w tej sprawie poważne problemy może mieć jeden z pracowników ministerstwa.
2: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Rozpoczynamy od tego, że sąd w Warszawie przyznał jednak rację urzędnikom, którzy od samego początku twierdzili, że prawidłowo złożyli wniosek na dotację. Chodzi oczywiście o pozyskanie funduszy na dom weterana. Dla tych, którzy nas może słuchają jadąc teraz właśnie przez Iławę, to jest taki budynek, w którym kiedyś miała swoje miejsce orkiestra Dęta. Kultowy, można powiedzieć, w pewnym sensie. No i teraz jest taki pomysł, żeby ten budynek przywrócić do dawnej świetności, no i przede wszystkim znaleźć na to finansowanie. Ten wniosek oczywiście będzie dalej procedowany, rozumiem.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, najprawdopodobniej będzie dalej procedowany, chociaż dużo zależy też od ruchu ministerstwa, ponieważ każda ze stron, także my, mamy możliwość odwołania się od tej decyzji sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odwołanie to będzie możliwe, kiedy otrzymamy uzasadnienie pisemne sądu i wtedy ten czas zacznie płynąć. My oczywiście jako strona, która wygrała i odniosła ten sukces, nie zamierzamy się tego odwoływać, ale może to uczynić ministerstwo. Chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że ogromnie cieszę się z tego wyroku, ponieważ on potwierdza, że mieliśmy od początku rację, ale mówię to trochę ze smutkiem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dużą szansę straciliśmy na pozyskanie tych pieniędzy, chociaż jakaś minimalna szansa jeszcze istnieje, ponieważ dzień przed ogłoszeniem wyroku zobaczyłem w mediach, że ministerstwo rozdysponowało pieniądze z tego konkursu dla innych samorządów, nie czekając na ogłoszenie tego wyroku. Trochę mnie to zasmuciło, trochę ubolewam nad tym, bo to oznacza, że duża część tych środków powędrowała do innych jednostek samorządu terytorialnego, chociaż z założeń ministerstwa wynika z tego, że jakaś część pieniędzy w ministerstwie na te odwołania została, ale jak wszyscy wiemy, skoro jest mniej pieniędzy, ponieważ reszta została rozdysponowana, to i szanse na pewno naszego miasta zmalały. Niemniej jednak walczymy dalej o swoje i tutaj chciałbym podkreślić, że sąd przyznał, że skarga naszego miasta zasługiwała na uwzględnienie w całości, a tym samym, że ocena naszego wniosku dotycząca przebudowy domu weterana została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny formalnej wniosku. To jest clue tego wszystkiego. To też pokazuje, że warto walczyć o swoje, jeżeli człowiek ma przekonanie wewnętrzne i pracownicy potwierdzają, że najprawdopodobniej doszło do błędu pracownika w ministerstwie, że warto występować o swoje. Niemniej jednak jest to trochę taki sukces przez łzy, ponieważ dotacja, o którą się staraliśmy, była ogromna. To były 22 miliony złotych, które być może nie uda się pozyskać, chociaż ja zadeklarowałem mieszkańcom, że o te pieniądze będę walczył do samego końca.
1: Ale nie sądzi pan, już drugi raz pana o to zapytam, że to są pieniądze tak naprawdę wydane w pustkę, no bo teraz remontować taki obiekt w takim miejscu, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, jest naprawdę dużym problemem. I też sporo, powiedzmy, mieszkańców, którzy zajmują się też budowlanką, jakimiś takimi właściwie sprawami jak architektura, mówią, że można by było stworzyć takie inne miejsce, które będzie na przykład adaptacją jakiegoś już budynku, aby zmniejszyć te koszty, choć jak wiemy, no słowo się rzekło, wniosek złożony i jak dostaniecie te pieniądze, to trzeba będzie tą inwestycję rozpocząć.
3: Oczywiście na każdym etapie samorząd może zaprzestać danej inwestycji, póki jej nie rozpocznie. Moglibyśmy dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc powiedzieć, rezygnujemy z tej inwestycji, tylko musimy mieć wtedy na względzie to, że te wszystkie starania i dokumentacja, która wcześniej została przygotowana jeszcze przez poprzedniego burmistrza, pójdzie po prostu do kosza. Z drugiej strony, z tyłu głowy mam też to, że dla wielu mieszkańców naszego miasta budynek domu weterana jest kultowym budynkiem, który powinien zostać przywrócony do swojej świetności. Więc to też bierzemy pod uwagę, analizując nasze przestrzenie. Trzeci argument za inwestycją jako taką jest taki, że Bibliotece Miejskiej faktycznie brakuje przestrzeni i chcielibyśmy, żeby ta biblioteka, która teraz jest na ulicy Jagiellończyka, wyglądała trochę inaczej, żeby była biblioteką na miarę XXI wieku, ale zgodzę się oczywiście z panem, że można byłoby przeprowadzić za jakiś czas dyskusję, gdyby tych pieniędzy się nie udało pozyskać, co z tym budynkiem robimy. Czy będziemy analizować obecny projekt i go trochę zmniejszymy, czy zdecydujemy się na przebudowę w innym kierunku, czy być może wyburzymy ten budynek, bo też są takie głosy ze strony naszych mieszkańców. Pewnie za kilka tygodni, za kilkanaście, gdy się okaże, że być może żadnych pieniędzy nie będzie, być może trzeba byłoby taką analizę przy pomocy naszych mieszkańców, przy pomocy naszych głosów tutaj zewnętrznych przeprowadzić. Chociaż znając życie, znając to moje doświadczenie samorządowe, to jestem o tym przekonany, że głosy będą bardzo podzielone, a od burmistrza czy od radnych Rady Miejskiej i tak będzie się oczekiwało podjęcia tej decyzji. Póki co jesteśmy w grze, póki co będziemy starać się te pieniądze pozyskać.
1: A ja myślę, że to jest gra polityczna, która rozkwita na całego i oczywiście jest dobrym paliwem do tego, żeby zastąpić pewne sytuacje, które naprawdę są dziwne. Natomiast dużym sukcesem zakończyła się wyprawa po pieniądze związane z Iławskim Molo. No właśnie, to jest takie miejsce po drugiej stronie Małego Jezioraka przy ulicy Mickiewicza, gdzie powstanie duża platforma, ale jakby pan mógł trochę więcej o tym powiedzieć, bo dużo mieszkańców mówi, że to też przepalone pieniądze, że może ta inwestycja nie będzie taka korzystna dla naszego miasta.
3: Tak, faktycznie. W ostatnim czasie, dokładnie na początku kwietnia, otrzymaliśmy informację, że pozyskaliśmy ogromną dotację, to są 23 miliony złotych na kolejne inwestycje. One faktycznie będą związane z Małym Jeziorakiem, z tym tutaj bulwarem, który jest tak bardzo popularny w naszym mieście, tylko bardzo proszę, byśmy wszyscy pamiętali o tym, że inwestycja ta i te pieniądze nie są przeznaczone tylko i wyłącznie na molo. Molo jest tylko elementem całości. Z jednej strony powstanie reprezentacyjne molo od ulicy Mickiewicza. Dlaczego tej ulicy? Dlatego, że stamtąd jest najpiękniejszy widok na panoramę Iławy, czyli na Czerwony Kościół, na Wieżę Ratuszową, na to wszystko, co się znajduje na alei tutaj od strony ulicy Niepodległości, więc jest to przepiękny widok. Z drugiej strony te pieniądze przeznaczymy na dobudowanie ścieżek rowerowych tam, gdzie ich nie ma, na przykład od ulicy Sobieskiego wzdłuż naszych popularnych restauracji. I po trzecie, pieniądze te przeznaczymy na ogólnodostępne pomosty dla żeglarzy i motorowodniaków, którzy narzekają, szanowni państwo, cały czas, że nawet po wpłynięciu na Mały Jeziorak nie ma gdzie przycumować, nie ma gdzie iść zrobić zakupów, nie ma gdzie i zjeść tak naprawdę, czy skorzystać z tej gastronomii, która jest nad Małym Jeziorakiem. Więc ja w szerszej perspektywie patrzę na to tak, że z jednej strony jest to budowa oczywiście mola reprezentacyjnego, ale z drugiej strony jest to też poprawienie infrastruktury turystycznej, czy też skierowanej dla naszych mieszkańców, bo turyści będą mogli wpłynąć na jeziorak, Mały Jeziorak, będą mogli zostawić tutaj swoje jachty, motorówki, będą mogli przespacerować się wzdłuż lokali gastronomicznych, będą mogli skorzystać z oferty naszego miasta i tu będą zostawiali swoje pieniądze. Chciałbym też zwrócić bardzo mocną uwagę na to, że ja nie mogłem zdecydować o tym, że te pieniądze powinny być wydane na cokolwiek innego. Jako burmistrz mogłem tylko podjąć decyzję jedną. Albo występujemy o te pieniądze na te właśnie inwestycje, albo niestety nie występujemy i te 23 miliony złotych wziąłby inny nasz samorząd. Jakikolwiek, który znajduje się w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego, bo do tego związku należymy i przez ten związek pieniądze pozyskaliśmy. We wcześniejszych latach, jak negocjowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, składaliśmy inne propozycje. Za te pieniądze chcieliśmy chociażby zadaszyć amfiteatr, albo wyremontować, albo zakupić nową ilawię, bo ta, którą mamy, jest za mała i niestety się często psuje. Chcieliśmy też wyremontować skwer Żeromskiego, czy też zaaranżować jakąś przestrzeń na Wielkiej Żuławie, na naszej wyspie, która jest wciąż nieodkryta. Te pomysły nie zyskały akceptacji. Stwierdzono, że na takie inwestycje, chociażby jak na zadaszenie amfiteatru, trzeba było starać się o pieniądze w poprzednich kadencjach. Niestety ja takiej możliwości nie miałem, więc z katalogu wszystkich pomysłów ostatecznie Urząd Marszałkowski, czy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zdecydowali się, że jedynym pomysłem, który może zostać z tego katalogu dofinansowany, to jest budowa mola. Gdybyśmy do tego nie przystąpili, cała ta pula byłaby rozdysponowana na inne samorządy i pewnie moi oponenci, moi przeciwnicy też by powiedzieli, że pieniądze straciłem, że nie pozyskałem dodatkowych milionów, a pieniądze zostały zagospodarowane przez inne samorządy. Rozumiem te wątpliwości, ale tutaj z całą mocą wyjaśniam, że gdybyśmy nie sięgnęli po te pieniądze, niestety poszłyby do innych samorządów.
1: A mam takie pytanie techniczne, bo w projekcie chyba była taka kładka, mówiliśmy o tym pewnie parę miesięcy temu, piesza, która by mogła połączyć też jakby ten spacernik taki, który jest wokół właśnie Małego Jezioraka. Czy jest to prawdą?
3: Od ulicy Sobieskiego, od tutaj naszych popularnych gastronomów, faktycznie kładka piesza będzie wchodziła na wody jezioraka, a kładka rowerowa będzie szła teraz traktem pieszym, więc zyskamy taką małą dodatkową atrakcję polegającą na tym, że w pewnym odcinku tego terenu będziemy musieli wejść na wody jezioraka, na pomosty, które będą naszą kładką taką pieszą do przejścia tego odcinka.
1: Na pewno ta część miasta będzie bardzo atrakcyjna, ale za to inne części miasta nie są wcale atrakcyjne. Mowa o plażach miejskich.
2: Czekamy na to od lat.
1: A ja tylko dodam, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Bardzo dużo głosów na temat tego, że warto by było tę część miasta przebudować. Mowa tutaj o zdjęciu tych pomostów.

0: Jest łatwo.
1: Faktycznie jakiś czas temu rozglądaliśmy się nad takimi zjeżdżalniami. Nawet miałem przyjemność być w Lidzbarku jeszcze za poprzedniego burmistrza na takiej wizycie studyjnej, by podglądać, jak oni rozwiązali swój problem atrakcyjności plaży. Fakt, że jest tam w ogóle inny układ przestrzeni, jest dużo więcej tej przestrzeni, więc mieli troszeczkę łatwiej, ale taka zjeżdżalnia funkcjonuje. My rozglądaliśmy się też za takimi rozwiązaniami. U nas uwagi na koszty niestety nie zdecydowaliśmy się na zakup, ale pierwszy krok w tym kontekście stawiamy już w tym sezonie, ponieważ w ciągu najbliższych dni też odbędę spotkanie z dyrektorem Centrum Sportu, panem Jakubem Kaską, i z moją zastępczynią Dorotą Kamińską, i będziemy rozmawiali na tym, czy ten tor wodny, który zakupiliśmy na basen nasz miejski, będziemy mogli rozstawiać też na dzikiej plaży chociażby i jakie wymogi będziemy musieli spełnić, żeby ten tor wodny uatrakcyjnił przestrzeń miejską, która tam się znajduje. Więc jakiś krok w tym kierunku robimy. Widzimy to, co pan redaktor porusza, że ta plaża mogła być jeszcze bardziej atrakcyjna. Oprócz tego, że są tam boiska, że jest tam niewielki plac zabaw, to nam też brakuje takich aktywności wodnych. Kiedyś też myśleliśmy o tym, że ta plaża powinna być poszerzona troszeczkę w głąb tej zieleni, która tam jest taką zielenią trochę opuszczoną i niezagospodarowaną. Tylko pamiętajmy, że mamy też tam park krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Musimy pamiętać, że ta przestrzeń, która jest po prawej stronie, podlega ochronie i szukamy takiego rozwiązania. Jeżeli byśmy nawet je mieli, musimy mieć finansowanie najlepiej unijne. Niemniej jednak ten problem, który jest przez pana redaktora zgłaszany, jest nam znany, widzimy, i w tym roku mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uatrakcyjnić dziką plażę poprzez montaż tego toru wodnego.
0: Na pewno na takie atrakcje czekają dzieci, młodzież i też rodzice z pewnością, bo mogą wtedy spokojnie zaplanować sobie piękny dzień. Natomiast piękny dzień nie zaplanują sobie kierowcy. W ciągu dnia muszą naprawdę dużo pracować, żeby znaleźć wolne miejsce. Była dyskusja na ten temat, był projekt uchwały. Państwo wykonali taki gest podczas sesji dla swojej opozycji, że zdjęliście jeden z tych parkingów, o którym oni mówili, i to nie zadziałało. Jednak ta uchwała nie przeszła, a pewne symptomy, jakie obserwujemy, świadczą jednak za tym, że takie zmiany prędzej czy później czekają nasze miasto.
1: Rozważaliśmy wprowadzenie parkometrów na kilku parkingach. Tak naprawdę 13% miejsc parkingowych, około 300, miało być objętych parkometrami, czyli całkiem niewiele, i głównie przed instytucjami publicznymi, więc to też jest taki ukłon w stronę całej społeczności, że przyjeżdżając chociażby do ratusza, będzie można w końcu załatwić sprawę przyjeżdżając samochodem. Opłaty dla mieszkańców miały być symboliczne, bo opłata ta miała wynosić 1 zł, więc bardzo, bardzo symboliczna opłata za pierwszą godzinę, za kolejną 1,20 zł, więc wydaje mi się, że te opłaty nie drenowały budżetu naszych mieszkańców. Faktycznie, tak jak pan powiedział, radni opozycyjni zgłosili pomysł, żeby przy dworcu jeden z parkingów zostawić parkingiem bezpłatnym. Ja zrobiłem ten krok w tył, zrobiłem przerwę, poprosiłem o zmianę tej uchwały. Pamiętajmy proszę, że i tak ten parking tymczasowy, tam gdzie cyrk najczęściej staje, czy karuzela, i tak jest parkingiem bezpłatnym, i on już wtedy w uchwale był wyłączony, ale na wniosek radnych opozycyjnych zmniejszyłem liczbę tych parkingów przy dworcu na bezpłatne. Niemniej jednak i tak nie zyskała ta uchwała akceptacji. Dla mnie jest to działanie polityczne bardziej niż merytoryczne, ponieważ wykazałem się dobrą wolą, wykazałem się też ustępstwem, stwierdziłem, że jak najbardziej możemy ten argument uznać tutaj pod kątem merytorycznym. Dokonałem zmiany, niestety nie zyskała ona akceptacji, co mnie i też innych radnych bardzo, bardzo zdziwiło, więc jestem zaskoczony. Być może do tego pomysłu wrócimy za kilka miesięcy, ale też powiem państwu, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o ustanowienie takich parkingów, zwłaszcza przed instytucjami publicznymi. Jakiś czas temu był u mnie jeden z mieszkańców, który potem poszedł do lokalnych mediów. Mieszkańcy z ulicy Królowej Jadwigi zgłaszają się, żeby też tam uregulować to. Sportowcy, którzy bazują w naszej bazie wioślarskiej, też proszą o ustawienie parkometrów, ponieważ parking jest całkowicie blokowany tygodniami wręcz przez obce samochody, więc mieszkańcy sami widzą, że w niektórych miejscach takie rozwiązanie byłoby przydatne.
0: I na tym stawiamy kropkę. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
3: Temat specjalny. Tylko u nas.
0: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
4: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy.

0: Bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, z którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blumów w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. Już tak się zeszło, że i on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi, albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Szlieman był w Iławie. Coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem Muzeum tego Szlimana. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Szliman zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej ławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie 9 dzieci, a matka umarła po urodzeniu 9, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się temu jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakiejś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza. Ostatecznie kończy jako 14-letni subjekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie. Wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. Nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudnia. No i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to było bodaj Wenezuela, no to byśmy o nim nie usłyszeli. No, ten temat się skończył. No ale tu przypadek wchodzi w grę, żaglowiec ląduje na mieliźnie w okolicach Holandii, więc nasz rozbitek ląduje w Amsterdamie i tam się zaczyna jego wielka kariera. Okazuje się, że ma genialny talent do języków. Opanował coś koło 20 języków, a jeden język tak w 6 tygodni. W tym rosyjski, polski, i się okazało, że to jest talent bezcenny, bo za chwilę, ponieważ z Rosją robiono różne interesy, lokuje się w Hamburgu, a za chwilę już w Petersburgu, jako tam przedstawiciel firmy niemieckiej na Rosję. Nie mija rok, już ma własną firmę, własny bank, no krótko mówiąc idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy to embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należał. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanie kupić, drogo sprzedać i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów to umówmy się było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste, to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi. No, wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tam biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą te takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka, no Helena Trojańska nieomal. No w każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał tylko zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał. Odkopał już to już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale dał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, z którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Prus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. To jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Trafia tutaj w roku 41, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. Chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę potrzymać, drogo sprzedać. Wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 1948 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów, miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom. Mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego, bo naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował statusem w Iławie. No w każdym razie mieszka sobie w tej Iławie. Chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam tu wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam mi się składa na tą słynną karczmę Rotkruk, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popadł w ruinę, ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować. A już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. Popełnił samobójstwo, no znowu z miłości. Zakochał się, rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać, w ogóle nie ma. Tatuś nie pomógł, braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle. Do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60. co dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona tę omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam. No a że jest coraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
1: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mi znana z Iławy, z osiedla lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla lubawskiego, fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek. Można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę. Można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu iławskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
3: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
1: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś powiemy o historii stolicy powiatu iławskiego. Zaczynamy od wspomnień związanych z imprezami organizowanymi na jeziorze Jeziorak. Mówi Stanisław Kasprzak, znany żeglarz w Iławie.
4: Mamy część jeziora, który jest dla ludzi, którzy lubią miejskie życie, tak? Który mimo z tego, jak już wypłyną, przyjadą, jednak nie mogą się od tego miasta oderwać. No więc część Iławy, to się dzieje, załóżmy do niemal Rzeszałkowa, spełnia takie oczekiwania. No Iława w pełni spełnia, zaspokaja w różny sposób. Drugi etap to jest dla tych, którzy już z racji tego, że są pewne przepisy na tym jezioraku, jest dla tak zwanych speedowców, którzy lubią szybkość i tak dalej, bo to jest tam przestrzeń, gdzie można już szaleć, ile maszyna dała, w sensie motorówki i tak dalej. Jest to taki element aż do Siemian, powiedziawszy, do najbardziej większego rozlewiska, no i do takich iławskich mikołajek, bo Siemiany należy tak traktować, makowo Siemiany, tak? Jest to taka część tego jezioraka, gdzie ludzie rzeczywiście w różnych warunkach, w różnych możliwościach i na czymkolwiek mogą sobie dowoli wyżyć, tak? I trzeci element, który jest najmniej, spodziewam się, nawet sami Iławacy mogą być bardzo zaskoczeni, to jest dalej na północ od Siemen. Nie wiem, dlaczego utarło się generalnie w środowisku żeglarskim, że jeziora kończy się w Siegadach. No, jakby ściany ktoś postawił, płot, mur i tak dalej, dalej nie płyną. No i to tracą na tym, bo to, co się dzieje na północy jeziorka, no to jest dopiero perełka dla tych, którzy lubią spokój, ciszę i dużo ciekawych rzeczy, tak, do zobaczenia. Na powrót do, że tak powiem, życia żeglarskiego, wodnego zalewa jeziora Wingi, poprzez to, że też ta ekomarina jest, nagle nam się wydłużył szlak i o bardzo ciekawych, charakterystycznych elementach. Ktoś to lubi przyrodę, ktoś to lubi łowiectwo w sensie fotograficzne, nie ma lepszego miejsca. Jeżeli lubi piesze wędrówki, nie ma lepszego miejsca. Może o rowerach, o innych rzeczach nie wspomnę. I teraz kwestia wyboru, czy chcę mieć trochę hałasu i różnego rodzaju środowisko, czy chcę mieć spokój, czy chcę, no, być, przyjechałem, nie wiem, nie urągając to, że ktoś przyjechał z małego miasteczka, chce być większe miasteczko, no co, Iława nie jest znowu aż takim wielkim, ale ma taki charakter miejski, trzeba przyznać, no to staje tu. No więc jest to pełne uzupełnienie takiej oferty. No jak już się chce dalej ruszyć i w kierunku Miłomłyna, czy na Pochylnie, to już jest następny etap, który, no nie ukrywamy, ciągle jest promowany jako ta najważniejsza, istotna część tego regionu, choć ja bym się sprzeczał, uważam, że jeziorak sam w sobie jest najbardziej wypromowany, w sensie takim, że tu najbardziej można odczuć te warunki, jakie są na tej części Warmii, Mazur, dlatego, że kanał to się tylko przelatuje, tak? Pochylnia i jest historia. A tu można się zatrzymać na dłużej i zobaczyć też bardzo wiele rzeczy, a jak już ktoś bardzo lubi historię tych terenów, jednak są Prusy, Oberland, który można się rozczytać, jest przepiękne, historie są i jeszcze świadectwa do dnia dzisiejszego do obejrzenia, co jest bardzo ciekawe, tak? Także jeziorak, jeszcze raz jeziorak.
1: Jednym z takich właściwie projektów, który, no, jak gdyby jest od samego początku, Puchar Jachtów Kabinowych. Chciałem Cię zapytać, jak do tego doszło w ogóle, że też stałeś się częścią tej ogólnopolskiej rywalizacji, która dostarcza naprawdę wielu wrażeń i jest to chyba najbardziej profesjonalna rozgrywka żeglarzy na jeziorach.
4: Rzeczywiście tak, kiedy tu przyjechałem, widziałem, że praktycznie jezioro jest od strony sportowej, krótko mówiąc, martwym jeziorem, tak? Tak się akurat złożyło, że między szkolną ośrodek sportu wodnych, nasza tak zwana baza, no i zaczęły dzieci i również sport zaczął tu troszeczkę już pokazywać się, że coś można. Ja też nie mogłem zrozumieć, a przyjechałem ze środowiska żeglarskiego bardzo mocno zorganizowanego, gdzie regaty to była rzecz co tydzień, tak? Na Jeziorze Sławskim, bo głównie na nim to się wszystko odbywało. To nie było tygodnia, nie było soboty, niedzieli, żeby nie odbywały się jakiekolwiek regaty, to różnych rodzajów łodzi, tak? I tak sobie pomyślałem, że no chyba trzeba by było również spróbować tutaj też coś takiego zrobić. W związku z tym przyjrzałem się, jak jest to organizowane poprzez dawnych właśnie organizatorów, który krótko mówiąc to prowadził. I sobie tak pomyślałem, no fajnie się bawią, w sensie takim czysto rodzinnym, ale to się zamyka bez promocji, gdy chodzi o to jezioro gdzieś dalej. No i sobie pomyślałem, a może by spróbować przystąpić do tego towarzystwa, które to organizuje i spróbować zmienić troszeczkę zasady i spróbować troszeczkę wprowadzić więcej takich sportowych elementów. No na co się zgodzono i rzeczywiście w tak krótkim momencie czasu chyba bardzo szybko przejąłem tę imprezę jako główny organizator. No i jak sobie wspomnę, że w pierwszych właśnie takich regatach, które organizowałem, startowało 120 jachtów. Dzisiaj to, gdyby ktoś pomyślał, no jest mało realne, no to już świadczy o to, że była taka potrzeba. Przy czym jedyny element, który po czasie szybciutko okazał się tutaj lekko przewartościowany, a mianowicie zaczęli przyjeżdżać ludzie, którzy sportowo te żeglarstwo uprawiali, niemalże jak zawodowcy. I to zaczęło dzielić już troszeczkę ludzi na zasadzie ci rekreacyjni, tak zwane szuwary, nie bardzo już chciały startować z tymi zawodowcami, bo i tak my przegramy, czyli nastawienie od razu czysto niesportowe, no bo co tam my do nich i tak dalej, i tak dalej. I w końcu sobie myślałem, okej, usłyszałem, że jest organizowany cykl dla takich właśnie bardziej w charakterze sportowym, właśnie Puchar Polskich Jachtów Kabinowych. Pojechałem na pierwsze ich eliminacje, zapoznałem się z organizatorami, powiedziałem, że jest taki akwen, że chętnie może mógłbyśmy spróbowali i rzeczywiście wprowadziliśmy w połączeniu Błękitna Wstęga i od razu Puchar Polskich Jachtów Kabinowych i to przez kilka lat. No, fajnie nawet funkcjonowało, ale znowu te elementy wychodziły, że jednak sportowcy jednak zdecydowanie przyjeżdżali wygrać to, co najlepsze. Mało tego, w ten czas były bardzo modne nagrody, to bardzo ciekawe nagrody, bardzo drogie lub niedostępne w normalnym zakupie, w związku z tym znowu przyjechali, zabrali, pojechali, tak? W związku z tym znowu środowisko, nie, wrócimy chyba z powrotem do rekreacji, wylot, że tak powiem, wszystkich żagli do Siemian, tam fajna zabawa, powrót i tak dalej. No i w końcu mówię, okej, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oddzielić tę imprezę, tak? W tym momencie została oddzielona i Puchar Polskich Aktów Kabinowych został totalnie przyjęty jako organizator Jezioraka. Oczywiście on jest to prowadzony cały czas przez patronat miasta w różnych wersjach. No i w tym momencie, jak jużśmy ruszyli, no to już później się zaczęły po prostu już eliminacje, włącznie z tym, że prowadziliśmy nawet jednego roku mistrzostwa, już o tytuł mistrzostw Puchar Polskich Aktów Kabinowych, czyli finały były w Iławie, co rzadko finały wyjeżdżały poza Giżycko. Swoje dawne zakusy sportowe jako zawodnicy, bo Groznik łączy z tym, że byli mistrzami Europy, mistrzami Polski, no na tak zwane emeryturę żeglarską wybierają taki sport turystyczny właśnie, co nie odbiega wcale rzeczywiście od tych sportowych, mocno wyczynowych łodzi. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście zrobiły się klasy, zrobiły się teamy. Nie ukrywam, że jeden z pierwszych teamów, jaki w ogóle się pojawił w Pucharze Polskich Aktów Kabinowych, to był team właśnie Jezioraka. Udało mi się kiedyś nakłonić trzy, że tak powiem, miasta, tak, Zalewo, Miłomyn, tak, i troszeczkę Iławę, gdzie stworzyliśmy team, gdzie w każdej klasy, gdziekolwiek byśmy nie jechali w ten czas na regaty, na eliminację, no to już bez przesady, ale ciągle nam się już to nudziło, bo zawsze w swoich klasach byliśmy na pierwszych czołowych miejscach. Rzadko kiedy nam poniżej trzeciego miejsca nie udało się, że tak powiem, wygrać. W związku z tym była to fajna zabawa, bo to piękny zestaw, który powodował, że Jeziorak zyskał bardzo mocno w turystycznym odbiorze, gdy chodzi o możliwości organizacyjne imprez.
1: Mówił Stanisław Kasprzak. Teraz zmieniamy temat. O historii miasta z okresu wojen opowie w swoim felietonie Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
5: Dla Iławy okres 4-5 lat wojny, czyli między 1939 a 1943-1944 rokiem, był niemal dla takiego przeciętnego mieszkańca niezauważalny. No, co prawda pojawiali się żołnierze, jeździły przez Iławę transporty na wschód, rozbudowano dworzec kolejowy, cały węzeł kolejowy. Natomiast no, działania tutaj żadne nie dobiegały wojenne. To wszystko działo się cały czas bardzo, bardzo daleko. W związku z tym ta wojna nie była tutaj zupełnie odczuwalna. Pierwszą taką jaskółką była napływająca ludność, nie tylko uchodźcy ze wschodu, którzy szukali schronienia daleko, daleko od linii przyfrontowej, ale też mieszkańcy większych niemieckich miast, chociażby z Berlina, którzy po prostu uciekali. Z jednej strony ci ze wschodu przed działaniami wojennymi, z drugiej strony ci z zachodu przed bombardowaniami. Więc to jakby mieszkańcy Iławy mogli na własne oczy przekonać się, czym ta wojna jest. A tak naprawdę wojna dotarła do Iławy dopiero w połowie stycznia 1945 roku. 14 stycznia rozpoczęła się ta decydująca faza uderzenia, operacji ofensywy wschodniopruskiej, ofensywy muławsko-elbląskiej, w wyniku której po 8 dniach 22 stycznia Iława została przez wojska radzieckie, przez wojska Armii Czerwonej zdobyta. No, historycy różnie się wypowiadają o tym czasie. Jedni uważają, że nie było żadnych walk i po prostu Armia Czerwona weszła sobie do Iławy. Ja jednak uważam, zresztą jestem w posiadaniu raportów, raportów z pola bitwy, z których wprost wynika, że wojska niemieckie stawiły opór Armii Czerwonej, stawiły opór po pierwsze na linii Drwęcy, po drugie było kilka ognisk obrony na samych dojściach do miasta, no i po trzecie dobrze broniony był obszar Iławy Głównej, dworca węzła kolejowego, skąd do ostatniej chwili odchodziły pociągi ewakuujące ludność, ewakuujące wojsko, no i także osłona, podobne stanowisko oporu przy dworcu Iława Miasto. Więc jakby tych walk odrobinę było. Nie było natomiast w Iławie walk ulicznych. Były bombardowania, to też jest ciekawostka, bo już od połowy stycznia pojedyncze radzieckie bombowce nadlatywały nad Iławę i bombardowały dworzec kolejowy, bombardowały węzeł kolejowy. Jeden nawet zbombardował obrzeża Starego Miasta, więc no, mieszkańcy od tej połowy stycznia na własnej skórze mogli się już rzeczywiście przekonać, czym jest wojna. No i 18 stycznia, w nocy z 18 na 19 stycznia rozpoczęła się ewakuacja mieszkańcy Iławy. Ci, którzy mogli oczywiście, bo też sporo osób zostało, zaczęli wyjeżdżać z Iławy w kierunku północno-zachodnim bądź zachodnim. Niemieccy mieszkańcy Iławy nie mogli wielu rzeczy ze sobą zabrać. W zasadzie ograniczano się tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Pamiętajmy, że to była zima i to rzeczywiście trudna zima. Temperatury wahały się pomiędzy minus 25 a minus 30 stopni. Śniegu było po kolana. W związku z tym ta ucieczka, ewakuacja była niezwykle trudna, więc zabierano tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ubrania, okrycia, pewnie jakiś prowiant i to wszystko. Więc tak jak mieszkańcy Iławy wyszli z mieszkań, tak te mieszkania pozostały nienaruszone. Natomiast no, wojska Armii Czerwonej weszły do Iławy, ale poszły zaraz dalej w kierunku na Zalewo i Elbląg. Zaraz potem weszła do Iławy administracja wojskowa z komendanturą, oddziału ochrony miasta, zaraz się pojawiło NKWD, no i zaraz po nich pojawiło się oddziały tyłowe Armii Czerwonej, które zaczęły przechadzać się po prostu po mieście i zaglądać to tu, to tam. Okazało się, że te dobra są, więc zaczęto je grabić. Część rzeczy po prostu grabiono, plądrowano. Pozostałą część zwożono w wybrane punkty na terenie miasta, skąd później przewożono je na dworzec czy na rampy i wywożono dalej na wschód. No taki los spotkał wszystkie niemal niemieckie miasta. Przy tym plądrowaniu mieszkań, dorobku prywatnego oczywiście w ten sam sposób traktowano też mleczarnie, młyny, tartaki i wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe, mimo że już było przecież dość szybko wiadomo po konferencji, że te tereny przypadną Polsce. No to jakby tutaj to nie miało dla Rosjan żadnego znaczenia, więc no Iławę najpierw całą splądrowano, no a później jeszcze na domiar złego oczywiście też spalono. Wojna sprawiła ten nowy porządek, nowy podział, nowe granice sprawiły, że Iława znalazła się w granicach Polski, razem z okolicznymi ziemiami, razem z Olsztynem, który przecież był przez długi okres historii miastem polskim. Stąd też jakby ukuto później te sformułowania, które dziś budzą jakąś taką konsternację o powrocie do macierzy. No to jakby tutaj wszystko opierało się na Olsztynie, na który do rozbiorów był przecież miastem polskim, więc później wielokrotnie mówiono o tym, że te tereny wróciły do macierzy, chociaż w przypadku Iławy, gdybyśmy oceniali to jednostkowo, no to takich sformułowań używać nie powinniśmy, no bo Iława Polska była w zasadzie przez chwilę, w czasie całej swojej długiej historii, ale no tak się stało po konferencji, gdy już było wiadomo, jak będzie przebiegać granica. W kwietniu pojawili się w Iławie pierwsi Polacy, to byli kolejarze, to była w zasadzie mała grupa kolejarzy, kilkanaście osób. Stefan Sadura, Antoni Ostrowski, Seweryn Piwowarczyk, to są osoby, które znamy z nazwiska, które przystąpiły do prac przy czy to zniszczonej, czy splądrowanej infrastrukturze po to, żeby przygotować grunt, żeby przygotować tę infrastrukturę dla pociągów repatriacyjnych i przesiedleńczych, no bo było już wiadomo, że będą tutaj napływać Polacy, że ze wschodu zaczną napływać transporty. Iława była nie tylko miejscem docelowym, ale też miejscem przeładunkowym dla wielu pociągów, w związku z tym trzeba było stworzyć warunki i tym się zajęli właśnie pierwsi polscy kolejarze, a tak naprawdę Polacy dopiero zaczęli napływać do Iławy w lipcu, no może już na przełomie czerwca-lipca, najwięcej w sierpniu. Od 1 czerwca Iława miała swojego pierwszego polskiego burmistrza, był nim Maksymilian Grabowski, który zresztą długo burmistrzem nie był, bo tylko 3 lata, bo nie wiadomo komu podpadł, pewnie partii, ale oskarżono go o malwersacje finansowe. Mieczysław Krajewski, osoba, która brała udział w tworzeniu polskiej administracji, tutaj on wspominał, że Iława nabrała wiatru w żagle właśnie dzięki Grabowskiemu. Grabowski był sprawnym organizatorem. On zresztą był przez 4 lata przed wybuchem wojny od 1935 do 1939 roku burmistrzem w Warce, więc miał to doświadczenie, skierowano go do Iławy. No i rzeczywiście dobrze tę administrację zorganizował, rozpoczął odbruzowywanie miasta, starał się o środki, o kredyty, o pożyczki na odbudowę miejskiej infrastruktury.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz kolejna odsłona związana z tajemnicą niemieckiej kolumny, którą Rosjanie według wielu publikacji rozbili w 1945 roku w Dębince pod Zalewem. Najnowsze badania pokazują, że zdarzenie to miało miejsce pod Elblągiem. Sam temat dostarczył wielu ciekawych informacji o froncie rosyjskim, który w tym czasie przechodził przez powiat iławski. Zaczynamy jednak od samej fotografii, którą analizował ostatnio Bernard Król, badacz historii z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej.
6: Wiemy, że podpis pod tym zdjęciem jest fałszywy, nie przedstawia tego miejsca i nie przedstawia tego, co jest napisane. Nie jest to kolumna niemieckich żołnierzy, tak, wojskowa i nie jest to kolumna sfotografowana pod Bynowem, na pewno tylko pod Elblągiem i z dużym prawdopodobieństwem cywilna kolumna. Ale jak to jest w tym przekazie, prawda, już mówiłem, prawda życia i prawda ekranu, to zdjęcie żyje. Żyje, słuchajcie, przeszperałem ten internet, no i to zdjęcie żyje. A mianowicie, na jednej węgierskiej stronie to zdjęcie przedstawia, ale jest jako dodatek do artykułu o ataku Niemiec w 1941 roku na Związek Radziecki, czyli o całym tak zwanym planie Barbarossa, tak, i całej tej inwazji Niemiec o 1941 roku. No i opisujące, że jest to ilustrujące to zdjęcie, ten artykuł, że tam chodziły, tam jest opis akurat o sprzętu, jednostki sprzętowe i tak dalej. Inna historia to jest, a mianowicie, że jest to pruski konwój, znaczy w Prusach Wschodnich, konwój wojskowy zniszczony przez szturmowika IU-2, tak? Ten wątek też swego czasu podejmowaliśmy i że jest to rok, słuchajcie, 43. W 43 roku to w Prusach Wschodnich jakichś walk chyba nie było szczególnych, to ja nie kojarzę, więc wypisywanie takich rzeczy było zaskoczenie. No i na jeszcze jednej stronie internetowej ktoś opisuje, że to zdjęcie jest wprost w artykule napisane, że jest to zdjęcie rozbitej niemieckiej techniki, czyli kolumny w bitwie pod Stalingradem. I tak sobie to zdjęcie żyje. No nie dziwmy się, że u nas zostało przez błąd ewidentny pewnie, bo wątpię, żeby tam ktoś celowo po prostu fotograf źle je opisał, nie pamiętał, gdzie jest zrobione, pasowało do miejsca, znaczy do mniej więcej, do historii opisanej i tak zostało zilustrowane. I tak historia ta się, można tak, to bo chciałem te książki dwa, i tak historia, przepraszam, że użyję znów potocznego słowa, się kolebie. Tak, i w tych wszystkich tych publikacjach jest powielana informacja, że to zdjęcie jest zrobione tu koło nas, tak, przez te wojska, koło Miłomłyna, tak na pewno nie jest. I teraz trzeba oddać honory ludziom, którzy wcześniej to odkryli. Ja nie jestem, tak powiem, ja to odkryłem niezależnie. W międzyczasie i na forum Marienburg, ono teraz brak słabo funkcjonuje, bo wszyscy się przenieśli na Facebooka, ale swego czasu było to bardzo intensywnie użytkowane i tam to zdjęcie się, słuchajcie, pojawiło tam i ktoś dokładnie jest tam opisany jako Berlinka JPG i opisuje historię nie naszej 29 tam korpusu pancernego, tylko tego drugiego, 10, który szedł przez Ostrudę, Morąg i Młynary, trochę bardziej na wschód, który to wedle autora miał 24 stycznia ten rozbić tą kolumnę. Tak. Kto rozbił, nie będziemy już tam dzisiaj dyskutować. Fakt, że gdzieś te informacje wcześniej się pojawiały. Także to nie jest tak, że ten fakt, że ja o tym nie wiedziałem dopiero później, zaczęliśmy szperać, gdzieś grzebać w tym internecie, czasami przypadkowo się napotykało na takie historie. To zdjęcie jest ciekawostka, kiedy ono zostało wykonane. Jakbyśmy tutaj przejdziemy już takie na jedno z ostatnich informacji, to też parę może nie mitów, ale obalamy. Ono zostało wykonane prawdopodobnie na początku lutego. Dlaczego? Z raportów pogodowych wiemy, że, znaczy w ogóle z przekazów, zwłaszcza strony niemieckiej, jest taki przekaz, że bardzo Niemcy ewakuowali się tutaj w bardzo silnym mrozie, przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Rzeczywiście w styczniu był mróz i śnieg, ale nie aż taki mróz, żeby tam było po minus 20 stopni za dnia. To za chwilę wam pokażę raporty pogodowe, tak? Tu zresztą widzimy w lutym, już na początku lutego, przyszła tutaj na te tereny odwilż. I tu widać, że tu są znaki odwilży, tak? Tamte górki, śniegu tu już nie ma, tak? To są ewidentnie dodatnie temperatury. Ciepły wiatr, który rozwiał ten śnieg, znaczy rozwiał, stopił tę górkę śniegu, tak? Na dachach, na lesie i na tych górkach nie widać śniegu. To znaczy, że odwilż przyszła taka gwałtowna, było dość ciepły, tak? Tu jest temperatury dodatnie. Zobaczmy na raporty pogodowe. Zaraz za 5. Armią Pancerną Gwardii, czyli tą, którą my opisywaliśmy i tymi korpusami pancernymi, które tu przeszły, dokładnie dzień później, albo tego samego dnia, w zależności, szła 2. Armia Uderzeniowa. Te korpusy pancerne, one szły, w ogóle się nie zatrzymywały, tam jechały do przodu, tak, i miały zadanie, a za nimi szły 2. Armia Uderzeniowa, która na tych terenach, ona trochę pod innym kątem szła, bo tam później poszła na probuty. W niej są bardzo dobre raporty pogodowe, tak, gdzie każdego dnia jest opisane, ja każdego dnia też przypisałem, w którym to miejsce oni byli, mniej więcej w jakim rejonie, jest podana w ciągu dnia, to jest dzienna temperatura, tak, jakie były warunki, widzialność. Nigdzie tutaj nie jest napisane, że w ciągu dnia było do minus 9, minus 7. W nocy oczywiście temperatura bezwzględnie spadała do minus 15, minus może 20, ale w ciągu dnia na pewno nie. Co ciekawe, sami Niemcy piszą, jest ta dość znana książka Bój o Prusy Wschodnie, sami autorzy podają, że 20 stycznia, bo opisują oni ze swojej strony niemieckiej, tak, i był 3-stopniowy mróz i to się 20 stycznia się potwierdza i rosyjskie minus 2, a u nich 3-stopniowe w tym rejonie, który tutaj był, to wszystko to się tutaj zgadza. Także też tu chciałem pokazać jako taką być może nie legendę, ale to czasami mówię z tego punktu widzenia technicznego, no warto coś zweryfikować, zadać pytania, może jednak nie było tak, może było jednak troszkę inaczej. Było zimno, ale nie aż tak. I to by było chyba tyle, powiedzmy takich ogólnie, bo się tutaj rozgadamy na ten temat, można długo jeszcze, parę wątków jeszcze ciekawych jest dotyczących zalewa. Ja tam opisałem na przykład w tych raportach, Rosjanie oczywiście na naciągają to wszystko. W przypadku zdobycia Zalewa jest opisane, jakie tam walki się nie toczyły. Ja tu może fragment, w tej książce to przeczytam. Normalny James Bond walczył w Zalewie. W liście nagrodowym, tak, jest tutaj. Dowódca oddziału łączności kompanii dowodzenia 31. Brygady, starszy sierżant Siergakow, miał zabezpieczać łączność radiową dowódcy brygady z dowództwem korpusu. Podczas zajęcia Zalewa był z radiem typu RSB tuż za czołgami, kiedy napadła na niego grupa strzelców niemieckich. Siergakow rzucił się na niemieckiego oficera, który stał z pistoletem w ręku. Udało mu się silnie uderzyć i zbić wroga z nóg, a potem wyrwać mu pistolet i zastrzelić go. W tej walce zlikwidował jeszcze jednego niemieckiego żołnierza. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować radio, które nie doznało żadnego uszczerbku. No to takie bajki, tak, można włożyć, bo i takich relacji jest dość już indywidualnych, rosyjskich, dotyczących tam listów nagrodowych, czyli nagród. W tych raportach później też widać tych armijnych i wyżej są takie być może uproszczenia po prostu czasami, czy wygodne informacje. No, łącznie z tym, że każda brygada, która wchodziła do Zalewa, tu mieliśmy w tym raporcie 31. Brygady napisane, że oni zdobyli 20 samochodów i 20 przed Zalewem i w Zalewie, tak? Po 20 samochodów. Kolejne brygady, które chodziły do Zalewa, każde pisały też. My też zdobyliśmy 20 samochodów. I ci ostatni, co przyszli, to już napisali, też zdobyliśmy 20 samochodów. I później w raporcie armijnym jest napisane, w Zalewie zdobyto 80 samochodów. No jak do te 4 brygady razy 20, no to 80 zdobyli tych samochodów w rzeczywistości. To by było tyle z mojej strony, to taki, mówię, to taka bardziej, nie wiem, czy prelekcja zasługuje na miano historycznej, Waldek, ale taka być może z naszych ustaleń. To nie jest ostatnie zdjęcie, które chcielibyśmy rozszyfrować i tutaj chcę pokazać właśnie dwa ostatnie slajdy. To zdjęcie. Tu po lewej stronie to jest dowódca tej 5. Armii Pancernej, generał Wolski, na granicy Prus Wschodnich. Wszędzie piszą, że to jest na granicy Wostoczna Prusja, rzeczka sobie płynie, spalony dwór bez dachu tam chyba zniszczony. Niby oglądają mapę, to jest chyba któryś jego z zastępców, tak podejrzewam, albo szef sztabu. Mostek, jeszcze takiej konstrukcji ala wschodniopruskiej. I pytanie mnie nurtuje, gdzie jest to zdjęcie zrobione. Przeszparałem już, przejechałem trochę dróg i przez Google View i osobiście jak jadę do Warszawy, to staram się gdzieś tam namierzyć jakąś drogę. Nie jestem w stanie tej rzeczki, nie wiem gdzie to jest, ale intryguje mnie to zdjęcie. Liczę na pomoc. Może ktoś kiedyś znajdzie opis tego zdjęcia. Cała relacja, słuchajcie, z tej naszej historii, bo to częściowo wspólne takie jest odkrycie, jest na YouTubie, jeżeli ktoś chce i wpisze sobie Berlinka, tajemnica zdjęcia niemieckiej kolumny, to taka relacja z tego, jak myśmy się tam wybrali do tego Elbląga, tak, i tutaj poruszali się po tych terenach, cała to jest, to polecam, to kolega zrobił ten filmik no i jemu zawdzięczamy poniekąd, tak powiem, ponowne poruszenie tej sytuacji. I to było z mojej strony, dziękuję bardzo. Jeszcze chcesz zabrać głos, tak? To proszę bardzo.
7: Nazywam się Ryszard Cezary Czarnowski, pochodzę z Ostródy. Faktycznie poznaliśmy się z Bernardem w związku z tym zdjęciem, dlatego że na mediach, które prowadzę historyczne, ktoś właśnie wrzucił zdjęcie i czy mógłbym prosić o to zdjęcie z tym błędnym podpisem, jeżeli gdzieś tam byłoby, dlatego że chciałbym poniekąd wrócić. I dlaczego się w ogóle tak wiele mówi o tym zdjęciu konkretnie, a właściwie o tych dwóch fotografiach? Ano dlatego, że z punktu widzenia poszukiwacza, też jestem poszukiwaczem i kolekcjonerem, chociaż też nie jestem historykiem, bo na co dzień jestem mechanikiem samochodowym, w sezonie wakacyjnym pływam na statku jako kapitan, więc też byłem zainteresowany właśnie jako poszukiwacz. Dlatego, że wiele rzeczy, wiele przedmiotów, które widzimy na tym zdjęciu, są cenne z punktu widzenia kolekcjonera i poszukiwacza. Dlatego tak wiele się o tym zdjęciu mówi, dlatego tak też się spotkaliśmy tutaj dzisiaj w tym temacie i sam też opublikowałem pewne informacje poniekąd fałszywe, które bardzo nieźle poruszają się po internecie. A w związku z tym, że to zdjęcie było wykonane właśnie w okolicach Dębinki. I tutaj na chwileczkę wrócę do tego i tego podpisu, który tutaj mamy, bo tam jest napisane, zdaje się tak tutaj, że ta kolumna została rozbita właśnie przez Iliuszyna, przez samolot IU-2. Nie, to na którymś to było zdjęcie. Tak. Co ciekawe, tak samo jak Bernard, lubię bardzo szybko, kiedy to zdjęcie pierwszy raz miałem styczność właściwie niedawno z tym zdjęciem. Wsiadłem od razu w samochód, pojechałem w tamto miejsce, gdzie mogło być. Tutaj pan Wiesław Skrobot też podpowiedział, że to mogło być właśnie w tamtym miejscu, w okolicach miejscowości Skółty. Pojechałem tam, no nie pasowało mi. Uruchomiłem drona, podleciałem w to miejsce, próbowałem wykadrować tak samo. Okazało się, że nie. Ale porzucałem trochę też magnesem neodymowym w tamtym miejscu. I tutaj wrócę do tego podpisu właśnie z tym samolotem. W kanale elbląskim znalazłem, wyciągnąłem kilka ogniw właśnie z taśmy działa WJA-23. Czyli jednak coś w tamtym miejscu się wydarzyło i jakaś kolumna tamtędy zmierzała. Także polecam poszukiwaczom pogrzebać w tamtym miejscu, porzucać magnesem, poszukać w okolicznych domach, może jakieś pamiątki, tam też jakaś kolumna była, tam też coś się wydarzyło, stąd czasami takie właśnie błędy. Natomiast w miejscu...
6: To wynika z mapy, że na pewno coś tam było.
7: Tak, tak, nie podlega dyskusji. Także polecam poszukiwaczom to miejsce. Sam tego miejsca jakoś tam szczególnie nie eksplorowałem, też nie mam zwykle czasu na takie rzeczy. Wiem, że coś tam było, już jest to dla mnie informacja niezwykle treściwa. Polecam też wrócić do właśnie tutaj na Berlinkę. W tym filmie, który sobie obejrzycie na YouTubie, mieszkaniec, który mieszka w pobliżu, opowiedział fajną, pewną ciekawostkę, że tam fajne rzeczy były. Też tam z wykrywaczem szybciutko przejeżdżając przebiegłem. I są fajne rzeczy, polecam. Jak ktoś chce szukać, podzielcie się po tym, jak ktoś coś znajdzie fajnego. Ale właśnie te tematy, dlatego to zdjęcie jest tak intrygujące, dlatego że widzimy tam wiele fajnych artefaktów, fajnych starych samochodów. Wiele rzeczy się rozprysło dosłownie, więc wiele rzeczy w okolicy jest.
6: Że ten zdjęcie, to co ustaliłeś, że to zdjęcie może wstawiać fragment kolumny, bo za plecami fotografa na pewno...
7: Tak, tym bardziej, że się mówi o 50 pojazdach. Tutaj 50 pojazdów nie mamy, więc to co było za jego plecami, tam jest miejsce, gdzie się można zatrzymać samochodem. Ja powiem szczerze, to też trochę kontrowersyjne będzie. Też nie zawsze staram się o pozwolenie na poszukiwania. Nie wszystko jest zabytkiem archeologicznym. Takie rzeczy zbierajmy, przekazujmy, jeżeli ktoś nie... Ja na przykład mam tak, że jak coś już mam w ręku, jakiś zabytek, on już mnie chwilę później nie interesuje. Wolę go oddać dalej, niech ktoś inny ogląda i tak dalej. Na co dzień w ogóle wolę zabytki znacznie starsze i pradziejowe, ale tutaj jak najbardziej polecam to miejsce i zobaczycie, jak zaczniecie zgłębiać to zdjęcie. Tam jest wiele, wiele różnych ciekawostek, nawet na podstawie właśnie tego samochodu, tej kuchni polowej. Fajny Mercedes stoi w tle, bardzo rzadka wersja, także polecam jeszcze raz wracać do tego zdjęcia i do tej kolumny i do tego właśnie błędnego opisu właśnie z Dębinki, bo tam też jakaś kolumna była i bez wątpienia była ostrzelana właśnie przez Iła II. Znalazłem tam i łuskę w jednym miejscu mosiężną, no i te ogniwa taśmy, które są tak naprawdę chyba cenniejsze kolekcjonersko niż same łuski po działku właśnie WJ-23, dlatego że one bardzo szybko korodowały i jest ich niezwykle mało właśnie na rynku kolekcjonerskim. Także mimo wszystko polecam wracać do tego miejsca z tym błędnym opisem. No i tyle co z mojej strony.
6: Historia musiała być ciekawa. Trafiła na karty książki, tak? Jeżeli kogoś to interesuje, w formie beletrystycznej. Dokładnie ta historia, którą myśmy tu opowiedzieli, ta historia została beletrystycznie w słynnej serii tak, Żółtego Tygrysa od A do Z, czyli tu od Iławy do Elbląga jest dokładnie opisana.
1: Mówił Bernard Król z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zalewskiej, a spotkanie dotyczące wydarzeń z 1945 roku omawiano w salce muzealnej w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Rano.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka,

Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

нужны калории. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Tak gra Melo.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to co modne.

Mello Radio. Čtvrtek